świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Witam w cotygodniowym przeglądzie najważniejszych tematów ludzkich historii, sportowych emocji z całego naszego regionu. Dzisiejsze wydanie zdominują wielkie pasje, codzienne wyzwania oraz dyscypliny, które wymagają od nas strategicznego myślenia. Sprawdzimy, czym żyją mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Ewa Pasierpiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy na wodzie, ale w wydaniu czysto edukacyjnym. Czy wielki żaglowiec może zastąpić szkolną ławkę i smartfona? Odkrywamy fenomen programu, który od lat uczy młodych ludzi samodzielności i odpowiedzialności na pokładzie. Odsłonimy też kulisy widowiskowych regat meczowych. Przekonacie się, dlaczego eksperci mówią o tej dyscyplinie szachy pod żaglami i jak ta prestiżowa rywalizacja buduje pozycję Szczecina na świecie. Zejdziemy też na ląd, by przyjrzeć się cichej, codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka. Sprawdzimy, z jakimi problemami zmagają się współczesne rodziny w mniejszych i większych gminach naszego województwa. Na koniec udowodnimy, że popularne wyjście ze znajomymi na kręgle to w rzeczywistości sport przez wielkie S. A na początek Odra Dąbie i ludzie, dla których woda to drugi dom. Wychowujemy pokolenia żeglarzy od najmłodszych lat. Wiemy jednak, że wielka samodzielność i dalekie rejsy wymagają twardych podstaw. Szczeciński program edukacji wodnej i żeglarskiej to fenomen na mapie Polski. Od lat 90. pokazuje, że żeglarstwo to nie tylko ster i żagle, ale przede wszystkim genialna szkoła charakteru, odpowiedzialności i pracy zespołowej. Jak w dobie ekranów zaszczepić w dzieciach pasję do wody, jak uczyć bezpieczeństwa bez straszenia i jak mądrze szkolić tych, którzy sami będą uczyć innych. O rejsach, które zmieniają życie, o budowaniu odwagi oraz o tym, dlaczego na wodzie każda decyzja ma swoje konsekwencje. Rozmawiamy z Wojciechem Kaczorem z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
0: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: Szczeciński program edukacji wodnej i żeglarskiej to przedsięwzięcie wyjątkowe w skali kraju, co stanowi o jego wyjątkowości. I dlaczego ten program przetrwał tyle lat?
2: No to on, jak rzeka, meandruje trochę, bo ja pamiętam początki jako... Ja zaczynałem program jako uczestnik. To w latach 90. byłem jednym tam z pierwszych uczniów objętych programem. Wręcz czasem przedstawiają mnie jako sukces programu. Okej, no można tak powiedzieć, chociaż ja pewnie z tym żeglarstwem i tak byłbym związany niezależnie od programu, bo akurat moja droga związana była z, no, głównie rodzinnie. Tak mój tata pływał, dla mnie było to oczywiste, że moje nogi akurat na przystań same niosły. Natomiast tutaj chyba ciągle sukcesem są nauczyciele, którym się chce i tutaj trzeba im oddać hołd, bo w programie były czasy, kiedy nauczyciele mieli jakby dodatkowe godziny przeznaczone na to przez tutaj organ prowadzący, czyli gminę. Były czasy, kiedy no co prawda pieniędzy na to nie było, ale nauczyciele jakby z siłą rozpędu, bo coś, jak czymś te dzieciaki trzeba zainteresować, a warto pamiętać o tym, że taki żeglarz powinien być, to mówię, trochę mechanikiem, trochę elektrykiem, elektronikiem, powinien być ogólnie mówiąc zaradny, ale powinien przede wszystkim na przykład zrozumieć zjawiska fizyczne. Jest taka korelacja, że jeżeli ktoś dużo pływa, to mu się ta głowa otwiera na wiedzę ogólnie, na fizykę, nawet na chemię, na biologię oczywiście, no i języki obce. To jest tak zwane nauczanie pozaformalne i fajnie, jak nikt nie używa takiego trudnego słowa, ale to się dzieje. To znaczy, że młodzież nieświadomie uczy, tak? Jeżeli musi zaznaczyć pozycję na mapie, no to on nic innego nie robi, jak realizuje jeden z elementów programu geografia, tak? I robi to po prostu nieświadomie. Trzyma kurs kompasowy, więc te kierunki świata też ma w głowie, tak? Musi nanieść pozycję na mapie. W dzienniku jachtowym zaznaczyć różne rubryki, gdzie są te zjawiska pogodowe śledzone też na bieżąco, więc on ocenia i pokrywę chmur, to jest co godzinę taki rytuał, spisujemy ciśnienie, tak, dzięki czemu wiemy, że jak ciśnienie będzie spadało, to zaraz wiatr się powinien ruszyć, wzmóc. To są takie mechanizmy, które są troszeczkę, same się dzieją, nie? I my nieświadomie oddajemy po takim rejsie człowieka po prostu mądrzejszego, takiego, no, bardziej świadomego, że nawet jeżeli to właśnie nieświadomie zrobił, czyli nauczył się czegoś, chociaż nikt go nie nazywał tego lekcją, tak? Bo my jesteśmy, tak, no to się często mówi, ten model pruski, uposadźmy ludzi w ławce i ich nauczmy. A tutaj skuteczność tego nauczania na wodzie jest po prostu dużo większa.
1: Czy kiedyś było łatwiej zainteresować młodych ludzi przygodą? No bo dziś wiadomo, trzeba konkurować z ekranami.
2: Tak, to jest właśnie problem, że alternatyw kiedyś było dużo mniej. Żeglarstwo wcale nie było, dalej, bo tu problem gdzieś tam na pewno w tej wypowiedzi mojej powinien się przewinąć problem finansowy, bo ludzie mają skojarzenia, że żeglarstwo jest sportem elitarnym, a to przez tą elitarność jakby rozumieją głównie ograniczenia finansowe, a to nie do końca tak, to znaczy elitarność owszem, natomiast wcale nie musi się wiązać z dużymi nakładami finansowymi, jachtów jest coraz więcej i teoretycznie możliwości pływania teraz jest mnóstwo, dużo więcej niż kiedyś, bo kiedyś tylko kluby, kiedyś tylko no, trzeba było trochę tych godzin spędzić przy sprzęcie, zanim się popłynęło, tak, kiedyś metoda kija i marchewki polegała na tym, że najpierw dużo kija, czyli właśnie jakieś skrobanie ze starych lakierów, masztów, wioseł od DZ-y, a na końcu było troszeczkę pływania, a teraz trzeba niestety robić odwrotnie, czyli najpierw pokazać tą marchewkę, przewieźć ludzi, popływać z nimi, pokazać im tą fajność żeglarstwa, a potem dopiero zagonić trochę do prac zimowych, konserwatorskich. Nie wszyscy to wytrzymują i jest trochę trudniej. A z drugiej strony też obserwuję, że żeglarze się nauczyli i korzystają z social mediów, wrzucają fajne filmiki, kanały żeglarskie na YouTubie, więc atrakcyjne. Żeglarstwo jest sportem wizualnie atrakcyjnym, potrafi takim być. I to też jest, pojawiają się takie mody. Nie chciałbym, żebyśmy tylko na tym bazowali, że ktoś zobaczył, nie wiem, jakiegoś TikTokera czy jakiegoś innego YouTubera, że ja też bym tak chciał, bo to ładnie wyglądało, ale no, żeby ściągnąć człowieka na przystań na te pierwsze parę godzin, na to spróbowanie, no chyba tutaj każda metoda jest dobra. Ile z tych osób potem zostaje w

0: Natomiast wydaje mi się, że na razie jesteśmy w stanie tą konkurencję pokonać.
1: Czy sztuczna inteligencja wkroczyła już na pokład?
0: Są takie próby. No, nowe plotery potrafią wskazać trasę, to znaczy mogę poprosić urządzenie nawigacyjne, żeby mnie pokierowało. Wpisuję, gdzie ja, czy klikam na mapie, gdzie bym chciał dopłynąć i ono mi pokazuje najlepszą trasę. Są już do tego jeszcze wspomaganie meteorologiczne, że on mi pokaże też na tej trasie, gdzie ewentualnie jakieś zagrożenia związane z siłą wiatru się pojawią. Natomiast zawsze tam jest takie zastrzeżenie, że to jest tylko pomoc, że trzeba ręcznie sprawdzić, czy on gdzieś tam nas nie przepuścił, nazwijmy to, przez jakieś wąskie, takie bardziej niebezpieczne tereny. Nie ma tego jeszcze za dużo. Nie? Natomiast na chwilę już w tej wersji właśnie internetowej, już obserwując te wszystkie filmiki, materiały, które ludzie wrzucają do sieci, to tam tego jest sporo. Natomiast dobry żeglarz szybko rozpozna jeszcze, który jacht jest generowany za pomocą sztucznej inteligencji, a który obrazek jest generowany, nie jest ingerowany, że tak powiem, sztuczna inteligencja w te obrazy. Ale to będzie szło na pewno. Wszędzie tego jest pełno i u nas też będzie. Natomiast zawsze ta opcja offline jest może nie atrakcyjniejsza, ale taka, którą trzeba mieć za nadrzut. Trzeba być przygotowanym na to, że akumulator się wyczerpie, urządzenie padnie po prostu i trzeba ręcznie jak 50, 100, 150, 200 lat temu dopłynąć do brzegu, do celu.
1: Wróćmy jeszcze do programu. Obejmuje on również szkolne koła edukacji morskiej. Co dzieje się w takim kole przez cały rok?
0: Tutaj program jest przygotowywany tak naprawdę przez same koła, to znaczy nauczyciel, który prowadzi koło, przygotowuje sobie taki plan pracy w oparciu tak naprawdę o swoją wiedzę, bo ja sam prowadzę tego typu koło ja mówię zawsze, że najlepszym liceum w Szczecinie, bo 16 liceum za takie uważam, nieskromnie, a to wynika, znaczy to u mnie akurat ta łatwość wynika, że ja sam to koło prowadzę, jeżeli potrzebuję, nie wiem, uczniowie wykażą taką chęć, czy ja zasugeruję, to mamy spotkanie i z taką klasyczną szantą, czy w ogóle spotkania z szantami, tak możemy wyciągnąć gitary i pograć i to też będzie fajne, to też będzie uczące, bo w czasie śpiewania szant gdzieś tam się pojawią jakieś hasła odnoszące się do nazewnictwa, do jakichś sytuacji na wodzie i to możemy sobie wtedy o tym jakby wspomnieć, rozmawiać i też nie w kategorii takiej, o w szancie pojawiło się słowo, tam nie wiem, bakburta, czym była bakburta, czym teraz jest, więc unikamy tego, natomiast to samo gdzieś tam wchodzi do głowy. Są takie zajęcia, że zastanawiamy się właśnie, no dobra, dzisiaj jest taki i taki dzień, załóżmy, że dzisiaj byśmy wystartowali, nie wiem, ze Szczecina i chcemy płynąć na Bornholm, no to sprawdźcie prognozę, macie telefony, sprawdźcie prognozę, tak? No i szukają tej prognozy, analizują ją pod kątem tego, gdzie moglibyśmy zapłynąć, czy lepiej byłoby wybrać trasę w stronę Rugi, czy w stronę Bornholmu, tak? Natomiast mówię, mi jest trochę łatwiej, bo ja mam tą wiedzę, natomiast nie wszyscy opiekunowie tych szkolnych kół to są kapitanowie, to są czasem osoby z żeglarzem jachtowym, są osoby bez patentów, które po prostu chcą rozwijać dopiero tą pasję i wtedy tutaj rola koordynatora tego programu edukacji morskiej, czyli obecnie od już kilku lat Pałac Młodzieży w Szczecinie zajmuje się koordynacją programu i wystarczy się do nich odezwać. I tam jest na przykład kapitan Jerzy Szwoch, który przychodzi na takie zajęcia, czy z nawigacji właśnie, no, czy z gitarą, czy wtedy wspomoże tego nauczyciela, no bo nie każdy nauczyciel ma wiedzę żeglarską wystarczającą do tego, żeby być dla młodzieży autorytetem w dziedzinie żeglarstwa akurat, nie?
1: O morskiej przygodzie, która uczy życia i buduje charakter, opowiadał Wojciech Kaczor z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Z pokładu żeglowców schodzimy na stały ląd, by sprawdzić, co jeszcze działo się w naszym regionie. Czas na przegląd tego, czym w ostatnich dniach żyło całe Pomorze Zachodnie. Opowie o tym Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie powstanie nowy schron, miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu. O szczegółach ze względów bezpieczeństwa mówić nie można, tłumaczył naszemu reporterowi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
4: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś tam w podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. Wszystko na czas kryzysu będzie przygotowane.
3: Projekt jest gotowy, budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku.
2: To warto wiedzieć.
3: Wreszcie została otwarta dla ruchu Aleja Powstańców Wielkopolskich. Tylko Frysztacka nadal nieprzejezdna. Tramwajem możemy już przejechać od pętli Pomorzany do dworca Niebuszewo. Powracają linie numer 11 i 12. Z kolei na trasie linii numer 6 kursuje nowy, dwukierunkowy, częściowo niskopodłogowy Moderus Beta, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. To nie koniec dobrych wiadomości. Szczeciński Dom Sportu

0: Już otwarty po wakacyjnej przerwie. O szczegółach Adrian Górny.
1: Otwarta jest już nowa część, 30-metrowa pływalnia i hala bokserska. Nowy basen zwiększy dostępność torów pływackich. Ostatnie prace prowadzone są jeszcze w części szatniowej. Zgodnie z planem mają zakończyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.
0: Pierwszy mecz na nowej hali sportowej 12 września. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoń Szczecin zmierzą się z siódemką Miedź Legnica. Za nami wakacje, a w Szczecinie Aleja Powstańców Wielkopolskich wreszcie otwarta dla ruchu. Zakończono też prace związane z naprawą ubytku pod torowiskiem w pobliżu dworca Niebuszewo, który w ostatnich dniach uniemożliwiał kursowanie tramwajów na odcinku od ronda Giedroycia. Powróciły też na stałe lokalizacje przystanków autobusowych. Tokarska dla linii 64, 66 i 533 oraz Narutowicza dla linii numer 70. Z dróg przenieśmy się na wodę. Na burtach nowych polskich statków pojawią się szczecińskie dzielnice. Cztery masowce zamówione właśnie przez Polską Żeglugę Morską będą nosiły nazwy Pogodno, Osów, Skolwin i Gocław, mówi rzecznik spółki Krzysztof Gogol.
2: Cztery masowce o nośności 45 tysięcy ton można zaliczyć do klasy tzw. Szczecin Max, czyli największych ze względu na zanurzenie, jakie mogą wpłynąć do szczecińskiego portu.
0: Budowa masowców rozpocznie się jeszcze w tym roku. Mają być gotowe w ciągu niecałych dwóch lat. Szczecińskie przedsiębiorstwo autobusowe Dąbie rozpoczęło testy nowego modelu MAN Lions City 12. Można go zobaczyć na Prawobrzeżu. Będzie kursował na miejskich liniach do 12 września. Tymczasem do 30 września uczniowie szczecińskich szkół, aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, muszą wyrobić szczecińską kartę aglomeracyjną i aktywować na nowy rok szkolny. Szczegóły na Szczecin.eu.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia,
4: który przygotowała Ula Myszkinis.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Choć żeglarstwo kojarzy się z piękną przygodą i wolnością, to woda bywa bezwzględna i nie wybacza błędów. Jak uczyć bezpiecznych zachowań na pokładzie bez niepotrzebnego straszenia? O tym, jak mądrze szkolić młodych żeglarzy i dlaczego każda decyzja na wodzie ma swoje konsekwencje, rozmawiałam z Wojciechem Kaczorem z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
3: Blisko mieszkańców.
4: Porozmawiajmy teraz o bezpieczeństwie na wodzie. Od czego zaczyna się edukacja bezpieczeństwa?
5: No na pewno oswajanie z wodą i to już na etapie szkoły podstawowej. No, ubolewam nad tym, że w szkołach w Polsce no, nie ma takiego elementu, znaczy nie we wszystkich, tak, nie mamy takich warunków, żeby móc powiedzieć, że nie wiem, każdy uczeń czwartej klasy musi umieć pływać, czyli mieć ten odpowiednik dawnej karty pływackiej, tak jak karta rowerowa. No to by było super, że wpadł ktoś do wody, to wiadomo, że no, oczywiście element paniki, nie wiem, pośliznął się na pomoście, tak, wpadł do wody, ale nie utonie, bo umie pływać. Nie mam takiej gwarancji, patrząc na naszą młodzież, że każdy umie pływać. Nie? U nas tego jakby systemowo nie gwarantujemy. I tu od tego trzeba zacząć, od oswajania się z wodą. Potem to całe szkolenie związane z kamizelkami ratunkowymi. Na szczęście już te kamizelki teraz najczęściej pneumatyczne, one są wygodne, nie są, znaczy wygodniejsze na pewno niż to, co było kiedyś. Czyli te tak zwane Poznanie, czy takie grube kamizelki, które gdzieś tam jeszcze można spotkać, ale coraz rzadziej na szczęście. Więc kamizelka i to tłumaczenie, że kamizelka na pokładzie być musi i nie tylko na pokładzie, ale w zasadzie jak wchodzimy na marinę, na przystań, chodzimy po pomostach, to już w kamizelkach. Nauka tego, że przystań żeglarska to jest całe przedsiębiorstwo, nazwijmy to. Są na przystani miejsca bezpieczne i niebezpieczne. A niebezpieczne są te miejsca, gdzie się jachty naprawia, gdzie jachty stoją na jakichś podporach. Nie wchodzimy, nie wspinamy. Wiadomo, zwłaszcza tutaj młodsze, też starsza młodzież tak samo lubi zaglądać tam, gdzie nie powinna, czyli gdzieś tam za hangary, gdzieś tam, gdzie jakieś zbiorniki z przepracowanym olejem. I tutaj trzeba przestrzegać tych zasad związanych z tym, że rodzice przywożą na zajęcia, odwożą z zajęć, że młodzież nie chodzi sama po przystani. Natomiast już w momencie, kiedy my ich przejmujemy, czyli zakładamy im kamizelki, wchodzą na jacht, to te zasady związane z poruszaniem się na jachcie. Jak nie musimy stać, to siedzimy, nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów, tak, nie, pilnujemy i siebie, i innych, to profilaktyka, bo faktycznie na morzu, jeżeli doszłoby do sytuacji, że ktoś wypadł za burtę, to na morzu bardzo trudno taką osobę faktycznie znaleźć, zlokalizować, tak, czyli nie stracić z oczu między falami i potem dociągnąć do burty i wyciągnąć na pokład. To są bardzo trudne czynności, więc profilaktyka. Na jachtach mamy kamizelki teraz z uprzężami, lifeliny tak zwane, czyli takie liny stalowe, do których się młodzież wpina, jak idzie pracować gdzieś poza kokpitem, czyli zmieniamy żagle przednie. Musi wyjść na dziób, na falę, często zupełnie autentycznie po kolana w wodzie. To są prace, które oni muszą wykonać, natomiast robią to w sposób jak najbardziej bezpieczny, czyli w kamizelce, wpięci w pokład, nawet jeżeli fala podetnie, taka osoba się przewróci, to nie spada z pokładu, tak, lina go trzyma. No i w zasadzie tu reszta to są te zasady związane z bezpieczeństwem pożarowym, tak, czyli to, co jest na pokładzie związane z, no bo wbrew pozorom, oprócz utonięć jachtów, no tu najpoważniejszym problemem jest ogień, tak, czyli uczymy się używać kuchenki jachtowej, bo ona jest trochę inna niż domowa. To są takie wszystkie zasady związane już z eksploatacją samego jachtu. No i najważniejsze chyba, bo o tym nie wspomniałem, to przechodzenie z kei na jacht, czyli element cumowania, gdzie taka osoba mogłaby wyskoczyć z jachtu za wcześnie i nie dolecieć do nabrzeża, żeby przejąć cumę, czyli te zasady wchodzenia, tak zwanego desantu, jak my to mówimy, czyli zasadę schodzenia z jachtu na keję i z kei potem powrót na jacht, żeby to robić bezpiecznie, bo tu często te keje, nie wiem, na przykład mokra keja powoduje zdziwienie, że ktoś wyskoczył i potem się zdziwił, że pośliznął się i wpadł z drugiej strony kei do wody. Takie sytuacje widziałem, nie wygląda to fajnie i nie jest bezpieczne, więc szkolenie i jeszcze raz szkolenie, no ale dajemy radę.
4: A są właśnie takie tego typu warsztaty dotyczące bezpieczeństwa prowadzone na lądzie?
5: Tak, to znaczy w ramach edukacji morskiej mamy cyklicznie już, tu dzięki Centrum Żeglarskiemu, zresztą no, ośrodek też podlegający pod gminę miasto Szczecin, największy ośrodek żeglarstwa obecnie tutaj na Pomorzu Zachodnim, a chyba jeden z większych w Polsce. I tam dzięki ich uprzejmości i tutaj Przemek Dziarnowski, czyli tak zwany patent, kierownik wyszkolenia żeglarskiego z Centrum Żeglarskiego, robi takie raz w roku, a były takie sezony, że i dwa razy w roku zajęcia dla młodzieży z tratwą, z kamizelkami, czyli młodzież, no ostatnia taka edycja w czerwcu, przychodzą te koła edukacji morskiej na przystań i pokazujemy im, co by było gdyby, czyli jeżeli się stałoby tak, że no, ten jacht morski wymaga opuszczenia jachtu, no to co wtedy? I pokazujemy im na żywym przykładzie, oni ubierają kamizelki, rzucamy do wody tratwę, zwykłą tratwę, taką jak na jachtach. Otwieramy tą tratwę, ona automatycznie się pompuje i pokazujemy im, no dobrze, tratwa jest na wodzie, co dalej? No do tej tratwy trzeba wejść. Tratwy czasem się odwracają w wodzie do góry dnem, więc trzeba je najpierw obrócić. Młodzież wchodzi do środka, sprawdza, jak bardzo tam jest ciasno, próbuje się tam właśnie jakoś umościć, zobaczyć, jak to jest. No, z jednej strony chodzi znowu o element oswajania młodzieży z tym żywiołem, pokazania, że jest to w miarę bezpieczne, natomiast z drugiej strony pokazania też, że tratwa to nie jest taki magiczny guzik, który ratuje od razu wszystko, tylko samo przeżycie na tratwie też wymaga pewnych starań. Także tego typu zajęcia już od kilku lat prowadzimy. W tym roku będziemy w grudniu mieli takie zajęcia właśnie w szkole, w której ja uczę, w 16 liceum będziemy taki mieli weekend związany z bezpieczeństwem, sobota, niedziela przeznaczona dla dorosłych, ale piątek chcemy właśnie dla tych wszystkich kół edukacji morskiej zaprosić je do nas, u nas mamy basen i tam na tym basenie pokazać właśnie, jak taką tratwę. Chodzi o to, żeby nie żeglarstwo jakby przedłużyć te zajęcia związane z wodą, żeby zimą to nie tylko teoria, ale też właśnie to wejście do wody, do basenu, pokazania, jak działa tratwa, ale pokazania też właśnie, jak się pompuje kamizelka pneumatyczna, czy ona zawsze zadziała, a co by było, gdyby nie zadziałała, bo te kamizelki też mają taki system, którym można uruchomić je awaryjnie, także te zajęcia w grudniu będą u nas tutaj dla uczniów ze Szczecina w jeden z weekendów grudniowych. Robimy to przy okazji takiej dużej konferencji związanej z bezpieczeństwem, no bo tak naprawdę zależy nam na tym, żeby żeglarze u nas, nie tylko młodzież, ale w ogóle, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie, bo żeby o żeglarstwie w mediach nie mówiono tylko z okazji jakiegoś wypadku, nie wiem, ktoś utonął, czy jakaś jednostka się wywróciła. Czyli żeby to było, ta profilaktyka jest ważniejsza niż potem to, co w mediach słyszymy, związanych z tragediami na wodzie.
4: O tym, jak bezpieczniej z głową korzystać z uroku żeglarstwa, mówił Wojciech Kaczor z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. A w naszym programie czas na czystą adrenalinę, strategię i walkę ramię w ramię. Przechodzimy do świata, w którym margines błędu wynosi zero, a o wygranej decydują ułamki sekund. Polish Match Tour i Szczecin Match Race to marki doskonale znane w żeglarskim świecie. Nasz gość Maciej Cyłupa z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego jest nie tylko ich twórcą, ale i organizatorem.
3: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
4: Jak wytłumaczyć laikowi, czym jest Match Racing?
6: Match Racing to jest pojedynek na wodzie dwóch jachtów. W ogóle Match Racing, historia ma swoją sporo Ameryki, czyli z najstarszego trofeum sportowego na świecie, które jest wciąż kontynuowane. Dwa jachty ścigają się między sobą. Ten, kto wygrywa, po prostu dostaje punkty, kto przegrywa punktów, nie dostaje. Takie powiedzenie there is no second, czyli nie ma drugiego w regatach meczowych. No i to jest inna forma żeglarstwa, bo w żeglarstwie takim ligowym, czy żeglarstwie w, nazwijmy to flotowym, gdzie pływa 10, 15, 100 jachtów na raz, jest troszkę inna filozofia pływania. Tam w lidze chodzi o szybkość. Trzeba być szybkim, trzeba się uwolnić od przeciwnika i popłynąć pierwszemu do mety. W regatach meczowych szybkość jest wtórna. Ważne jest to, żeby być przed drugą łódką, czyli stosuje się różnego rodzaju zabiegi taktyczne, blokowanie, wypychanie, nakładanie kar i tak dalej, więc to jest taka bezpośrednia walka jeden na jednego na wodzie, która też trwa około 10-15 minut jeden wyścig. Tych wyścigów jest bardzo wiele, bo jeśli startuje, nie wiem, 12 załóg, no to każda załoga ściga się z każdą załogą, jest wtedy rozgrywka w formie ligowej, można powiedzieć też. Więc każdy pływa z każdym, ma szansę zdobyć jeszcze punktów i ci, którzy na końcu tej tak zwanej rundy eliminacyjnej, też nazywa round robin, najlepsi awansują potem do rundy kolejnej, półfinału, finałów. Więc jest to pływanie jeden na jednego, bardzo widowiskowe, bardzo dynamiczne, ale wymagające bardzo dużych umiejętności i doskonałego opanowania jakby tak jachtu, jak i taktyki.
4: Ważną imprezą w kalendarzu jest Szczecin Match Race. Kiedy się odbywa?
6: W tym roku to impreza będzie trochę szybciej, bo zamyka sezon już od paru lat. Szczecin Match Race zamyka sezon, kiedyś otwierał. To jest impreza, która już trwała od 2008 roku w Szczecinie. Ona właśnie miała swoje edycje również na Odrze. To jest Puchar Świata, czyli zapraszamy zawodników z rankingu Pucharu Świata. W tym roku będziemy mieli aż 16 zawodników. To będzie rekordowa impreza. Będzie trwała 4 dni, od 8 do 11 października. No i zobaczymy tam najlepszych polskich żeglarzy, bo to przy okazji są Mistrzostwa Polski otwarte, ale też zawodników z czołowej dziesiątki, 20 rankingu światowego, więc, a przekładając na język, nie wiem, tenisowy na przykład, no to jest już turniej wysokiego kalibru, może niewielki szlem, ale jakieś tam 500 czy 1000 rankingu Masters to jest tego typu impreza. No i warto to zobaczyć, bo uczestnikiem będzie w tym roku na przykład dwie załogi będą kobiece. Jedna załoga prowadzona przez Chinkę Lili Shu, która jest złotą medalistką olimpijską z klasy laser, a drugą z drugiej strony będzie załoga polska, jej konkurentki na wodzie w klasie laser, Agaty Barwińskiej z trzema innymi dziewczynami, więc będzie mieli fajny pojedynek takich właśnie byłych zawodniczek klas olimpijskich z sukcesami tu na Szczecinie na naszych jachtach RS21.
4: Czy Match Racing jest takim żeglarskim odpowiednikiem szachów rozgrywanych przy dużej prędkości?
6: To ja to nazywam, to jest połączenie szachów i boksu, bo na wodzie te jachty często od siebie się niestety odbijają, bo te manewry są prowadzone na bardzo bliskiej odległości, są bardzo agresywne, tam nie ma litości, więc to jest troszkę taki boks, takie zapasy można powiedzieć, a z drugiej strony to jest partia szachów, bo trzeba bardzo dobrze jakby taktycznie to rozgrywać, nawet ważniejsze jest, jeśli ktoś jest na przykład wolniejszy w manewrach, bo tak czasem bywa na tym jachcie, bo jachty są wciąż takie same, no to jest w stanie to spokojnie nadrobić właśnie taktyką pozycjonowaniem i sposobu prowadzenia walki, więc tak, to jest połączenie dużego wysiłku taktycznego i fizycznego, jeśli chodzi o wypychanie i blokowanie przeciwnika.
4: Proszę powiedzieć, jaką rolę w środowisku pełni dziś Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski?
6: Ten zarząd, który w tej chwili działa, to jest zarząd mniej więcej ten, który jakby przejął związek 6 lat temu, po 20-kilku latach rządów poprzedniej ekipy i staraliśmy się ten związek z nowym oddechem, z nowym ambicjami jakby pchnąć na nowe tory i wydaje mi się, że bardzo mocno go zmodernizowaliśmy. Znaczy, postawiliśmy dużo na komunikację, na promocję nie tylko tego, co my robimy, ale głównie tego, co robią wszyscy inni, na odpowiednie wyróżnienie zawodników. Znaczy, organizujemy co roku taką bardzo fajną galę, w której nagradzamy zawodników i to nie jest rozdawanie jakichś tam nagród, nazwijmy to pod stołem, tylko jest to odpowiednio nagłośniona z gośćmi, po prostu gala żeglarska, więc sporo mediów, sporo nowoczesnego przekazu. Staramy się pokazywać to żeglarstwo też partnerom i sponsorom. Dzięki temu pozyskujemy coraz więcej aby partnerów do tego żeglarstwa zachodniomorskiego. No i pomagamy organizatorom, tak, innych imprez w różny sposób. Więc myślę, że spajamy to środowisko i pokazujemy, że da się to robić fajnie i tak w sposób przystępny i patrząc po frekwencji, tak na imprezach, jak i na tej naszej gali, jakby wydaje się, to działa i zaczyna nabierać dobrego kierunku.
4: A co jest największym wyzwaniem?
6: Znaczy dla mnie jako organizatora Polskiej Ligi Żeglarskiej, na to żeglarstwo patrzę trochę inaczej. Ja na nie patrzę bardzo profesjonalnie, bo to jest jakby moja praca i mój zawód. Patrzę na to z punktu widzenia zawodowego. To jest to, że to żeglarstwo ma bardzo wiele obliczy. I tak jest. Część ludzi powiada żeglarstwo zawodowo, część pracuje w klubach, więc z tego żyje, a część, znakomita część, większość robi to czysto amatorsko. I to jest dla mnie największe wyzwanie, jako człowieka, który koordynuje media i komunikację związku, że jak ja mojej ekipie powiem, że musimy zrobić informację prasową przed i po regatach, czy jakiś materiał, no to on powstaje w ciągu paru godzin i mamy materiał. A tutaj, jeśli działamy z klubami, które działają po prostu amatorsko, dla zabawy, dla fanu, z pasji, czasem ciężko jest uzyskać to, co się chce uzyskać, żeby potem to puszczać dalej świat. I to jest dla mnie największe wyzwanie, to jest to, żeby ci ludzie zrozumieli, że zawodnicy zmieni, że jeśli chcą mieć doskonałe imprezy, chcą mieć super sprzęt, chcą mieć media wokół siebie, no to muszą zachowywać się troszkę bardziej uporządkowanie. I to jest duża bariera, bo jak ktoś pływa po prostu weekendowo dla siebie w jakichś tam regatach, no to nie będzie potem wracał do domu i pracował, żeby przygotować materiał mediowy, zdjęcia i informację prasową o swoich startach, tylko po prostu idzie do pracy. Więc to jest chyba największe wyzwanie dla nas. No i dwa, to jest oczywiście pozyskanie finansowania jakby całego, na całe żeglarstwo. Zawsze ta kolora jest krótka, zawsze jest tych środków, które gdzieś tam są dzielone przez jakieś ministerstwa czy urzędy. Zawsze jest ich za mało i to jest też ważne, aby właśnie dzięki tym działaniom te finansowania pozyskiwać. I to są dwa chyba największe problemy. Wydaje mi się, że wspólne dla wielu dyscyplin, nie tylko dla żeglarstwa.
4: Mówił Maciej Cylupa z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Nazwę tej organizacji zna niemal każdy z nas, ale czy wiemy, czym się zajmuje? Kiedy gasną światła wielkich, jednorazowych akcji charytatywnych, zaczyna się długa, codzienna praca u podstaw. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to potężna sieć wsparcia, która działa nie tylko w Szczecinie, ale i w Koszalinie, Stargardzie, Wolinie czy najmniejszych gminach naszego województwa. Dzisiaj problemy rodzin to rzadziej skrajne ubóstwa, coraz częściej kryzysy emocjonalne, bezsilność po pandemii i brak poczucia bezpieczeństwa. Czym są placówki wsparcia dziennego i dlaczego dla wielu dzieci stają się drugim, a czasem tym bezpieczniejszym domem? Jak mądrze pomagać najmłodszym, nie zapominając o ich rodzicach? O realiach pracy wychowawców, sile lokalnych społeczności oraz o tym, jak opowiadać o trudnych sprawach, chroniąc prywatność dzieci. Rozmawiam z Andrzejką Muchowską, rzeczniczką Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
3: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
4: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to nazwa bardzo znana. Ale czym dokładnie jest Zachodniopomorskie TPD?
7: Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bo oczywiście Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją ogólnopolską, a nasz oddział wdraża działania w województwie zachodniopomorskim. Tak jakbym jednym zdaniem miała określić ten szereg zadań, które wpada w ręce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, to jest właśnie wspieranie dzieci oraz rodzin w różnych sytuacjach życiowych, które napotykają. W tych sytuacjach, które są mniej szczęśliwe i wręcz momentami dla dziecka czy dla rodziny tragiczne. I tutaj myślę o takim rozpadzie rodziny, ale też w sytuacjach takich bardziej pozytywnych, bo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi i placówki wsparcia dziennego we współpracy z samorządami. I przedszkola czy żłobki, które bardzo często powstają w miejscach, w tak zwanych białych plamach naszego województwa, gdzie tej profesjonalnej opieki nad najmłodszymi brakuje. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci również realizuje projekty, czy ze środków krajowych, ministerialnych, czy ze środków unijnych, czy samorządowych, które właśnie mają służyć społeczności, rodzicom, rodzinom oraz dzieciom w poprawie ich sytuacji, w organizowaniu czy szkoleń, czy warsztatów dla rodziców, pedagogizacji rodziców, wspierania w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, konfliktów rodzinnych w takim zakresie, aby ta rodzina po prostu kryzys, który przechodzi, potrafiła rozwiązać, a nie aby on eskalował i kończył się czasami taką tragiczną decyzją odebraniu dziecka z rodziny do pieczy zastępczej. Więc ten szereg działań jest naprawdę bardzo, bardzo szeroko zakrojony. Każdy nasz dzień tak naprawdę to jest dzień poświęcony dla dobra dziecka i rodziny.
4: Czy problemy rodzin w Szczecinie są inne niż w Wolinie, Świnoujściu czy Koszalinie? Albo i w jeszcze mniejszych miejscowościach.
7: Specyfika każdego regionu na pewno pokazuje, że te problemy bywają różne. Szczególnie widać to, kiedy spojrzymy na te obszary dawne popegeerowskie, jak my je nazywamy, prawda? W takich miejscach faktycznie te problemy mogą mieć czy inną intensywność, czy inny wymiar. Natomiast te działania w regionie staramy się już tym przez lata utartym systemem, no bo my w zeszłym roku świętowaliśmy 80-lecie oddziału zachodniopomorskiego, więc w zasadzie równo z miastem Szczecin, tak, ten jubileusz nasz się odbywał. I tak naprawdę przez te wiele, wiele lat wypracowaliśmy sobie bardzo skuteczną drogę pomocy. Oczywiście ta droga jest wzmacniana dzięki możliwości chociażby pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, bo wtedy oczywiście my możemy rozciągać tą pomoc o wsparcie specjalistów, o remonty miejsc, w których działamy, o dostosowywanie tej oferty jeszcze bardziej dla dziecka i dla rodzin. Od ostatnich, myślę, takich 10 lat mocno staramy się profesjonalizować to wsparcie rodziny i tutaj, czy przez współpracę z centrami usług społecznych, czy przez realizację projektów takich jak na przykład lokalne centra rodzinne, staramy się dążyć do tego, aby zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a jeżeli już dziecko do pieczy trafiło, to wówczas pracować z rodziną w taki sposób, czy w takiej intensywności, w takim zakresie, aby spowodować, odwrócić to, co się wydarzyło, naprawić oczywiście to, co się zadziało i co spowodowało, że ta decyzja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej zapadła. I to jest tak naprawdę taki nasz największy cel, łącznie z tym, że wypracowaliśmy taki zawód pedagoga rodzinnego, który bardzo często w oparciu o nasze placówki wsparcia dziennego, bo myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć, że to jest zadanie własne gminy, żeby taką placówkę prowadzić, żeby ona popołudniami mogła wspierać dzieci i rodzinę, bo to są placówki bezpłatne, to są placówki dla każdego. To nie są placówki dla dzieci o jakichś specjalnych potrzebach, że tam my nie przyjmiemy dziecka każdego, tak? Każdy może dziecko do takiej placówki wsparcia dziennego zapisać. Ona w roku szkolnym działa popołudniami. W wakacje oczywiście porannych godzinach, gdzie placówki nasze działały po to, żeby uatrakcyjniać dzieciom wakacje, bo oczywiście nie każde dziecko jest w stanie wyjechać gdzieś na dalekie wakacje, czy spędzić ten czas atrakcyjnie, więc na pewno jest to duże wsparcie dla rodziców, kiedy są w pracy. Natomiast teraz skupiając się już na roku szkolnym, placówki przechodzą w tryb popołudniowy. Dzieci, które przychodzą do placówek, mogą spędzić czas z wychowawcami na zajęciach kreatywnych, odrobić zadania domowe. Przede wszystkim są pod profesjonalną opieką, więc jeżeli rodzice, no zdarza się, że już coraz dłużej pracujemy, pomimo że technologia się tak rozwija i powinniśmy tej pracy mieć mniej, no to obserwujemy, że te godziny pracy czy dojazdu do pracy się wydłużają i nie zawsze jesteśmy w stanie o 15 czy o 16 być już w domu, kiedy dziecko wraca ze szkoły. Więc wracając do mojej głównej myśli, w oparciu o te placówki wsparcia dziennego, pracując z tym pedagogiem rodzinnym, rodziny są w stanie, i były takie też przypadki w naszej historii, że byliśmy w stanie odwrócić ten proces, w którym po prostu rodzina nie potrafiła sobie poradzić ze swoim problemem, czy z problemem uzależnienia, czy z problemem takiej nieumiejętności po prostu zażegnania kryzysu, braku odpowiednich umiejętności rodzicielskich i dzięki pracy właśnie z tym pedagogiem rodzinnym, też oczywiście z psychologiem, czy nawet poprzez pomoc prawnika, który również jest w stanie rodziny otoczyć wsparciem, my jesteśmy w stanie długofalowo te rodziny wspierać i po prostu zapobiegać rozpadowi rodziny.
4: Kiedy patrzymy na mapę naszego województwa, widzimy setki rodzin, z których każda mierzy się ze swoją własną, cichą codziennością. Przez lata przyzwyczailiśmy się myśleć, że największą barierą i problemem jest brak pieniędzy czy skrajne ubóstwo. Dzisiaj jednak rzeczywistość stawia przed nami zupełnie inne, znacznie trudniejsze wyzwania. Coraz częściej słyszymy przecież o głębokich kryzysach emocjonalnych u najmłodszych, o potężnym poczuciu osamotnienia w świecie zdominowanym przez ekrany, czy wreszcie o kompletnej bezsilności rodziców, którzy tracą grunt pod nogami. Powracamy do rozmowy z Angeliką Muchowską, rzeczniczką Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
3: O tym się mówi.
4: Co dziś jest największą potrzebą rodzin z Pomorza Zachodniego? Mówi się o ubóstwie, ale też o tym, że rodziny nie radzą sobie emocjonalnie.
7: Tak, tutaj bardzo słusznie pani redaktor podkreśliła, ma to trochę wspólnego właśnie z tym, że my jednak bardzo mocno pędzimy i bardzo mało ze sobą rozmawiamy. I najczęściej to potęguje te wszystkie problemy, które gdzieś tam już w rodzinie się rozpoczynają. No i oczywiście ogromnym problemem pozostają uzależnienia w rodzinach, kiedy jedna na przykład ze stron boryka się z jakimś uzależnieniem, a druga po prostu stara się samodzielnie z tym uzależnieniem poradzić. Oczywiście ten trochę wstyd przed szukaniem profesjonalnej pomocy często powoduje, że ten problem eskaluje i już doprowadza do tej sytuacji, że po prostu trzeba dziecko po prostu zabezpieczyć. Na pewno wiele problemów, wiele rodzin, z którymi też tutaj nasza społeczna rzecznik praw dziecka w Szczecinie, z jakimi się boryka, to są rozwody. I rozwody takie bardzo brutalne. Takie rozwody, w których dziecko staje się trochę takim przedmiotem, o które się walczy, a nie jest w centrum dla rodziców, żeby ochronić po prostu dziecko przed, wiadomo, tymi konsekwencjami rozwodu. Więc tutaj też bardzo dużo takich spraw w naszym Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Szczecinie, przy siedzibie głównej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, bardzo dużo takich spraw się właśnie toczy, że po prostu trafiają do nas rodzice, którzy tak naprawdę już są bezsilni trochę w tej walce i tutaj wówczas mogą liczyć właśnie czy na mediację rodzinne, bo nasza społeczna rzecznik praw dziecka Magdalena Wilk jest mediatorem. Oczywiście w centrum jest też psycholog, prawnik, więc ci specjaliści również są do dyspozycji rodziców, rodzin, partnerów, którzy po prostu nie radzą sobie w sytuacji rozwodu, w której się znaleźli.
4: No właśnie, czy można pomagać dziecku bez pomagania jego rodzicom?
7: Nie i muszę powiedzieć, że bardzo często staramy się, bo oczywiście, wiadomo, są sytuacje, w której należy po prostu dziecko absolutnie zabezpieczyć i ze środowiska rodzinnego po prostu dziecko zabrać. Natomiast my nie możemy zapominać, że piecza zastępcza nie jest z gumy i ten problem rodzin zastępczych, z którym się borykamy od wielu lat, bo jak spojrzymy na liczbę dzieci, możemy nawet spojrzeć od 2021 roku na liczbę dzieci, które znajdują się w różnych systemach pieczy, czy w domach dziecka, to można zauważyć, że ta liczba tak naprawdę nie spada jakoś dramatycznie, chociaż przecież od wielu lat mamy niż demograficzny, co powinno powodować, że ta liczba spada. Więc absolutnie praca z rodzinami, z całymi rodzinami, to jest absolutna podstawa, jeżeli mówimy o wspieraniu i rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych. Nie można tylko i wyłącznie pracować z dziećmi, nawet jeżeli pojawiają się, bo czasami oczywiście trafiają się problemy z uzależnieniem od technologii, od jakieś behawioralne, prawda, uzależnienia, to i tak gdzieś po drodze okazuje się, że ten rodzic miał niewystarczająco dużo czasu, żeby zapobiec temu, tak, że sam trochę się przyczynił, nawet nie wiedząc, bo oczywiście to nie są jakieś działania też z premedytacją, tak, bo wiadomo, my pracujemy, chcemy mieć jak najlepszy dobrobyt naszej rodziny, ale naprawdę w wielu naszych projektach my po prostu pracujemy z całymi rodzinami. I też bardzo fajnym przykładem są nasze specjalistyczne placówki, czy dla dzieci z zespołem Downa, czy dla też prowadzimy i koła pomocy dla rodziców i specjalistyczną placówkę dla dzieci z ADHD i zespołem Aspergera. W naszych projektach pracujemy modelem ze wszystkimi, z całą rodziną. I nawet ten ostatni projekt, który się pojawił w naszej placówce właśnie dla dzieci z ADHD i zespołem Aspergera, to jest tak komplementarny, że tam są nawet spotkania z dziadkami i z innymi bliskimi, tak? Takimi, którzy są po prostu obecni w życiu dziecka, bo po prostu my wtedy jesteśmy w stanie wzmacniać każdą jedną osobę po to właśnie, żeby z różnymi rzeczami, z różnymi sytuacjami mogła sobie poradzić.
4: O codziennych wyzwaniach, kryzysach emocjonalnych i realnej pomocy dla najmłodszych mówiła rzeczniczka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Angelika Muchowska.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: W naszym programie udowodnimy teraz, że wielkie pasje mogą prowadzić nas w zupełnie niesamowite miejsca, od sportowych torów aż po odległe galaktyki. Już za chwilę zburzymy mit, że kręgle to tylko luźna weekendowa zabawa ze znajomymi. Wejdziemy w świat profesjonalnego bowlingu, gdzie o mistrzostwie decyduje fizyka, mikroskopijne warstwy oleju i stalowe nerwy. Zaraz po sportowych emocjach oderwiemy się od ziemi i spojrzymy prosto w niebo. Za kilka minut sprawdzimy, jak ze Szczecina podglądać odległy kosmos i jak zostać prawdziwym odkrywcą gwiazd. Więcej o tym wkrótce. A zaczynamy od czystej sportowej rywalizacji. Aleks Szczepaniak z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego jest naszym gościem.
3: Sportowe Pomorze Zachodnie.
4: Pan jako zawodowiec potrafi jeszcze pójść ze znajomymi na kręgle i nie przejmować się wynikiem?
8: Oczywiście, że tak. Oczywiście każdy chce wygrać ze mną przy takiej okazji wyjścia ze znajomymi, ale to jest jakby okej, to jest naprawdę, mnie też to cieszy, jeżeli ktoś ze mną wygra. Oczywiście nie będę dawał forów. Nie. To nie jest tak proste. Ale tak, jest to rekreacja też takiej, można powiedzieć, przełamanie rutyny, bo jak idę na kręgielnię, no to jednak idę na trening, a tak ze znajomymi, wyjście takie ze znajomymi, no to też takie przełamanie rutyny, takie forma zabawy.
4: Tory są pokrywane specjalnym olejem. Dlaczego? I co to za olej?
8: Jest to specjalny olej bowlingowy. Nie można smażyć na tym schabowego. I specjalna maszyna też jest bardzo ważna. Tor jest smarowany po pierwsze, żeby konserwować laminaty, żeby konserwować tor. Żeby ten tor się nie psuł, żeby po prostu służył jak najdłużej. I do tego jest właśnie ta funkcja reakcji kuli z torem. Jest mnóstwo smarowań, wiele, tak naprawdę w tysiącach można liczyć. I to jest w zależności długie, krótkie. Tor ma 60 stóp i smarowanie może być tak naprawdę do 60 stopy. Czy jest mało oleju, czy jest dużo oleju. Wzorki można na tym smarowaniu rysować. Także tutaj to już są bardziej takie niuanse, ale właśnie dzięki smarowaniu toru kula lepiej reaguje i lepiej skręca niż na takim nieposmarowanym torze.
4: Jak ten wzór właśnie smarowania toru wpływa na zachowanie kuli?
8: To są już takie czynniki bardzo zaawansowane, w zależności właśnie od tego wzoru, bo mamy też wykresy smarowań, bo wiemy, na jakim smarowaniu będziemy grać na zawodach. I patrzymy na dany wzór, czy on jest właśnie, czy to smarowanie jest krótkie, czy to jest długie, czy to jest średnie, czy po bokach nie ma oleju, czy jest olej, jak ten olej idzie. Ustawiamy się do tego smarowania i faktycznie może być tak, że ta kula będzie skręcać mocniej albo w ogóle nie będzie skręcać, więc to już w zależności od techniki, od tego jak rzucimy, od tego jak dobierzemy kulę, będzie zależało, czy spadnie nam strajk, czy będziemy dobrze grać na tym smarowaniu.
4: Czy przed zawodami wiecie, jak tor został przygotowany?
8: Zazwyczaj jest to dzień przed lub w dniu startu zawodów. Takie zawody regionalne lub otwarte mistrzostwa jakiegoś danego miasta, no to wiemy dwa dni bądź trzy dni przed startem zawodów. Na takich bardziej zaawansowanych zawodach typu Mistrzostwa Polski, no to wiemy dzień przed zawodami, tak naprawdę gdzieś tak w okolicach 22-23 przed rozpoczęciem zawodów, dnia poprzedniego. A na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata dowiadujemy się przed treningiem oficjalnym, czyli tak naprawdę nie wiemy, na co się przygotować przed przyjazdem na takie Mistrzostwa Świata.
4: A czy jako stowarzyszenie macie jakiś lokalny bowlingowy rekord Pomorza Zachodniego, którym szczególnie lubicie się chwalić?
8: Tak, w sumie to mamy rekord, ponieważ 6 albo 7 lat z rzędu zdobywaliśmy Mistrzostwo Ligi. Jako my, jako zawodnicy, nie jako stowarzyszenie, bo jako stowarzyszenie zdobywaliśmy 3 razy pod rząd, ale jak my jako zawodnicy z Zachodniego Pomorza 6 bądź 7 razy pod rząd wygrywaliśmy Ligi. Czy to regionalna, druga, pierwsza. W tym roku miejmy nadzieję, że będzie to wygrana Ekstraklasy i wtedy będzie to w ogóle dopięcie takiego koła drużynowych mistrzostw Polski.
4: Gdzie chcielibyście, żeby zachodniopomorski bowling był za 5 lat?
8: Żebyśmy widzieli naszych zawodników na Mistrzostwach Polski. To jest nasz taki nasz mały cel. Żeby coraz więcej tych naszych zawodników dostawało się na Mistrzostwa Polski, żeby grało i żeby zdobywało wysokie miejsca. Tak, bo na razie nie jeździ nas za dużo, mówię tam z 4, 5, 6 osób czasami jeździ na takie zawody. Może za 5 lat będzie trochę więcej, może będzie 10, może będzie 15, to już wtedy w ogóle będzie bajka.
4: Dlaczego mieszkaniec Pomorza Zachodniego, który do tej pory chodził na kręgle tylko dla zabawy, powinien choć raz spróbować bowlingu sportowego?
8: Właśnie może, żeby osiągnąć z nami ten cel. Może, żeby przełamać tą rutynę, żeby posmakować tej rywalizacji indywidualnej, bo jest to jednak sport indywidualny i drużynowy. Więc można, jeżeli ktoś jest indywidualistą, może grać, trenować indywidualnie. I będzie mu to sprawiało niesamowitą satysfakcję, jeżeli pokona i wygra jakiś turniej. Bo jest to naprawdę satysfakcja, grając przeciwko zawodnikom, którzy grają po 20-25 lat, wygrać taki turniej, no to jest mega, mega osiągnięcie. I tak, no myślę, że dobry argument i nasza, że tak powiem, społeczność też jest bardzo pomocna, więc jeżeli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś jest zainteresowany i będzie widział, jak ktoś lepiej gra, bardziej, nie wiem, kula mu się świeci albo odkręca, nie bać się zagadać, podpytać, zapytać o ligę, czy zapytać o jakieś małe podpowiedzi, jak lepiej grać, żeby wygrać ze znajomymi, o przysłowiowe żelki, tak? No to warto podpytać, warto zagadać. Nie bać się. No, jesteśmy, wydaje mi się, że wszyscy są pomocni w naszym społeczeństwie i każdy chce przyciągnąć jak najwięcej klienteli.
4: O sekretach profesjonalnego bowlingu opowiadał Aleks Szczepaniak z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego. Ze sportowych torów przenosimy się teraz w zupełnie inny wymiar. Odrywamy się od ziemi i sprawdzamy, co dzieje się wysoko nad naszymi głowami. Kolejnym gościem jest Marcin Biskupski ze Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
4: Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii został reaktywowany w 2014 roku. W jakim stanie było obserwatorium, kiedy zaczęliście przy nim działać?
9: No w zasadzie było trudne do użycia, o ile nie niemożliwe, ponieważ zarówno kopuła, jak i teleskop wymagało to wszystko naprawy. Także wzięliśmy się do roboty i po prostu to zrobiliśmy. Kopuła została naprawiona do takiego stanu, że obecnie bez problemu możemy nią poruszać zarówno automatycznie, jak i ręcznie. Teleskop również został całkowicie rozebrany, wyczyszczony, złożony do kupy z powrotem. Troszeczkę go zmodernizowaliśmy również, ponieważ teleskop ma już z 50 lat lekko, natomiast no, cały czas jest bardzo dobrym sprzętem obserwacyjnym. Szczególnie, że obserwatorium mieści się w centrum miasta, gdzie warunki są no, takie sobie do obserwacji, na przykład takich dalekich obiektów jak galaktyki czy gromady gwiazd. Natomiast jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o obserwację planet i księżyca.
4: Co widzi osoba, która pierwszy raz wchodzi pod kopułę
9: My mamy troszeczkę takich trików, tak powiem, na naszych spotkaniach z ludźmi w obserwatorium. Na przykład okręcanie kopułą, kiedy się siedzi w środku, jest bardzo ciekawym przeżyciem, szczególnie jak się to widzi pierwszy raz. Natomiast w obserwatorium zamontowany jest teleskop, który nie jest duży. Można by się spodziewać, że jest to większy sprzęt, natomiast on nie jest duży, ale ma bardzo ciekawą optykę. W zasadzie unikatową na skalę, nawet bym powiedział, Europy, ponieważ takich teleskopów jest niewiele. Także taki mamy widok w obserwatorium, plus mnóstwo innych sprzętów.
4: Czym są dyżury astronomiczne, które prowadzicie w Szczecinie?
9: Dyżury astronomiczne wymyśliliśmy sobie gdzieś około 2015 roku, o ile dobrze pamiętam. I to są po prostu spotkania w obserwatorium z mieszkańcami miasta. Zawsze były darmowe i zawsze będą darmowe. Prowadzone są przez wolontariuszy z naszego oddziału. No i cóż, rozmawiamy sobie o kosmosie, pokazujemy planety, księżyc bądź słońce. Natomiast jeżeli nie ma pogody, zamienia się to w bardzo luźną prezentację z użyciem projektora lub czasem i bez użycia projektora, ale po prostu wtedy ma miejsce rozmowa.
4: Czy trzeba wcześniej się jakoś przygotować, czy wystarczy przyjść z ciekawością?
9: Trzeba się zapisać, ponieważ obserwatorium ma ograniczoną ilość miejsc. Tam się mieści zaledwie kilkanaście osób, także bardzo się tego trzymamy i bardzo tego pilnujemy, żeby tej liczby nie przekroczyć. Bo raz, że wtedy jest tłok, a dwa, że no w zasadzie nikt by nie skorzystał. Więc mamy formularz na stronie, przez który należy się zapisać na nasze dyżury astronomiczne. Następnie przyjść na określoną godzinę na siódme piętro do obserwatorium ZUT. W okresach bardziej jesienno-zimowych zalecamy się ciepło ubrać. I to jest w zasadzie wszystko.
4: Jakie pytanie od dziecka najbardziej zapadło panu w pamięć?
9: Przez ten cały czas było ich tak dużo, że trudno mi byłoby teraz zapamiętać jedno. Natomiast rzeczywiście tych pytań jest sporo. Czy się powtarzają? Raczej nie. Czasem one oscylują wokół jakiegoś tam tematu, natomiast no, są bardzo różnorodne.
4: Mhm. A czy przy zachmurzonym niebie też można zrobić ciekawe spotkania astronomiczne?
9: Z obserwacjami to ciężko przy pochmurnym niebie. No, w naszej części świata tych pochmurnych wieczorów, dni jest dosyć sporo. Czasem uda nam się coś tam przez chmury zobaczyć, nawet jeżeli jest pochmurne niebo. Natomiast jeżeli już w ogóle nie ma szans na obserwację, wtedy sobie po prostu rozmawiamy o kosmosie. Każdy z uczestników ma w kieszeni schowaną malutką prezentację na jakiś temat. Dyżury się odbywają niezależnie od pogody, także jeżeli nawet nie uda się poobserwować, to wtedy przekazujemy tą wiedzę, którą mamy, w bardzo luźnej formie, w zasadzie nie wykładu, a rozmowy bardziej.
4: Proszę powiedzieć, kto może dołączyć do PTMA Szczecin? Na stronie piszecie, że praktycznie każdy, kto interesuje się astronomią i chce pogłębiać wiedzę, a brak własnego sprzętu nie jest przeszkodą. Czy to ważny komunikat dla początkujących?
9: Tak, i to jest w 100% prawda. Może do nas dołączyć praktycznie każdy, kto się interesuje astronomią i chce obracać się w towarzystwie osób, które mają podobne zainteresowania, czerpać od nich wiedzę, korzystać z tego, co my oferujemy, ponieważ oferujemy w moim mniemaniu bardzo dużo, począwszy od łatwiejszego dostępu do obserwatorium na ZUT-cie, przez wypożyczanie sprzętu astronomicznego, którego troszeczkę mamy, po wycieczki różnego typu w różne ciekawe miejsca, oczywiście o tematyce astronomicznej, czy chociażby wyjazdy obserwacyjne pod ciemne niebo z teleskopami.
4: Kiedy odbywają się spotkania?
9: Zwykle od mniej więcej września do mniej więcej połowy czerwca. Co drugi czwartek, w tym sezonie prawdopodobnie będzie co trzeci czwartek, a jest to spowodowane tym, że chcemy wprowadzić troszeczkę więcej takich praktycznych warsztatów, więc będzie trochę więcej praktyki, trochę mniej teorii. Niemniej te czwartki są dniem, który nam pasuje, zostaje i to będą na pewno czwartki, tak jak było do tej pory. W tym sezonie nadal będziemy prowadzić prelekcje na Politechnice Morskiej przy Wałach Chrobrego.
4: Co daje wspólne obserwowanie nieba, czego nie daje samodzielne patrzenie z balkonu? Czy miłośnicy, może inaczej zapytam, czy miłośnicy astronomii są bardziej samotnikami, czy ludźmi wspólnoty?
9: Chyba powiedziałbym, że to drugie. Mogłoby się wydawać, że to taka dziedzina zainteresowań, gdzie sobie jedziemy sami z teleskopem pod niebo i sobie oglądamy, ale jednak chyba każdy z nas woli pojechać z kimś i wspólnie w jakiś sposób wyszukiwać te obiekty, obserwować je, dyskutować o tym. Myślę, że tak to wygląda.
4: Członkostwo w PTMA to także dostęp do sprzętu, tak?
9: Tak. My mamy troszeczkę własnego sprzętu oddziałowego, który nabyliśmy na przestrzeni tych 10 plus lat, który wypożyczamy członkom. I arsenał tego sprzętu powiększa się i będzie się powiększał, ponieważ mamy kilka też teleskopów, które przykładowo musimy troszeczkę odrestaurować i one pójdą również do wypożyczenia. Mamy troszeczkę sprzętu elektronicznego, na przykład do astrofotografii, który również będzie udostępniany do wypożyczania i tak dalej, więc to też jest taka korzyść niewątpliwa zapisania się do nas, do naszego oddziału.
4: Czyli ten sprzęt jest dostępny tylko i wyłącznie dla członków?
9: Zdecydowanie tak. Myślę, że dużym nadużyciem by było, jeżeli byśmy wypożyczali ten sprzęt wszystkim, którzy chcą. Zresztą nie byłoby to do opanowania, trudne by było to do organizacji.
4: O podglądaniu kosmosu, nocnych obserwacjach i pasji do gwiazd opowiadał Marcin Biskupski ze Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilo gram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana. Reklama.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
14: Rugby, szermierka, zbijaka, może gra komputerowa przeniesiona na żywe boisko. Dzisiaj w programie sprawdzimy, czym jest jagger. Sport, który budzi ogromne zainteresowanie i zyskuje coraz większą popularność. Odkryjemy zasady gry, w której liczy się niesamowity refleks, strategia oraz miękka broń w dłoniach. Ale Szczecin to nie tylko tętniące życiem centrum i lewobrzeżne parki. Przeniesiemy się na drugą stronę Odry, by przyjrzeć się miejskiej kulturze i relacjom sąsiedzkim. Sprawdzimy, jak od ponad 30 lat zmienia się tamtejsza społeczność i czym Prawobrzeże różni się od reszty Szczecina. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie. A zaczynamy od podróży w głąb historii, to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Większość z nas kojarzy archeologię z wykopami na lądzie, ale nasz pierwszy gość zagląda tam, gdzie na co dzień nikt nie patrzy. Pod wodą. Zapraszam na spotkanie z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
13: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
14: Przy modernizacji toru wodnego Świnoujście Szczecin wydobyto mnóstwo niezwykłych przedmiotów. Co z tych znalezisk najbardziej zapadło panu w pamięć?
15: Cała ta historia związana z torem wodnym, z tą wielką inwestycją, no to było olbrzymie doświadczenie, olbrzymie przeżycie i nie ukrywam, dzięki dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, panu Zdanowiczowi, mogłem w tym brać udział z zespołem, tak, i nie ukrywam, nikt z nas się nie spodziewał, że tego będzie aż tyle. Nikt. Proszę mi wierzyć, w żadnych snach nie sądziłem, że tych zabytków będzie 100 ton, tak? 100 ton. To jest w ogóle niewiarygodne. To była naprawdę olbrzymia inwestycja, więc tam się bardzo dużo działo. Ten cały tor wodny pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem najpierw został zeskanowany. No, została puszczona jednostka, która zrobiła skany, czyli magnetykę całego tego toru. No i ja wtedy z dyrektorem Urzędu Morskiego rozmawiałem, jak on mi powiedział, że tam wyszło tam chyba 10 tysięcy punktów ferromagnetycznych, to powiedziałem, wow, niech 10% z tego będą zabytki, prawda? Ferromagnetyki to mówimy o rzeczach metalowych. Najpierw musiano zrobić takie skany, żeby wiedzieć, w których miejscach są właśnie różnego rodzaju rzeczy metalowe i później w każde z tych miejsc był wpuszczany nurek, czyli musiał przypłynąć statek i nurek sprawdzał, czy to jest mina, bomba, złom, wrak, zabytek, prawda? To była naprawdę ogromna praca przez wiele lat i no tak jak powiedziałem, zaczęły się pokazywać różnego rodzaju zabytki, tak? A więc no wiadomo, skoro tor wodny, to jednostki pływające, to kotwice, tak? Pamiętam, jak zostałem dyrektorem Muzeum Orężowskiego w Kołobrzegu, tutaj mamy jedyny w Polsce skansen morski, z którym nie było ani jednej kotwicy, więc wszędzie pisałem do wszystkich instytucji o jakieś kotwice, no a dzięki tej inwestycji wszyscy do mnie piszą o kotwice, tak? Bo pod podczas tej modernizacji toru wodnego ponad 100 różnego rodzaju wielkości kotwic zostało znalezionych i wydobytych i większość z nich trafiła, znaczy znajduje się u nas w Kołobrzegu, tak, Muzeum Morza Polskiego w Kołobrzegu, można je zobaczyć. Jest piękna kolekcja, naprawdę bardzo ciekawa, interesująca, różnej wielkości, różnego typu kotwice, zarówno admiralicji, jak i patentowe, różne wielkości, różne ciężary. Ale oprócz tego pojawiły się również różnego typu inne rzeczy związane z jednostkami pływającymi, a więc śruby okrętowe, tak? Różne wielkości, różnego typu lewobieżne, prawobieżne, nie wiem, stalowe, z koloru, urwane, wyszczerbione, w wyniku różnych przyczyn losowych, które trafiły do wody, tak? Więc też jest fajna kolekcja, można sobie zobaczyć tam właśnie szyby, tak, nawet jest taka śruba, która jest ewidentnie z jakiejś szybkiej jednostki pewnie wojennej, tak? Bo ma zupełnie inny kształt niż te takie wolnobieżne. No innego rodzaju różne wyposażenie jednostek pływających, które też w tej wodzie się znalazło z różnych przyczyn, albo zostało, albo wypadło, albo była jakaś eksplozja miny czy bomby, tak? I to zostało wszystko podczas tej inwestycji znalezione, wydobyte i trafiło do nas. Oprócz tego, co? W Świnoujściu, w miejscu, gdzie stał ten pancernik kieszonkowy Lutzow, czyli Ex-Deutschland, mniej więcej mamy 20-30 ton elementów z niego. I mnóstwo innych rzeczy. Ciekawostką na przykład są też martwe kotwice, tak? Martwe to są takie, najprościej mówiąc, jakieś betonowe czy kamienne, które służyły do wrzucenia i one tam zostawały i była do tego na przykład przytwierdzona jakaś boja, ta, która wyznaczała akwen. I mamy fajną kolekcję właśnie martwych kotwic od tych najstarszych kamiennych, które są tam z różnego rodzaju obejmami czy śrubami, poprzez jakieś betonowe, różne kształty, różne wielkości, betonowo-stalowe czy same stalowe. Więc jak się to wszystko złoży koło siebie, to robi po prostu wrażenie, no bo jest od razu kolekcja, tak? Widać, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni tych wszystkich dziesiątków lat. Oczywiście jest też kolekcja boi nitowanych, które służyły do wyznaczania czy toru wodnego, czy jakichś akwenów, czy jakichś zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. I kolejną ciekawostką, w pewnym miejscu, właśnie na Zalewie Szczecińskim, zostały trafione elementy amerykańskiego bombowca B-17G, tak? Najpierw wyszły takie różne drobne elementy, a później został wydobyty silnik ze śmigłem i karabin maszynowy, tak, Browning, który został tam też znaleziony. I to pokazało, że tam gdzieś była katastrofa samolotu. No i później ten silnik wyremontowaliśmy. Pamiętam, że go pokazaliśmy na konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, właśnie z dyrektorem Urzędu Morskiego. I totalny wtedy był też szok z mojej strony, bo no, po pokazaniu tego przez media zgłosił się były dyrektor Urzędu Morskiego, pan Andrzej Borowiec, i on powiedział: a taki silnik to myśmy tam w latach 80. wydobyli też z Zalewu Szczecińskiego i poszedł na złom, ale wydobyliśmy go dlatego, bo on rybakom przeszkadzał, którzy tam rwali sieci, i oni nas poprosili, żebyśmy tą przeszkodę usunęli. I w tym momencie, jakby znając lokalizację tego silnika, który został wydobyty podczas tej inwestycji modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście, plus znając lokalizację tego silnika, o którym powiedział dyrektor Borowiec, no mogłem sobie wyznaczyć akwen, gdzie powinniśmy się skupić, bo tam powinna być reszta tego samolotu. No i w 2022 znaleźliśmy resztę tego samolotu. Amerykański bombowiec, który brał udział w nalocie na Police 7 października 1944 roku. To był bombowiec, który prowadził całą formację 149 innych samolotów. Celem była fabryka benzynstężni w Policach. No, był to dość niezwykły samolot, dlatego że w tej gondoli, którą pod spodem mają te samoloty, on nie miał karabinów maszynowych, tylko miał taki super wtedy tajny specjalistyczny radar. To był samolot, który prowadził całą misję, czyli wyznaczał cel. No, wiadomo, że Niemcy też nie byli głupi, więc cały ogień artylerii przeciwniczej skupił się, zawsze się skupiał na tych prowadzących samolotach. Police wtedy były dla Niemców strasznie ważne, bo to było ostatnie źródło paliwa dla konającej III Rzeszy.

0: samolotu, tak? Jaki on był ważny. No i mówię, ten super tajny radar, prawda? No i historia tak w skrócie. Samolot leciał, powiedzmy, tam na tych 3 czy 4 kilometrach. Najpierw dostał w jeden silnik, który się zapalił, potem dostał w drugi, już zaczął się obniżać, czyli wypadać z tej formacji. Oni zaczęli wyskakiwać, kilku wyskoczyło, kilku przeżyło, iluś zginęło, ale trzech do dzisiaj jest zaginionych i oni na pewno leżą w wraku tego samolotu, tak? Te ciała tych trzech lotników dokładnie tego samolotu. Myśmy naprawdę tam zrobili z Akademią Morską mnóstwo różnego rodzaju badań. Przebadaliśmy to dokładnie, wiemy bardzo dużo o tym samolocie. Zaczęły nas też się zgłaszać rodziny tych lotników. Mamy kontakt, przysyłają nam zdjęcia. No, to taka się zrobiła międzynarodowa akcja. To dzięki współpracy wielu instytucji i wielu osób. I teraz, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak jak powiedziałem, tam była ta formacja 149 samolotów, która leciała 7 października 1944 roku na te police, ale z tych 149 bodajże chyba 17 nie wróciło do bazy w tym dniu. Czyli pozostałe 17 jest do znalezienia, one gdzieś tam leżą w różnych miejscach. I to też z drugiej strony to pokazuje, jak mało wiemy, no bo mało kto sobie zdaje sprawę, że Amerykanie też zapłacili olbrzymią daninę krwi na terenie obecnej Polski, żeby zatrzymać tą trzecią rzeczę, żeby powstrzymać Hitlera, prawda? Te samoloty gdzieś spadły i one gdzieś tam leżą. I na pewno są jeszcze do znalezienia, tak? I z tego, co wiem, Amerykanie szukają tych swoich poległych. No jest to bardzo trudny temat, a ten samolot ewidentnie, na który trafiliśmy, po prostu nic się na niego nie trafił, tak? No bo on leżał na śmiesznej głębokości na tym Zalewie Szczecińskim, mniej więcej po środku tego zalewu, a no, gdyby ktoś wcześniej go trafił, to został po nim wydobyty, tak? No bo głębokość jest naprawdę niewielka, jak na te warunki. Mhm. Więc ciekawa akcja, ciekawy wrak, ciekawa historia, która się cały czas jeszcze toczy, a wynika z tego, że uczestniczyłem w tej olbrzymiej inwestycji, czyli modernizacja torów wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 metra. I tak jak powiedziałem, oprócz tego, że mamy mnóstwo zabytków, które pozyskaliśmy i które są w muzeum, no jest też ciekawa historia związana właśnie z tym samolotem. Ale to nie tylko to, tak, bo oprócz tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, no taką największą ciekawostką był miecz. Średniowieczny miecz z częścią pochwy, który został wydobyty podczas tej inwestycji. No i dzięki temu, że no człowiek, który go znalazł, odpowiednio się zachował, on po prostu, jak go zobaczył, jest to też archeolog, więc nie przetarł klingi tego miecza, rozumie pani? On go po prostu wziął w ręce, wydobył i od razu go zawinięto w szmaty i mi go dano, a ja go zawiodłem do muzeum. Bo gdyby on w jakikolwiek sposób przetarł tą klingę, tak te resztki pochwy, one by odpadły, bo to jest drewniano-skórzane. I pamiętam też ten moment, kiedy w Muzeum Narodowym w Szczecinie zrobiliśmy konferencję, gdzie pokazaliśmy to, jak się do nas zaczęli odzywać różni ludzie, różne autorytety z różnych części Europy w związku z tą pochwą, bo samych mieczy średniowiecznych jest dużo, ale mieczy z pochwą to można na palcach jednej ręki policzyć. Jest to taka perełka, absolutna perełka związana z pracami na torze wodnym.
1: To dopiero początek odkrywania podwodnych tajemnic. Do rozmowy z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza, jeszcze wrócimy. Teraz jednak sprawdzamy, co ważnego działo się na lądzie. Podsumowanie najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia przygotowała dla Was Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Na początek sport. Norweski piłkarz Fredrik Ulvestad na mocy porozumienia o darmowym transferze przeniósł się z Pogoni Szczecin do duńskiego Odense Bold Club. Ulvestad był portowcem 3 lata, z zespołem dwukrotnie awansował do finału Pucharu Polski. Kilka dni temu szczeciński klub opuścił też Karol Angielski, który związał się z cypryjskim AS Nea Salamis. Szykują się też zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Stanicki.
4: Najwięcej zmieni się na polanie sportowej. Powstanie tam m.in. boisko do siatkówki plażowej, pojawią się nowe bramki piłkarskie i piłkochwyty czy stół do gry w tekbal. Polany Goplana i Harcerska wzbogacą się o nowe wiaty.
3: Prace już się rozpoczęły, potrwają około 2 miesięcy. Tymczasem dopiero pod koniec listopada mają zakończyć się prace związane z przebudową ulicy Zbójnickiej. Wciąż obowiązuje tam ruch jednokierunkowy po drodze tymczasowej.
2: Życie w mieście.
3: Wybrano już wykonawcę budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Janickiego. Więcej o inwestycji Adrian Górny.
5: To nie tylko budowa trasy dla rowerzystów, ale także przebudowa kilku skrzyżowań, kanalizacji, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Utrudnień można się spodziewać m.in. na skrzyżowaniach ulic Klonowica i

0: Zawadzkiego oraz Mickiewicza, Janickiego i Czorsztyńskiej.
1: Podpisanie umowy z wykonawcą we wrześniu, a inwestycja ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pozostając w temacie inwestycji, ruszył nabór wniosków o miejskie dotacje na prace konserwatorskie i budowlane przy szczecińskich zabytkach. Właściciele i posiadacze obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą ubiegać się o wsparcie na przyszłoroczne inwestycje, składając wniosek do końca października.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
1: Szykują się zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Stanicki.
3: Najwięcej zmieni się na polanie sportowej. Powstanie tam m.in. boisko do siatkówki plażowej. Pojawią się nowe bramki piłkarskie i piłkochwyty czy stół do gry w tekbal. Polana jego plana i harcerska wzbogacą się o nowe wiaty.
1: Prace już się rozpoczęły, potrwają około 2 miesięcy. Zarząd lokali komunalnych w Szczecinie zapewnia mieszkania zastępcze osobom z ulicy Chorzej 9 i 11. Przypomnijmy, mieszkańcy musieli się ewakuować, bo oględziny przeprowadzone przez inspektorów nadzoru budowlanego potwierdziły, że obiekt grozi zawaleniem. Sprawą uszkodzonego bloku zajmuje się Komisja Budownictwa Rady Miasta.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Pomorze Zachodnie skrywa tajemnice, które często mamy na wyciągnięcie ręki, choć zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z ich historycznej wagi. Czasem mijamy je codziennie w drodze do pracy, innym razem dostrzegamy ich sylwetki z pokładu łodzi czy kajaka, traktując je jedynie jako stały, nieco tajemniczy element krajobrazu. Tak jest z wieloma pamiątkami morskiej przeszłości naszego regionu, które zamiast w muzealnych gablotach niszczeją zapomniane na nabrzeżach czy pod wodą. O tym, jak fascynujące i wciąż nieodkryte historie kryją się w rejonie Szczecina, Polic, Świnoujścia czy Kołobrzegu. Rozmawiam z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
2: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
4: Jednym z najbardziej znanych obiektów na wodach Pomorza Zachodniego jest betonowiec na jeziorze Dąbie. Wielu mieszkańców go zna, wielu widziało z daleka, ale chyba niewielu zna jego prawdziwą historię. Co dziś wiemy o tym wraku?
5: Ten betonowiec nie jest tankowcem, tylko jest frachtowcem i to od razu widać, bo on ma ładownię. Jest to jeden z dwóch betonowców, które się znajdują na terenie naszego województwa zachodniopomorskiego. Drugi leży w morzu na wysokości wysepki koło Grodna. I to jest właśnie ten, tam jest ten ulich Finzenwalde, tak? Byłem, nurkowałem zarówno jednemu, jak i drugiemu, zrobiłem karty zabytków. Ten na jeziorze Dąbie jest ładnie widoczny, bo wystaje ponad powierzchnię wody, tak? Więc można go obejrzeć, można nawet go zwiedzić, bo kiedyś nie wiem, jak w tej chwili tam wygląda wejście. No jest to niebezpieczne, więc zawsze próbowałem wszystkim władzom zasugerować, żeby tam ucywilizować wejście na tego betonowca i go tam zabezpieczyć. Dawno na nim nie byłem, więc nie wiem, jak to teraz wygląda. Ten drugi, który jest w morzu, na wysokości Grodnia, powiedzmy koło tam Międzyzdrojów, no to jest na terenie Polińskiego Parku Narodowego, on jest prawie cały pod wodą, ale też na nim nurkowaliśmy, oglądaliśmy. Ciekawy wrak, ale już bardzo zniszczony. On zatonął podczas działań wojennych w Kanale Piastowskim i potem został przez Polaków właśnie wyciągnięty ten rejon morza i tam zatopiony specjalnie. Przedtem wszystkie rzeczy metalowe z niego usunięto, czyli nadbudówki, całe wyposażenie. No tak w telegraficznym skrócie, no tak, jeżeli sobie człowiek uświadomi, że te betonowce to są 100-metrowe jednostki z betonu, które pływały, to to robi wrażenie. No, trzeba pamiętać o tym, że no, Niemcy byli bardzo pomysłowi, a do tego no, całą stal, którą mieli, przeznaczali na, nie wiem, czołgi, działa, a więc brakowało im materiałów na budowę statków, a potrzebowali ich, żeby wozić różnego rodzaju materiały. No i budowano je w takiej stoczni, która była na piasku w Darłowie. Sam proces budowania był bardzo ciekawy. Budowano je dokładnie na plaży, z tego piasku na plaży. Siatka stalowa, którą obkładano betonem, potem następna warstwa siatki, znowu warstwa betonu, to wszystko było robione do góry dnem. I później wykopywano taki rów i wyciągano ten kadłub w morze, tam go obracano i dopiero szedł do stoczni i dopiero go w stoczni wyposażano w resztę potrzebnych sprzętu. Tak? No i jeden z takich właśnie się zachował i stoi na tym jeziorze Dąbie.
4: Czy w rejonie Szczecina, Polic, Świnoujścia są inne takie obiekty, które mieszkają? mieszkańcy mijają codziennie i nie wiedzą, że patrzą na kawał morskiej historii?
5: No, oczywiście, no wraki są w różnych miejscach, z różnych epok, ale nie tylko wraki, no mamy takie miejsca, gdzie mamy, nie wiem, zatopiony las pod wodą i to, żeby niedaleko sięgać, mamy jezioro Szmaragdowe i przecież tam jest las, części drzewa, które tam są pod wodą, tak? Mamy jezioro Pile, czyli Borna Szulimowo, tam jest również na tym jeziorze las pod wodą koło wyspy. Mamy, no wiele ciekawych akwenów na terenie województwa zachodniopomorskiego, to które, no, kryją różnego rodzaju ciekawostki. Miedwie, żeby daleko nie szukać, przecież tam jest torpedownia, tajny niemiecki poligon, tam już Luftwaffe, Kriegsmarine. Do tej pory tam leży wrak Kutra, do tej torpedowni, są na tym jeziorze wraki samolotów i tak dalej, i tak dalej. Kolejne jezioro, jezioro Morzycko, leży tam wrak samolotu sowieckiego Jak-9, Stolsko, tak, na granicy, tam ta siedemnastka, która leży. No, jest mnóstwo tego, naprawdę bardzo dużo, a już w morzu to...
4: Stowarzyszenie jest właścicielem jachtu Maria, związanego z Ludomirem Mączką. Dlaczego ta jednostka jest tak ważna dla was i dla polskiego żeglarstwa?
5: No, musimy pamiętać o tym, że no, różnych jachtów było dużo, ale no, taki jeden, jedyny jest właśnie Maria Ludomira Mączki, czyli ten piękny, drewniany, zbudowany w Gdańsku chyba w latach 70. Dwumasztowy Catch właśnie kupił, używał Ludomir Mączka. Ja kiedyś zupełnie przypadkowo w Gdańsku, będąc w jednej robocie, trafiłem na człowieka, który zbudował Marię, tak? To zupełny przypadek, a to był szkutnik, zupełnie przypadkowe spotkanie i on mi opowiedział o tym, jak ten jacht powstał, no ale reasumując dalej, Ludomir Mączka urodził się we Lwowie w 1926 roku, zmarł w Szczecinie w 2006 roku, w latach 44-45 był żołnierzem AK, no, polski geolog, żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik, na różnych jachtach przebył, no, mówi się, że ze 170 tysięcy mil morskich, plus minus ośmiokrotnie opłynął kulę ziemską, tak? No i był związany ze Szczecinem. Przez wiele, wiele lat był związany z Aleksandrą i Andrzejem Kocewicz, kampingiem Marina w Dąbiu, tam był, żył, mieszkał i tam ten jacht też stał. Później został wydobyty i trafił do hangaru. Ludomir przed śmiercią zapisał Marię w swoim testamencie takiemu swojemu przyjacielowi z Kanady, bosowi Kornelukowi. On niestety też odszedł i no ten jacht, no była duża szansa, że zostanie sprzedany i że wyjedzie w ogóle z Polski, ze Szczecina, tak? Więc jako stowarzyszenie stanęliśmy na głowie, żeby się ze spadkobiercami porozumieć i żeby ten jacht przywrócić zgodnie z wolą Ludomira Mączki na wodę, żeby on wrócił, żeby mógł dalej służyć szeroko rozumianej edukacji dla kolejnych pokoleń i żeby na rufie miał nazwę Szczecin. O to nam chodziło i chcieliśmy zrobić i to się udało dzięki wielu ludziom, a szczególnie Aleksandrze i Andrzejowi Kocewicz, tak, obecnie tym jachtem zajmuje się Paweł Ryżewski, też członek naszego stowarzyszenia, z taką grupą entuzjastów, którzy również na nim pływają, ale mówię to tak, dlatego że no, to jest niestety drewniany jacht, więc to również świadczy o tym, że oni najpierw muszą dużo pracy włożyć, żeby sobie troszeczkę na nim popływać. Utrzymanie tego jachtu jest bardzo czasochłonne i kosztowne, ale no, jakby zrobiliśmy to świadomie, chodziło o to, żeby ten jacht został w tym mieście Szczecin. No i to się udało, tak jak powiedziałem, dzięki naprawdę wielu ludziom, którym jestem za to bardzo wdzięczny. No i tam to Marię można spotkać na różnego rodzaju imprezach w Szczecinie, czy wokół Szczecina. No, pamiętajmy, że w tej Alei Żeglarzy na bulwarze Piastowskim w Szczecinie w 2015 roku została odsłonięta rzeźba kapitana jachtowego Ludomira Mączki. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek ustanowił też nagrody żeglarskie w Szczecina i tam najwyższa z nich była ta nagroda Ludomira Mączki, więc no, Maria jest związana od zawsze ze Szczecinem, no i dzięki wielu ludziom udało się spowodować to, że ten jacht został w Szczecinie, jest na wodzie, pływa, jest w pełni sprawny, chociaż jest to kosztowne i czasochłonne, tak powiem, tak? Ale nie żałujemy tego absolutnie. Mamy nadzieję, że ktoś to kiedyś też dalej pociągnie, że to nie zostanie zmarnowane. Mamy nadzieję, że to nie przepadnie.
4: To był Aleksander Ostasz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza. Jak się okazuje, historia ukryta na dnie naszych akwenów wciąż potrafi zaskoczyć. A betonowiec z jeziora Dąbie to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej Regionalnych Tajemnic. Bogactwo morskich opowieści to jednak nie wszystko, co Pomorze Zachodnie i Szczecin ma do zaoferowania. zachowania, aby te wszystkie fakty, legendy i niezwykłe miejsce ożyły w wyobraźni mieszkańców oraz turystów. Potrzeba kogoś, kto potrafi o nich pasjonująco opowiadać. I to jest idealny moment, aby zmienić perspektywę i spojrzeć, tutaj już konkretnie na Szczecin, oczami człowieka, który zna tu każdy zakamarek. Moim kolejnym gościem jest przewodnik Tomasz Wieczorek.
2: Ciekawy Szczecin.
4: Oprowadza pan po mieście już 30 lat. Jak zmieniło się przewodnictwo w czasach smartfonów, map Google czy szybkich informacji z internetu? Czy coś się zmieniło?
6: Na pewno się trochę zmieniło, nawet czasami się w niektórych wersjach zwiedzań wykorzystuje te nowoczesne możliwości. Natomiast takie czasami humorystyczne są sytuacje, że jak się o czymś opowie, to ludzie to sprawdzają od razu w telefonach. Czasami jest to wyrazem tego, że ich to naprawdę zainteresowało, a czasami tak jakby troszkę niedowierzali i chcą sprawdzić. Więc czasami to takie jest dla mnie nawet lekko humorystyczne obserwowanie tego. Ale generalnie ludzie nadal, mimo że ja przez chwilę się zastanawiałem, czy nie stracimy interesowania usługami, bo wszystko można sobie, nawet są jakieś tam audiogajdy, aplikacje, które sobie gdzieś tam skanujemy, one same nam opowiadają jak osoba, przewodnik. Ale jednak to jest rodzaj, mimo wszystko nie ma tam kontaktu bezpośredniego, nie ma tej relacji z żywym człowiekiem. I nadal jednak jeszcze dużo ludzi woli kontakt z żywym człowiekiem, mimo tych wszystkich usprawnień, nowoczesności, której teraz mamy sporo.
4: Czy po tylu latach pracy ma pan jeszcze swoje ulubione miejsce w Szczecinie, do którego pan wraca tak prywatnie?
6: No przyznam, że przez to mi się też łatwiej pracuje, że ja naprawdę mogę nawet użyć stwierdzenia, kocham to miasto i widzę jego potencjał od lat i nie zajmuje mi dużo dłużej niż jedną godzinę czasu, kiedy pokazuję ludziom miasto, aby oni zrobili czasami wręcz wielkie oczy, że się zupełnie nie spodziewali, że tu jest aż tyle do zobaczenia. Często słyszę stwierdzenia, że jest piękne.
4: Czyli Szczecin jest takim miastem niedocenianym w Polsce przez turystów?
6: Tak, jak najbardziej. W ostatniej sondzie takiej ulicznej, która była w internecie, jeden chłopak, taki młody, prawdopodobnie jakiś student, powiedział takie kluczowe zdanie, że Szczecin przez to, że jest miastem takim troszeczkę nie po drodze, to z tego powodu jest dużo ludzi mało przejeżdżających czy przy okazji do Szczecina, więc jedynie jak ktoś się kieruje na Skandynawię lub na jakieś wybrzeże do nadmorskich miejscowości, no to czasami już miałem okazję przeżyć właśnie takie komentarze zwiedzających ze mną, że tyle razy jeździli przykładowo do Międzyzdrojów czy do Świnoujścia, ale nagle im wpadł pomysł, no tu zaraz przy autostradzie można zjechać do Szczecina i go zwiedzić. I wtedy sami szczerze przyznawali, że przeżyli duże zaskoczenie, że jest to aż tak imponujące miasto.
4: Kiedy ktoś po wycieczce z panem wraca do domu, co chciałby pan, żeby zapamiętał najbardziej? Piękny Szczecin, pompastyczne detale.
6: Ja uważam, że dla naszego miasta największym komplementem, który niebywale często słyszę i nawet w parę osób wcieliło te słowa w życie, to są stwierdzenia, że jak tylko damy radę, to chcemy w przyszłości zamieszkać w Szczecinie. I słyszę to tak często, że jest to moim zdaniem chyba najpiękniejszy komplement, jaki może miasto dostać.
4: A przewodnik? Co jest najbardziej satysfakcjonujące dla przewodnika?
6: No właśnie przyznam, że dla mnie właśnie takie stwierdzenia są dowodem na to, że miasto się po pierwsze samo broni, ale też, że ja je tak pokazałem, że ludziom się aż tak spodobało. Bo wiadomo, że z każdym miastem można by zrobić taką wycieczkę po miejscach, gdzie jest jakiś niezagospodarowany dobrze teren, czy jakaś nieodbudowana jeszcze i niezadbana budowla. W każdym mieście moglibyśmy taką turę zrobić, aby takie uwypuklić mankamenty, niedopracowania i tym podobne, można by tu użyć stwierdzenia. ale naprawdę Szczecin po prostu broni się i jako przewodnik pod tym względem mam o tyle łatwiejszą pracę, że naprawdę nie muszę się wcale aż tak dużo napracować, by ludzie zobaczyli, że naprawdę to miasto jest ciekawe, bardzo różnorodne, takie nieoczywiste, jest bardzo, bardzo zróżnicowane architektonicznie i układem. Są miejsca, gdzie mamy niestety takie piętno epoki PRL-u, te jakieś bloki i to trochę uwiera, ale ogólnie miasto się dobrze pokazuje. No jak się człowiek do tego jeszcze przyłoży, aby ta opowieść fajnie się słuchała uczestnikom, no bo za każdym razem tworzy się ją na żywo, na nowo i tu na pewno nie przejdzie jakaś taka rutynowa klepanka, że tak to brzydko określę. Tu jest bardzo ważne, żeby złapać kontakt z tymi ludźmi, trochę się wsłuchać też w ich oczekiwania. Wiadomo, że przy grupie to wcale nie jest takie proste, no bo siłą rzeczy trzeba coś wybrać i zdecydować, ale im więcej się zrobi tego takiego z angielska custom, czyli takiego dostosowania do klienta, tym lepiej się to jeszcze ludziom przyjmuje i jeszcze fajniejsze wynoszą wrażenia.
4: O fascynujących kuluarach pracy z turystami i odkrywaniu Szczecina opowiadał przewodnik Tomasz Wieczorek.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Już za chwilę w programie sprawdzimy, co słychać w Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która na mapie Szczecina z powodzeniem działa już od ponad 30 lat. Zaraz potem przeniesiemy się na Jasne Błonia, żeby przyjrzeć się widowiskowym treningom drużyny Jagger Szczecin i dowiedzieć się, dlaczego ta alternatywna dyscyplina sportu przyciąga tak wielu młodych ludzi. To wszystko w najbliższych minutach, ale na początek wizyta nad wodą. Zapraszam na spotkanie ze Stanisławem Kołpaczyńskim, komandorem Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Ślisk.
2: Sport na Pomorzu Zachodnim.
4: Klub działa od 1998 roku. Proszę opowiedzieć, jak zaczęła się jego historia.
7: Historia założenia była taka, gdy syn dorasta, miał 11 lat. Uważałem, że trzeba coś dla niego zrobić takiego, żeby w sporcie był. No i ponieważ moje życie to jest wodniackie, można powiedzieć, od 4 roku życia, ale to już inna historia na Mazowszu, postanowiłem założyć klub po prostu i przygotować do startu. Od 12 lat można już było wtedy uzyskać stopień sternika motorowodnego i taka była w Polsce akcja na wyścigi motorowodne dzieci od 12 do 16 lat. Były to silniki 15-konne, a jednak prędkość by dochodziła do 80 km na godzinę.
4: Macie swoją bazę przy Bulwarze Gdańskim. Jak ważna dla działalności klubu jest właśnie ta lokalizacja?
7: Ta lokalizacja jest od 1998 roku. Bardzo dobrze, bo to jest w mieście, bardzo dostępna, ponieważ 3 tramwaje, koło nas się zatrzymują, 2 autobusy nad kanałem Palnickim, gdzie mamy swoją przystań i tam egzystujemy.
4: Gdzie właściwie trenują zawodnicy Ślizgu?
7: Zawodnicy Ślizgu przede wszystkim trenują na Jeziorze Domskim, jak również i na kanałach okalających sam Szczecin. Z tego względu, że Odra Zachodnia, czyli główny tor do Świnoujścia, jest raczej wyłączony z tych rzeczy, żeby były, tak jak również Wodnia Wschodnia, czyli Regalica również, ale Szczecin ma bardzo dużo kanałów, piękne jezioro, duże, małe dąbie, a szczególnie kanał Odyńca za plażą na Dziełokliczu.
4: Jakie możliwości treningowe dają szczecińskie akweny?
7: Akweny szczecińskie mają bardzo dobre warunki na to, że nie przeszkadza to urlopowiczom, plażowiczom i innym. Zagłębiamy się w takie kanały, że nie są dokuczliwe, bo nie wszyscy tolerują, żeby ciągle to było słychać te duże, głośne motory.
4: A czy są jakieś ograniczenia, ruch statków, fale, przepisy, miejsca wyłączone z szybkiego pływania?
7: Ograniczenia również, bo szczególnie jeżeli chodzi o trasę Odry Zachodniej, Wrocław, Świnoujście, przez Zalew Szczeciński, wtedy po prostu tam możemy ten. Natomiast nie było takiego problemu, gdyż organizował jako komandor 9-krotnie Mistrzostwa Świata i Europy. i Polski, w tym trzykrotnie na Odrze Zachodniej, na wysokości pięknego miejsca, jakim są Wały Chrobrego, i były rozgrywane tam właśnie jednostki, jednak to było bardzo mocne założenia, żeby to wykonać, dlatego że trzeba by było na 3 dni zamknąć trasę dla dużych statków, jak również na lądzie tramwaje czy inne po prostu wynikające po prostu z przepisów na organizację takiego miejsca.
4: Czy zawodnik, który wychował się na wodach wokół Szczecina, uczy się pływać w trudniejszych warunkach niż ktoś trenujący na spokojnym jeziorze?
7: Zawodnik, który wychował się w klubie, a było ich u nas bardzo sporo, a szczególnie mile wspominam klasę JT250, gdzie klub posiadał 5 załóg młodzieży, tych młodocianych motorowodniaków, i byli wychowywani po prostu u nas, że później po skończeniu 16 lat zaczęli trenować w wyższych klasach, w tych szybkich, a tych klas jest jednak w sporcie motorowodnym dosyć dużo.
4: W nazwie macie zarówno motorowodniactwo, jak i narciarstwo wodne. Która część działalności jest dziś większa?
7: No oczywiście sport motorowodny, z tego względu, że tych zawodników na tą chwilę mamy około 20. Jest to można rekordowa ilość w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o narty wodne, tylko po prostu organizujemy szkolenia, kursy i wydajemy pozwolenia na licencję holowania narciarza i innych ośrodków wodnych. Z tego względu, że w Szczecinie nie byłoby miejsca na tą chwilę, gdyż jest duży klub narciarstwa wodnego z wynikami dobrymi, nazywa się Skyline, i tutaj już po prostu nie wchodzimy w to, ale bardzo dużo mamy uprawiających narciarstwo wodne, to oczywiście aktywnie, turystycznie, i wtedy ci kursanci wraz do nas przychodzą, żeby takie uprawnienia otrzymać.
4: Co poza sportem wyczynowym dzieje się w klubie?
7: No, sport wyczynowy to jest jedna działalność klubu, natomiast jesteśmy otwarci bardzo mocno na szkolenie młodzieży, natomiast również na działalność charytatywną, a szczególnie Dzień Dziecka czy inne sprawy jak bezpieczeństwo nad wodą. Zapraszamy dzieci, szczególnie polecamy to dzieciom z domów dziecka, szczególnie z terenu. Zaprzyjaźnione są to dzieci właśnie z domu, z Łobrza, Pyrzyc, spod Nowego Kamienia Pomorskiego, no jak również po prostu i te, które dzieci są w tych środowiskowych świetlicach, również po prostu w Szczecinie. Jest to działalność oczywiście charytatywna, gdyż klub działa całkowicie w wolontariacie, nie mamy zatrudnionych w ogóle pracowników.
4: Prowadzicie również szkolenia motorowodne.
7: Szkolenia motorowodne, jest to ta pasja u nas. Mogę się pochwalić, że w szkoleniu motorowodnym jestem od 1970 roku i mamy, można chyba powiedzieć, że najbardziej wykształconych zawodowych wykładowców, którzy po prostu prowadzą te szkolenia, informując kursantów o niebezpieczeństwach, jak również tam, gdzie wolno pływać. Mogę powiedzieć, że przez środek Szczecina przebiega linia wód morskich w kierunku Świnoujścia i do Szczecina wód śródlądowych, gdzie te szkolenia po prostu są odbywane i są tak bardzo ważne. Przy szkoleniu pracuje u nas 6 osób. Czyli wykładowcy, instruktorzy na wodzie, egzaminatorzy, no i sama po prostu administracja.
4: Czy szczecinianin, mieszkaniec Pomorza Zachodniego, może u was zrobić patent sternika motorowodnego?
7: Tak, można zrobić każdy jeden sternik motorowodny, który ukończył 14 lat i jest pod opieką, szczególnie właśnie u nas, ci młodzieży, która chce poprowadzić samodzielnie motorówkę. Z tym, że od 14 do 16 lat są to ograniczone, jeśli chodzi o moc silnika, bo tylko mogą po prostu być do 60 kW, czyli 81 koni mechanicznych. Po skończeniu kalendarzowo 16 lat otrzymują już pełne pozwolenia na prowadzenie sprzętu motorowodnego do 12 metrów i, co tu jest bardzo ważne, bez ograniczenia mocy mocy silnika.
4: Historię szczecińskiego klubu motorowodnego i narciarstwa wodnego Ślisk oraz jego działalność przybliżył nam komandor Stanisław Kołpaczyński. Zostajemy w kręgu lokalnej historii, ale zmieniamy nieco rejon miasta i charakter działalności. Przenosimy się na szczecińskie Prawobrzeże, gdzie od ponad 30 lat bije kulturalne serce tej części Szczecina. Mowa o Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która od 1994 roku organizuje warsztaty, koncerty i spotkania dla mieszkańców w każdym wieku. O tym, jak przez te 3 dekady zmieniała się okolica, z jakimi wyzwaniami mierzy się fundacja dzisiaj i co planuje na najbliższą przyszłość, rozmawiam z Anną Imbiorowicz, prezeską fundacji.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
4: Jak już powiedziałam, Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże działa od 1994 roku. Czym dziś jest fundacja?
8: Dziś fundacja jest przede wszystkim lokalnym centrum życia społecznego. Zaczynaliśmy ponad 30 lat temu, kiedy powstawały i rozbudowywały się duże osiedla Prawobrzeża i bardzo brakowało tu miejsc kultury i integracji. Dzisiaj prowadzimy zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże, kluby seniora, Centrum Rozwoju Rodziny. Organizujemy warsztaty, wycieczki i duże wydarzenia plenerowe. Zakres działalności bardzo się zmienił, ale idea pozostała ta sama. Żeby Prawobrzeże nie było tylko miejscem, w którym się mieszka, ale też miejscem, w którym dobrze się żyje.
4: Czy łatwo dziś przekonać mieszkańców, żeby wyszli z domu i włączyli się w życie lokalnej społeczności?
8: Nie zawsze łatwo. Konkurujemy dzisiaj nie tylko z telewizją czy z internetem, ale też po prostu z tempem życia. Ludzie są często zmęczeni, mają za dużo obowiązków, ale widzimy też coś ciekawego. Jeżeli propozycja jest naprawdę dobra, atrakcyjna, blisko domu, to ludzie przychodzą, a jeśli poczują się dobrze, wracają. Najtrudniejsze z czasem to pierwsze wyjście z domu. Potem już często działa grupa, znajomości i zwykłe. Spotykamy się w czwartek, będziesz? I to jest właśnie siła lokalności.
4: Jaką rolę pełni Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże?
8: Zdecydowanie nie jest to szkoła dla emerytów. Myślę, że to jest sposób na pozostanie ciekawym świata. W naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku są wykłady, literatura, fotografia, kultura, języki, zajęcia artystyczne czy ruchowe. W ewidencji UTW mamy ponad 500 legitymacji, a około 200 osób aktywnie uczestniczy w różnych formach działalności.
4: Czy łatwiej jest przyciągnąć dzieci, dorosłych czy seniorów?
8: Zdecydowanie najłatwiej nam dziś budować stałą społeczność seniorów. To na pewno najbardziej aktywna i najliczniejsza obecnie grupa fundacji. Trudną grupą są dorośli w wieku zawodowym, bo i praca, i dzieci, i obowiązki powodują, że mają po prostu bardzo mało czasu.
4: Jakie zajęcia cieszą się dziś największym zainteresowaniem?
8: U seniorów prym wiodą wycieczki, ale też zainteresowaniem cieszą się zajęcia ruchowe, kulturalne i zajęcia, podczas których jest czas na rozmowę i wspólne działanie. Ale hitem są zdecydowanie wycieczki. Miejsca na nie rozchodzą się, powiedziałabym, jak świeże bułeczki, nieraz w ciągu kilku kwadransów. To dowodzi, że seniorzy są dzisiaj ciekawi świata, chcą poznawać nowe miejsca, zdobywać wiedzę o regionie.
4: Czy zdarza się, że jedno spotkanie przeradza się później w cały cykl?
8: Myślę, że dosyć często tak się dzieje. Dobrym przykładem jest Klub Dobrej Książki, ale też warsztaty rękodzielnicze czy artystyczne. Mamy też warsztaty malarskie, których historia w fundacji liczy już ponad 20 lat. A jeśli ludzie po zajęciach przychodzą do nas i pytają, a kiedy następne zajęcia? No to właściwie już wtedy mamy najlepszą możliwą ewaluację projektu.
4: Proszę opowiedzieć, jak wygląda taki zwykły dzień w klubie osiedlowym?
8: Powiedziałabym, że nie ma jednego zwykłego dnia. Rano może być na przykład gimnastyka i jednocześnie spotkanie seniorów, potem jakieś warsztaty, nauka języków. Po południu dzieci albo zajęcia edukacyjne, wieczorem na przykład yoga, a pomiędzy tym wszystkim dzieje się rzecz najważniejsza. Ludzie się spotykają i ze sobą rozmawiają.
4: Czy klub osiedlowy może być takim miejscem, gdzie sąsiad w końcu poznaje sąsiada?
8: Powiedziałabym, że kluby osiedlowe właściwie po to istnieją. Często ktoś przychodzi pierwszy raz na gimnastykę, a kilka miesięcy później jedzie z tą samą grupą na wycieczkę, jedzie do teatru i ma do kogo zadzwonić. Z zajęć po prostu rodzi się relacja.
4: Czy pandemia zmieniła podejście ludzi do takich miejsc, do spotkań twarzą w twarz?
8: Nie prowadziliśmy na ten temat badań, więc nie chciałabym tu tworzyć statystyk, ale z codziennej pracy widzimy, że wielką wartością jest dzisiaj zwyczajne bycie z drugą osobą. Szczególnie u seniorów kontakt społeczny nie jest dodatkiem do zajęć. Bardzo często jest, powiedziałabym, najważniejszą częścią tych zajęć.
4: O działalności na szczecińskim Prawobrzeżu opowiadała Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże. Już za chwilę skupimy się na tym, co przed nami. Powiemy o najbliższych, najciekawszych planach fundacji oraz o wydarzeniach, które niebawem zorganizują dla mieszkańców.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Wracamy do naszej rozmowy z szefową Fundacji Prawobrzeże Anną Imbiorowicz. Teraz jednak przejdziemy do tego, na co najbardziej czekają sami mieszkańcy. Co znajdziemy w kalendarzu planów fundacji? Jakie akcje i wydarzenia już lada moment ożywią lokalną społeczność? Posłuchajcie.
2: Co jest grane w Szczecinie?
8: Już w sobotę 12 września tradycyjnie organizujemy imprezę plenerową na osiedlu Bukowym pod tytułem Pożegnanie lata. Impreza odbędzie się przy budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na placu przy ulicy Seledynowej 109, tuż przy kortach tenisowych. To będzie taki rodzinny festyn, który jak co roku rozpoczynamy o godzinie 15, a kończymy o 21. Przewidujemy multum atrakcji dla dzieci oraz konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Gwiazdami wieczoru będą Ewa Sand, Paweł Gołecki z zespołem. Wystąpi przed mieszkańcami także lokalna kapela dębowa Dziecko naszej fundacji. Chcemy, żeby to było przede wszystkim prawdziwe osiedlowe święto i okazja do spotkania się dla całych rodzin. A patrząc trochę dalej w przyszłość, to chcielibyśmy rozwijać Centrum Rozwoju Rodziny, mocniej otwierać też fundację na młodsze pokolenia, a jednocześnie kontynuować bardzo rozbudowaną działalność dla seniorów. Zależy nam na dużej integracji pokoleń, na tym, żeby mieszkańcy coraz częściej nie tylko korzystali z naszej oferty, ale również sami ją współtworzyli. Czyli z jednej strony duże wydarzenia, które łączą całe osiedla, a z drugiej przed nami codzienna, systematyczna praca z mieszkańcami. I myślę, że właśnie te dwa kierunki chcielibyśmy dalej rozwijać. Chcemy też stworzyć fundacji stabilniejsze podstawy na kolejne lata, tak żebyśmy mogli myśleć strategicznie, a nie tylko od jednego projektu do następnego.
4: Czy Prawobrzeże potrzebuje nowych form aktywności lokalnej?
8: Myślę, że tak, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby bez końca wymyślać nowe zajęcia. Myślę, że coraz bardziej potrzebujemy miejsc, w których mieszkaniec jest po prostu nie tylko klientem, który kupuje godzinę zajęć i potem wychodzi do domu. Potrzebujemy wolontariatu, potrzebujemy grup sąsiedzkich. Myślę, że potrzebujemy projektów tworzonych przez samych mieszkańców, działań młodzieżowych, warsztatów rodzinnych. Chcielibyśmy coraz częściej pytać ludzi nie tylko, na jakie zajęcia chcecie przyjść, ale chcielibyśmy pytać, co chcielibyście robić razem z nami.
4: Jakie tematy będą ważne w najbliższych latach? Samotność, zdrowie psychiczne, starzenie się społeczeństwa, integracja rodzin czy aktywność młodzieży?
8: Myślę, że właściwie wszystkie tematy, bo one bardzo ze sobą się łączą. Z jednej strony mamy starzejące się społeczeństwo i wszechobecny problem samotności. Z drugiej strony widzimy ogromną potrzebę wsparcia psychicznego dzieci, młodzieży i całych rodzin. Nasze Centrum Rozwoju Rodziny prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, rodzin, par i małżeństw, grupy dla rodziców i młodzieży i zainteresowanie tym wsparciem jest duże. A trzecim ważnym tematem jest młode pokolenie. Pytanie, jak wyciągnąć młodych ludzi z roli odbiorców i sprawić, by poczuli, że lokalna społeczność należy również do nich?
4: Czy fundacja chce mocniej działać w internecie, czy jednak jej siłą pozostanie spotkanie na żywo?
8: Internet jest nam oczywiście niezbędny do informacji, codziennego kontaktu, promocji, docierania do ludzi. Chcemy też rozwijać edukację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Bez wątpienia staje się to ważne dla dzieci, rodziców, ale dla seniorów także. Ale fundacja nie chciałaby przenosić życia społecznego do internetu. Naszą największą wartością pozostanie z pewnością spotkanie człowieka z człowiekiem. Internet może powiedzieć seniorowi, że jutro jest spotkanie klubu, ale na pewno nie usiądzie z nim przy kawie i właśnie tego nie chcemy zgubić.
4: Jak zachęcić młodych ludzi, żeby nie tylko korzystali z oferty, ale też współtworzyli fundację?
8: Myślę, że przede wszystkim trzeba przestać przygotowywać wszystko dla młodzieży, dawać im tylko gotowe propozycje i rozwiązania. Myślę, że trzeba zacząć część rzeczy przygotowywać po prostu z młodzieżą, angażować ich, dać im realny wpływ. Stwórzmy własny projekt, dać im kawałek przestrzeni, dać im możliwość zorganizowania wydarzenia, wolontariatu, czy na przykład poprowadzenia mediów społecznościowych. Jeśli młody człowiek dostanie gotowy program, może przyjść albo nie. A jeżeli powiemy, to też twoje miejsce, co chciałbyś tutaj zrobić? Wtedy, myślę, zaczyna się zupełnie inna relacja. I to chyba będzie jednym z najciekawszych wyzwań fundacji na najbliższe lata. Wychować nie tylko kolejnych uczestników, odbiorców, ale po prostu kolejnych ludzi, którzy będą chcieli tę lokalną społeczność tworzyć.
4: Czyli jaka ma być fundacja w przyszłości?
8: Powiedziałabym nowoczesna w sposobie działania, ale bardzo tradycyjna w jednej rzeczy. Fundacja nadal ma być miejscem, w którym człowiek spotyka człowieka. Technologia się zmienia, projekty się zmieniają, ale potrzeby prawdziwego spotkania nic nam nie zastąpi. Możemy organizować koncerty, wycieczki, setki zajęć, ale największym sukcesem jest dla mnie moment, kiedy ktoś przychodzi do nas sam, a po kilku miesiącach mówi: mam tu swoich ludzi.
4: Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, była dziś naszym gościem. A my pozostajemy w tematyce aktywnego spędzania czasu wolnego. Jeśli szukacie nowej pasji, idealnym pomysłem może być jagger. Co to za dyscyplina, jak wyglądają reguły tej widowiskowej gry i jak zacząć ćwiczyć? O tym opowie Jan Jędrzejewski, który od kilku lat prowadzi stowarzyszenie Jagger Szczecin.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
4: Co to jest jagger?
9: Jagger jest takim dość nietypowym w Polsce jeszcze nowym sportem, ale bardzo dynamicznie rozwijającym się. Jest to sport pochodzący z filmu z 1989 roku Salute to the Jagger. Ktoś ten film obejrzał i stwierdził, żeby sport, który w tym filmie jest przedstawiony, przenieść do rzeczywistego świata. A sam sport w takim najprostszym ujęciu jest to sport zespołowy, będący połączeniem rugby z szermierką i ze zbijakiem.
4: A jak wytłumaczyć tę grę komuś, kto pierwszy raz słyszy tę nazwę? Jakie są zasady? Co się dzieje?
9: Mamy dwie pięcioosobowe drużyny. Każda z tych drużyn ma swojego biegacza. Jego celem jest zdobywanie piłki i umieszczenie jej w bazie przeciwnika. I w ten sposób w jaggerze zdobywamy punkty. Pozostali gracze, tak zwani enforcerzy, są uzbrojeni w bezpieczną broń białą i ich celem poprzez trafianie przeciwników i wyłączanie ich w ten sposób z gry jest utorowanie biegaczowi miejsca, żeby mógł zdobyć punkt.
4: Tak jak gra komputerowa przeniesiona na boisko, tak?
9: Tak. Jagger bardzo przypomina dynamiki z gier komputerowych. W szczególności podobny jest do takich gier jak na przykład League of Legends.
4: A co mówią przechodnie, gdy widzą was na boisku? Pytają, co tu się dzieje?
9: Na początku z reguły przystają i przez chwilę obserwują, bo ta dynamika tak na pierwszy rzut oka też nie jest jakoś bardzo intuicyjnie zrozumiała, więc trzeba chwili obserwacji, zanim się zrozumie, o co chodzi. Więc najpierw z reguły jest kilka minut oglądania i potem faktycznie podchodzą. I podchodzą po pierwsze zaciekawieni, żeby dopytać o zasady. Część osób chce zagrać, chce spróbować, więc też zawsze zapraszamy wszystkich chętnych, mają taką okazję. Często też pojawiają się pytania od rodziców, kiedy widzą tą grupę dorosłą grającą, czy jest też opcja, żeby dzieci również pograły. No i od września rozpoczynamy właśnie prowadzenie zajęć również dla dzieci i tutaj będziemy mieli taką jeszcze ciekawszą niż sam Jagger formułę, bo chcemy oprócz tych elementów Jaggera, o których wspomniałem, wprowadzić również elementy związane z akrobatyką i zajęcia, które będziemy prowadzili, to młodzi ninja, właśnie Jagger z elementami akrobatyki. I co bardzo ważne, te zajęcia dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu będą bezpłatne, więc bez ponoszenia żadnych kosztów można zapisać swoje dziecko i tutaj zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół podstawowych. Mamy kilka różnych grup, różne dni tygodnia, różne godziny, więc na pewno każdy będzie w stanie dopasować coś dla siebie.
4: To pozostańmy jeszcze w tym temacie. Co oznacza nazwa Młodzi Ninja?
9: No tutaj chcieliśmy w taki jakiś najbardziej obrazowy, taki przemawiający do wyobraźni sposób zachęcić do sportu. W tym momencie mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o aktywność sportową i samą ilość tej aktywności sportowej młodych ludzi, ale również o jej jakość. Ostatnio mieliśmy takie bardzo duże badanie w AWF, w których wzięło udział ponad 100 tysięcy uczniów, więc naprawdę gigantyczna próba. No i okazało się, że większość uczniów szkół podstawowych nie ma prawidłowych funkcji motorycznych. Więc z jednej strony mamy gigantyczny, naprawdę gigantyczny problem, który również rozprzestrzenia się na inne zagadnienia, bo brak ruchu też bardzo mocno wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Więc i mamy w tym momencie też dość sporą niechęć do tradycyjnych sportów. Tak też można to zaobserwować, że ta oferta, która jest, a jest bardzo, bardzo szeroka, jeśli chodzi o różnego rodzaju zajęcia sportowe dla młodzieży, dla dzieci, nie do końca do nich trafia. Więc chcieliśmy tutaj uderzyć właśnie z tą nazwą Młodzi Ninja do takich trochę marzeń, trochę fantazji dziecięcych, bo myślę, że większość z nas, gdzieś tam będąc dzieckiem, sobie wyobrażała, czasem biegając po podwórku z patykiem, walkę z wyimaginowanymi przeciwnikami. I to była szalenie dobra zabawa. I tutaj też naszym celem jest właśnie to, poprzez przede wszystkim dobrą zabawę, radość, zachęcić dzieci do ruchu. Bo takie nasze są założenia, jeśli chodzi o aktywność sportową, że przede wszystkim to powinna być zabawa, to musi być fun, a dopiero potem wszystkie dodatkowe rzeczy, które ze sportem są związane, takie jak dyscyplina, jak rozwój, jak wyniki, ale przede wszystkim dobra zabawa.
4: Myśli pan, że Jagger oderwie dzieci od telefonów i ekranów?
9: Tak, już to możemy zaobserwować, bo prowadziliśmy też pewne zajęcia takie troszeczkę wstępne dla dzieci i tutaj ten odbiór jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. No i jednocześnie skoro wiemy, że działa na dzieci w jakiś sposób, to mamy mocne przekonanie, że przy takich regularnych, popołudniowych zajęciach właśnie, jakie teraz rozpoczynamy, dla wielu dzieci będzie to naprawdę wielka szansa, żeby pokochać sport i w ten świat aktywności fizycznej wejść z uśmiechem, z radością i pozostać w nim na dłużej. Też jeśli chodzi o zajęcia dla dorosłych, wielokrotnie już tutaj taki przypadek się u nas pojawia, że w jakiś sposób, często dość przypadkowy, trafia do nas osoba, która właściwie przez całe życie wcześniej sportu nie uprawiała, były jakieś lęki, były obawy, czy takie przekonanie, że sport nie jest dla mnie, bo ten sport, który dana osoba wcześniej próbowała, z czym się zetknęła, no niekoniecznie sprawiał przyjemność. A tutaj z nami wiele osób naprawdę odkryło radość do sportu właśnie poprzez Jaggera i w ten sport naprawdę mocno się wkręciła i też często rozszerza się to na inne dyscypliny, bo oprócz tego, że trenujemy Jaggera, to, i tu jest taka otwarta formuła, żeby do tego Jaggera zapraszamy wszystkich chętnych, kto tylko ma ochotę, to te osoby, które już trenują z nami Jaggera, też zapraszamy do innych treningów. Organizujemy treningi biegowe, treningi kalisteniczne, trenujemy również na siłowni, więc jest to naprawdę sport, który sprawia, że ludzie naprawdę mocno mogą zmienić swoje życie.
4: Jan Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin zabrał nas w krótką podróż do świata ninja i Jaggera. A pod tą egzotyczną nazwą kryje się tak naprawdę powrót do korzeni, do prostej podwórkowej radości zbiegania, taktyki i gry zespołowej. Bo żeby aktywnie spędzić czas, wystarczy dobra paczka ludzi, otwarta głowa i chęć spróbowania czegoś nowego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje gra dla Was i cieszy Was w sobotni poranek o 8. Zapraszamy na wiadomości.
4: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
5: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
6: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
4: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. Amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymir Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
7: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
8: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
7: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
4: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie.
10: Radio Złote Przeboje.
3: To taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra.
10: Let's have a celebration by the sea.
3: A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują

The Bangles w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na ostatni wieczór lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
17: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
17: Znaczy, Frosta kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
20: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
21: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8.30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak automat chce ją zabrać, to podkładają puszki, które w systemie kaucyjnym nie są i pieniążki się naliczają. Także hasło Polak potrafi ciągle jest chyba aktualne. No dobrze, to co ja mam teraz zagrać na tą okoliczność? Nie, to nie będzie piosenka maszyny kaucyjnej. Gram może... O, Laure Branigan, to trochę spokojniejsze.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przewoje.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje Gra i Trąbi, grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. No w zachodniopomorskim. Jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote Przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święta. Szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
13: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
14: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
13: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buzkowa.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Teraz niebo płacze w Trójmieście i w Małopolsce oraz w Rzeszowie. Po południu deszcz i burze od zachodniopomorskiego w głąb kraju. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie i w Poznaniu, 20 w Warszawie, 21 w Lublinie, Katowicach, 22 w Rzeszowie i Wrocławiu. Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców 2 dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę. To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Cars i Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji, to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi. I know.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czyta lektor AI.

0: Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Reklama.
1: Dzień dobry weekend.
8: Dzień dobry.
1: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Au, w Radiu Złote Przeboje, czyli Tajfit. Piosenka z 82 roku o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Tajfit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w latach 80. i jak wygląda teraz, to śmiało, bo buzie się uśmiechną. W ogóle zaglądanie w stare zdjęcia i przypominanie sobie, jak ktoś wyglądał kiedyś, jest, mam wrażenie, wesołym zajęciem. Teraz sobie zagramy Belinda Carlisle. Popatrzyłem, jak wyglądała w latach 80. No, trochę jak Cindy Crawford. A jak wygląda teraz? Też jak Cindy Crawford, tylko 30 lat później.

0: Mój tani weekend, moje Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
7: Duży wybór?
8: Jest.
7: Projekt?
8: Jest.
7: Szybka dostawa towaru?
8: Jest.
7: Wszystko jest.
8: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
7: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
8: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
7: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
8: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
21: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
20: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
21: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
20: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
21: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
22: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi. No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już nie jest w basenie, ale na plaży stoi. W każdym razie zbiornik wodny zawsze musi być blisko Sabriny.

Meslowic w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 10, już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi, o!

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
4: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
4: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
6: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
4: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Za chwilę z deszczem względny spokój, ale po południu od strony Koszalina burze zaatakują, dojdą aż do Wielkopolski i centrum. Będzie też padać. W dzień 18 stopni w Szczecinie, tyle też w Białymstoku, 20 w Łodzi, Zielonej Górze, 21 w Kielcach i Gliwicach. Tak sobie myślę, że to jest dobra godzina, aby komuś spróbować wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Jak zgarnąć złoty bilet na ostatni wieczór lata?
8: Radio Złote Przeboje.
3: Absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z Was zadzwonię.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: I Boniemy.

To ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. I ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Duży wybór?
7: Jest.
6: Projekt?
7: Jest.
6: Szybka dostawa towaru?
7: Jest.
6: Wszystko jest.
7: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
6: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
7: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
6: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
7: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przyboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Mark Cohn już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedaje fotoreporterom właśnie Jerry. No i Robbie, którego paparazzi wtedy przytłaczali, dał się nabrać, uwierzył mu i ten kontakt się urwał. Ale napisał potem dla Jerry wspaniałą piosenkę Eternity. No fantastyczny to był przebój. Nie wiedziałem, że to było dla Jerry. Zazdroszczę w takim razie. I gram Jerry Halliwell, radosną It's Raining Men. Aha, a Robbie Williams i Jerry w tym momencie żyją w zgodzie.

0: podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czyta lektor AI.

0: biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Dawici w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: Prawie konkursu związanego z panią Beatą Koźdrek.
0: Mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super.
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż, przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcie. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kaja i Bregowicz w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty i będzie 11, a w nich o wizycie w Moskwie związanej z... A no właśnie, szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
3: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
3: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
5: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
3: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż po Łódź, no to się chłodniej zrobi.

Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem. Radio Złote Przeboje. To też Queen wypadałoby chyba zagrać dzisiaj. Da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11. zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend jak marzenie. Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A ty przecież normalnie mów to.
2: Ale jak?
1: No normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, Złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz, tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak marzenie? Południe.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, home barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
1: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje w grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów. Nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny z tej okazji. Na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

0: przeboje kończą, w naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać. Przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
3: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
2: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20 najcieplej, na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
4: Twój weekend jak marzenie? To jaki weekend w trzech słowach? Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz.
5: Nie praca.
4: Nie praca.
5: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
4: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniu Śleszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet. I że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrabianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego. No bo tak, a co tam, kto zrobił, czy co. To są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam nad tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jak bym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no, z najbliższymi. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zacharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tle grać, a z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo, bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy. Jakkolwiek tak, by to górnolotnie tak. nie brzmiało, to jest i to nas
2: i znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć 2-3 rzeczy, spokojnie to tak
1: przepuścić przez siebie.
2: I tak. z tego więcej wynieść, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby wiesz...
2: I znowu tak, się? Lepiej.
1: Ja, mniej ty, kiedyś, mniej gdybyś, znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, synów z rodzinami i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to ci będzie cieszyć, to byś się popukała w głowie,
2: nie? To ja bym pomyślała, cie, kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania.
2: Nie, że sobie, wiesz, kroję tam coś, smażę, dodaję i to mnie relaksuje, bo ja się na tym skupiam.
3: Skupmy się teraz na muzyce. Lady Punk, Na co komu dziś? A my z Hanią Śleszyńską wracamy za chwilę.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To nie żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Akcje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Wygenerowano z AI.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniuś Leszczyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę, pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedyś się mówi, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim jakimś...
3: Której nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No, tak.
2: A zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? Ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Hanną Śleszyńską, aktorką, i porozmawiamy o postaciach, kultowych postaciach, które stworzyła siostra Basen, Jadzia i jeszcze inne.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef już jutro o 19:45 w TVN.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama.
1: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
18: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
17: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
18: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
17: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej i samorządowej. samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
19: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
20: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
19: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
20: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
19: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
17: Pojedynek Polek o 18. Wcześniej o 15 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18, w centrum do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska z nami. To jest weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
2: No witajcie wszyscy, to Jadzia i pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie, czym chata bogata.

0: jeszcze z PRL-u. I Monika, która była tam charakteryzatorką i mówiła, ta peruka już się nie nadaje. Taki rupie, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie, Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy
1: tak,
0: kolory.
1: Tak.
0: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i poczułam, że jestem jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki to te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I
1: był.
0: Tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek.

0: Haniu Śleszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. Mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia, no powiedz, żeby udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No i ja taki, to ludzie przechodzą. I tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie, no mamo, a no ty... też spokój, daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: I wtedy, nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama. Weekend jak marzenie.
2: Oh, yeah.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda,
3: rozpoznał się.
2: I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan to pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
3: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak: proszę pani, czy w piosence w kabarecie Orgii Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjrzał. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówię, proszę pani, ja byłem mały, miałem chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety, siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem, ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami, nie rozumieli mnie. I to mnie tak wzruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miał porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki. Odpłacę się dobrą muzyką. Status Quo, In the Army Now.

0: Kaniuś-Leszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem spieramy z Wiązkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci?
2: Ale, ja mówię, ale Gąs, no jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego.
1: A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczywam.

0: auto promocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset.

0: Start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
0: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Mon.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
18: Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniuś Leszyńska, zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
2: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
1: Tak,
2: oczywiście inne.
1: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
2: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają. Taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki to z
1: jest
2: życia
1: tak jest tak gorzko, nie?
2: Wspaniale to tak pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
1: Ale
2: to jest najwspanialsze, co może
1: bezwzględnie,
2: prawda? Nawet tak, na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
1: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Bajm. Myśli i słowa, cudne numer.

0: Za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Hanią Śleszyńską i będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by rodzina patchworkowa dobrze funkcjonowała i się kochała. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym. Głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
16: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
15: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
2: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, ja będziesz siedziała i jeszcze będziesz grała.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet, 33 lata, istniejemy, to jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o co dzisiaj tak krótko? O co dzisiaj tak krótko gadał? I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego, do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym, tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
3: Konkret to jest.
2: Wiesz, to, tak, że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego... No i wzruszenia i docenienia tego.
3: Czy chłopaki cię nadal śmieją?

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniu, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku. Mimo że rozstania nie są miłe, jak ty to robisz? Jak...
2: No to nie ja robię, to nie ja jedyna robię, bo ja, wiesz, ja nie jestem taka, tak jak mówię, troszkę idealizujesz tutaj mnie, ale to była nasza wspólna decyzja. Więc to nie było, że on sobie poszedł do kogoś. No to wtedy nie jest tak łatwo. Więc dlatego to po pierwsze jest łatwiej. Po drugie, nas strasznie dużo życzyło. Mnóstwo przyjaciół, wspólne granie, rodzina, rodzice Gąsa, czy moi. Wszyscy byliśmy tacy zżyci. Zawsze słyszałam od rodziców, że zawsze będziesz dla nas ważna, bliska i kochana i tak dalej. To jest też takie miłe.
1: Tu się potem złożyła jak, mądrość wielu
2: tak,
1: ludzi.
2: I ja potem się związałam właśnie z Jackiem Gąs, z Anią Głogowską i wszyscy dokładali tylko do tego grona kolejną wartość i my jesteśmy taką drużyną.
1: Ale pamiętam, jak w Świnoujściu opowiadałeś, że gdzieś przyjechaliście na wypoczynek gdzieś. I tak po prostu Gąs, tu Śleszyńska, tu Głogowska, jedno
2: tak,
1: dziecko.
2: Tak, na narty.
1: I jakaś babka w hotelu i państwo...
2: Facet, tak, facet? Włoch. Bo i Gąs taki dumny. Mówi, to jest moja pierwsza partnerka i syn, a to druga i córka. I on tak, że on tak z tymi żonami, jak taki... I że on za to wszystko płaci, że on wszystko... Te... Najważniejsza sprawa, że my naprawdę się przyjaźnimy wszyscy.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku.

Ja tutaj z dobrą nowiną. Przypominam wam, że jeżeli jesteście bardzo zajęci i wydaje wam się, że spotkanie z cudowną Hanią Śleszyńską was ominie, to pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać wszędzie, absolutnie wszędzie, dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie sobie ściągnąć na swoje smartfony.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.eko-serwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
20: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszczyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to, ten czas dzielę między dwa domy, trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę te proste, najprostsze rzeczy.
3: Spacer z mamą.
2: I takie, że rano wypijam łyk kawy, zanim mamę obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo, jest wszystko okej, okay, że ten, że tarwią obudzę, nas jest smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud, w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
1: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, manam zagram, wyjątkowo zimny maj.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tobie, Haniu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję ci w imieniu narodu polskiego. O, patrz, patrz, już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję. A wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska, pa, pa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Reklama.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło mijanej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buzkowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
6: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
7: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałem.
6: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bołskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
5: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz debel Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24. 3 minuty po godzinie 15. Pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę. Kawałek po kawałku, szczegóły za moment. A na dobry początek król popu i król chyba całej muzyki lat 80. i 90. Michael Jackson.

0: pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwone jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na trzy kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, no a po godzinie

0: nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach. Labusz w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef już jutro o 19:45 w TVN.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu. Dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16:00 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
17: Znaczy, Frosta kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

zaczynała karierę jako perkusistka w punkowym zespole, no ale po latach stwierdziła jednak, że woli bardziej delikatniejsze dźwięki. To Belinda Carlisle w radiu Złote Przeboje. To już prawie za 9 minut będzie 16, a to teraz pora na gwiazdę, która do dziś jest zafascynowana kulturą francuską. Nazywa się Reni Jusis. Kiedyś cię znajdę. No i tak już szuka od 24 lat.

0: zapachniało kardamonem i orientalnymi zapachami. To Sting i Chapman w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe sobotnie popołudnie, a do tych największych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
15: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej operuje polskie lotnictwo.
14: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech. Tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
16: A zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
14: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
16: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
14: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
17: Pogoda.
0: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Gdzie indziej mamy szansę na promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 16 było w Kołobrzegu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 24.
18: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego, weekendowego grania tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zagram wam kolejny fragment w naszej nowej zabawie. Kawałek po kawałku to będzie fragment 6-sekundowy, ale szczegóły zdradzę wam za moment. Na dobry początek będzie piosenka, przy której będzie można pośpiewać wracając z centrum handlowego z zakupów. Perfekt i niepokonani.

0: Artysta, który stoi za wielkimi sukcesami pierwszych płyt Michaela Jacksona. Quincy Jones w radiu Złote Przeboje, 12 minut po czwartej.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, kawałek po kawałku, nasza nowa sobotnia zabawa. Co godzinę gram wam fragment piosenki znanej i lubianej, no ale specjalnie ten cały numer pokroiłem na kawałki niczym tort urodzinowy. No i teraz przed nami czterosekundowy fragment piosenki. Za godzinę będzie sześciona i wtedy będziecie mogli zadzwonić, kto pierwszy, ten lepszy, i powiedzieć, kto śpiewa ten numer i jaki jest tytuł. To teraz kolejne wielkie skupienie przy głośnikach. Uwaga, pojawia się czterosekundowy kawałek. No właśnie, kochani, jeszcze godzina i wszystko się chyba wyjaśni. 22, 4, 4 i 3, 0. Przypominam, że do wygrania w naszej zabawie kawałek po kawałku. Dziś butelka termiczna i fioletowy kubek z naszym cudownym logo.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Włączamy niskie ceny.

0: w młodości był gangsterem, trafił do więzienia i tam podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie o 180 stopni. Barry White w sobotnie, późne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie 18.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, pora na finał naszej nowej sobotniej zabawy Kawałek po kawałku. W każdą sobotę biorę na tapetę jeden numer, złoty przebój z lat 80. i 90. Tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy kawałek trwa 2 sekundy, kolejny 4, no i ten po 17, który się pojawił, trwa sekund 6. Po drugiej stronie telefonu jest Jacek, który jako pierwszy dodzwonił się do nas pod 224-430. Dzień dobry, Jacku.
2: Cześć, witam.
0: Jacek jest kierowcą autobusu. Pasażerów dużo masz na pokładzie?
2: Nie, dzisiaj nie za wiele.
0: Nie za wiele przy sobocie, rozumiem. Jacek, no byłeś pierwszy, odpowiedziałeś na prawidłowo na naszą zagadkę, czyli na kawałek po kawałku. To jeszcze raz chciałbym, żebyśmy usłyszeli ten najdłuższy 6-sekundowy fragment. Posłuchajmy go raz jeszcze wspólnie. Właśnie po tym 6-sekundowym kawałku zadzwonił Jacek i powiedział, że to jest jaki przebój?
2: Hathaway, What is Love.
0: No oczywiście, że tak. Jacek, znakomita wiedza muzyczna z lat 80. i 90. Butelka termiczna i fioletowy kubek nasz radiowy jest już twój. Czego ci życzyć? Chyba szerokiej drogi i fantastycznych pasażerów na pokładzie, co?
2: Super, dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo, życzę ci w takim razie szerokości i spokojnego podróżowania z pasażerami. No a kolejna zabawa powróci jak bumerang już za tydzień, parę minut po godzinie 15. Dzisiaj było łatwo, bo to premierowy odcinek naszej zabawy Kawałek po kawałku. Za tydzień będzie trochę pod górę, ale spokojnie będę wam podpowiadał. Zatem bądźcie z nami.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Mon.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: irlandzka rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora Tora Tora w radiu Złote Przeboje. A w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór, obecny.
0: Jakie niespodzianki szykujesz po 18? Przyznaj się tutaj.
1: No przede wszystkim poznacie od kuchni, od samego początku, od dziecięskości, jak to kiedyś usłyszałem piękne takie słowo, mi Wojciech Waglewski powiedział i zdradził. Życiorys Phila Collinsa, człowiek, który miał być aktorem, tego chciała jego mama, a stał się perkusistą i wokalistą, ale jego droga jest znacznie ciekawsza i bardziej pogmatwana, o czym więcej po 18.
0: Zapraszał was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru życzę wam ze złotymi kawałkami.

Ależ to duet, Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 18 i po wakacyjnej przerwie wracamy do programu Czas Gwiazd. Dzisiaj sylwetka Phila Collinsa, człowieka naprawdę, który ma bardzo, bardzo ciekawy życiorys. Ale o tym po wiadomościach Radia Złote Przeboje, więc słyszymy się po 18.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama.
11: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
13: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
12: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
14: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć co i jak, bo w Zakopanem obaj jesteśmy pierwszy raz.
15: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
16: Chyba chęć pochodzenia po
15: po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
14: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
16: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
14: Można na ceny, no pewnie już się sezon.
16: Macie już nocleg zarezerwowany?
14: Oczywiście, że tak.
16: Na długi pobyt?
14: 4 dni można pochodzić. Jak najbardziej.
12: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj wieczorem może popadać deszcze zarówno w centrum, jak i na północy. Na północy też mogą pojawić się burze. Z kolei w niedzielę też przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy, w centrum, a także na wschodzie kraju. Najpogodniej na zachodzie, tam też najcieplej około 20 stopni. I mamy sobotni, wrześniowy wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i za chwilę w Radiu Złote Przeboje, w programie Czas Gwiazd, sylwetka Phila Collinsa, człowieka, który od perkusisty stał się świetnym wokalistą. No ale wcześniej Whitney Houston, myślę, że ten kawałek każdy zna bardzo, bardzo dobrze.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Phil Collins urodził się 30 stycznia 1951 roku w Londynie i jest jednym z trójki dzieci agenta ubezpieczeniowego i agentki teatralnej. Kiedy miał zaledwie 5 lat, pod choinkę dostał zabawkowy zestaw perkusyjny. Szybko jednak przestała mu wystarczać i jako nastolatek miał już prawdziwą perkusję. Za sprawą matki, przynajmniej na samym początku, poszedł w aktorstwo. Jego pierwszą główną rolą była postać Jacka Dawkinsa w musicalu Oliver na podstawie powieści Oliver Twist Charlesa Dickensa. Pojawił się też jako statysta w filmie Beatlesów A Hard Day's Night. Można więc powiedzieć, że zanim jeszcze stał się sławny jako muzyk, miał już gościnny występ z legendarną czwórką z Liverpoolu. A do życiorysu Phila Collinsa jeszcze wrócimy. Teraz w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który powstał podczas wspólnej zabawy i improwizacji z Philem Baileyem, który ostatecznie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych numerów lat 80. Easy Lover.

0: Planujemy we wrześniu spotkanie zrobić takie robocze w poszczególnych gminach, żeby już myśleć o następnych targach, czyli trzeciej edycji.
1: Ale zanim trzecia edycja, to czekają nas jeszcze targi rybne w Świnoujściu w ramach 41. Festiwalu Piosenki Morskiej Wiatrak. Targi odbywać się będą 11 i 12 września. Przypomnę, jest to projekt Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
1: Tym razem z mikrofonem zawędrowaliśmy do Międzyzdrojów. 1 września swoje podwoje otworzył tam klub młodzieżowy. Prowadzone jest przez Fundację Speak-Up. Z bezpłatnej oferty mogą korzystać młodzi mieszkańcy gminy. Więcej w rozmowie z Kamilem Jantali-Pińskim, wiceprezesem Fundacji Speak-Up ze Świnoujścia.
3: Pan burmistrz zapytał, czy jesteśmy zainteresowani stworzeniem takiego miejsca wraz z gminą. To było nasze marzenie, bo o takie miejsce też walczyliśmy od wielu lat w Świnoujściu. Więc od razu się zgodziliśmy i przystąpiliśmy do działania.
1: A kto będzie mógł korzystać z tej przestrzeni klubowej? Gdzie ona się znajduje?
3: Przestrzeń klubowa znajduje się na Kolejowej 33 w lokalu numer 5 na pierwszym piętrze. Z tej przestrzeni mogą korzystać młodzi mieszkańcy gminy Międzyzdroje od 12 do końca szkoły ponadpodstawowej.
1: Co Fundacja Młodzieży i Dzieciom, które będą tam przychodzić, proponuje?
3: Na uczestników czekają m.in. konsole PlayStation, Nintendo Switch, stanowisko VR, gry planszowe, ale to ma być także miejsce wspólnych spotkań, rozmów, integracji. Chcemy, żeby młodzież spędzała tam swobodnie czas, w bezpiecznych warunkach, pod okiem opiekuna, ale też czuła się bardzo swobodnie, nie chcemy im dawać jakichś nie wiadomo jakich zajęć. Bardziej rozmowa, integracja.
1: Ten klub powstał w ramach waszej współpracy z samorządem w Międzyzdrojach. Do kiedy przewidziana jest taka współpraca?
3: Na ten moment współpraca przewidziana jest do końca roku, ale rozmawiamy o tym, żeby od przyszłego roku dalej to kontynuować. Zobaczymy też, jak to wszystko wypali, jak będzie to wszystko przebiegało. No i będziemy też wprowadzać pewnie jakieś zmiany, bo jest to praca pierwszy raz w Międzyzdroje, więc chcemy zobaczyć też, jak młodzież zareaguje.
1: Wy na terenie Świnoujścia organizujecie mnóstwo wydarzeń dla dzieci, młodzieży, ale nie tylko, bo też dla dorosłych. Podsumujmy wakacje. Co się działo?
3: Tak, bardzo dużo wydarzeń, takich osiedlowych bardziej, zaczynając gdzieś tam od pikniku osiedla Posejdon, potem Festiwal Uśmiechu, teraz jeszcze przed nami piknik osiedla zachodniego 5 września i jeszcze inne działania. Przyłączaliśmy się do wydarzeń, które działy się w mieście, więc cały czas coś się dzieje, staramy się być aktywni. Nasze Centrum Wolontariatu, Przylądek Wolontariat aktywnie działa i cały czas stara się gdzieś wesprzeć wszystkiego rodzaju akcje, które się pojawiają. Byliśmy też na Festiwalu Wikingów w Wolinie. No i mam nadzieję, że jeszcze parę wydarzeń przed nami w tym okresie września i października.
1: To był Kamil Jantali-Piński, wiceprezes Świnoujskiej Fundacji Speak Up. Wakacyjny sezon był także bardzo pracowity dla pani i panów z Koła Gospodyń Wiejskich Fregata z Międzywodzia. Więcej na ten temat w rozmowie z Ewą Trzebińską-Brzezińską.
2: Co jest grane w Wolinie?
4: Koło Gospodyń Wiejskich Fregata podczas tego sezonu letniego miało ręce pełne roboty, bo tak naprawdę pojawialiście się w różnych miejscach całego województwa i były też kolejne laury.
5: W Przelewicach wielka impreza kulinarna, zachodniopomorskie smaki. Przygotowałyśmy wtedy kapuśniak na wywarze z dorsza, więc to był taki dymny kapuśniak z klopsikami z dorsza i tam zajęłyśmy właśnie pierwsze miejsce, to było końcówka maja. Kolejnym takim wydarzeniem, gdzie zdobyłyśmy może niekoniecznie pierwsze miejsce, ale trzecie, to jest też dla nas bardzo wielkie wyróżnienie. Był to konkurs kulinarny Polska Smakuje. Było to w Wolinie podczas właśnie takiego wielkiego wydarzenia Festiwalu Wikingów, gdzie rywalizowały ze sobą tylko koła gospodyń wiejskich z naszego tutaj terenu. Regionalny etap zajęliśmy trzecie miejsce. które upoważniło nas do reprezentowania w wojewódzkim konkursie w Mielnie 15 sierpnia. Nawiązałyśmy nowe znajomości z kołami gospodyń, zdobyłyśmy wiele doświadczeń, pożegnaliśmy, można tak powiedzieć, lato w Międzywodziu regatami. To były 33 regaty, memoriał. Jest to od 33 lat wielka impreza, która odbywa się na terenie Międzywodzia i Dziwnowa. Przypływają do nas żeglarze z różnych miejscowości.

0: Kość, Dziwnów, Kamień Pomorski, Świnoujście, nawet Igliwice i mają regaty od Międzywodzia do Dziwnowa, po Dziwnowie, po rzece Dziwnie, jest śledź po rzece Dziwnie, przypływają do nas żeglarze, bawią się z nami, opowiadają nam o historii żeglarstwa w Dziwnowie, bo pan Andrzej Skowroński, zwany wujem, propagował to od początku jego tutaj właśnie pobytu w Dziwnowie, propagował żeglarstwo wśród dorosłych, ale również i dzieci. Takie regaty odbywają się u nas corocznie na terenie gminy Dziwnów, a kończą się właśnie z wręczeniem pucharów, miejsc, dyplomów, nagród dla żeglarzy. Też taką wielką imprezą, która myślę, że stanie się cykliczną imprezą, jest to Targ Rybny w Dziwnowie, organizowany przy współudziale koła gospodyń z pozyskanych środków. Jest to port rybacki w Dziwnowie. Miała na celu przypomnieć rybactwo, rybołówstwo w gminie Dziwnów, które powolutku, można powiedzieć, wymiera, ale mamy jeszcze kutry, mamy rybaków, mamy cały czas połów ryb, więc no, nie można powiedzieć, że się coś kończy, ale trzeba też to docenić, trzeba też to wspomnieć, bo rybactwo przecież od kilkudziesięciu lat tutaj na naszych terenach. Jednym z takich elementów było gotowanie na żywo łącznie z panem burmistrzem, z turystami. Właśnie nasi członkowie gotowali zupę rybną, która, słuchajcie, naprawdę była rewelacyjna. Dostaliśmy tyle pochwał, tyle miłych słów, tyle po prostu, słuchajcie, 100 litrów zupy ugotowaliśmy. No to uważam, że to jest wielki sukces na żywo gotować coś, co będzie naprawdę smakowało, bo to było od serca. Włożyliśmy w tą zupę naprawdę całą swoją miłość do gotowania, ponieważ nasze koło no, słynie z tego, że gotuje dobrze. Wygrywamy, tak jak wcześniej powiedziałam, różne konkursy. I można powiedzieć, że jeżeli dostaje się miłe słowa, podziękowania, smakowało, to chce się dalej robić, chce się dalej działać.
1: To była Ewa Trzebińska-Brzezińska z Koła Gospodyń Wiejskich Fregata z Międzywodzia. A już za chwilę zupełnie zmieniamy temat i podsumujemy wakacyjne działania ratowników medycznych. Jakiej pomocy udzielało pogotowie podczas wakacji, o tym Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
2: Od 26 czerwca do 1 września odnotowaliśmy łącznie 36 tysięcy zadysponowań zespołów ratownictwa medycznego w całym województwie zachodniopomorskim. W tym czasie pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zasłabnięć, utraty przytomności, urazów, w tym m.in. głowy i kończyn doznanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, ale także reakcji alergicznych na urządzenia oraz ukąszenia, zdarzeń drogowych, podtopień i utonięć. Pomocy udzielaliśmy także osobom poszkodowanym w wyniku bujek oraz osobom leżącym w miejscach publicznych.
1: To był powakacyjny raport na temat działań pogotowia ratunkowego, a przedstawiła go Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jak słyszymy, ratownicy medyczni mieli mnóstwo pracy, a zdarza się, że ich praca jest niebezpieczna. Między innymi o tym w rozmowie Bogdana Widawki z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym.
3: Co jest grane w Wolinie?
4: Dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
5: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy, ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego, jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
4: Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
5: Przede wszystkim ta świadomość, nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło. Myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że może kogoś się w jakiś sposób wspiera.
4: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
5: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka. Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
4: Czy można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
5: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania, nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
4: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
5: Tak, ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę.
1: O trudnej pracy ratownika medycznego z dr Karoliną Gil rozmawiał Bogdan Widawka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Choć uczymy się jeździć na ulicach Wolina i okolicznych miejscowości, to jednak egzamin na prawo jazdy zdajemy w Szczecinie. Jak wygląda egzamin, jakie są statystyki? O tym wszystkim w rozmowie Małgosi Mury z Wioletą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie i Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u.
3: Co jest grane w Wolinie?
6: Zapytam na początek o to, co najczęściej interesuje przyszłych kierowców, czyli tych, którzy szykują się do egzaminów w WORD-zie zachodniopomorskim, szczecińskim. Jakie mamy u nas statystyki zdawalności?
7: No ta statystyka nie jest na pewno do końca nas zadowalająca. Wynosi ona na chwilę obecną w granicach 30%.
6: To zapytam może o rekordzistów. Ile maksymalnie razy podejść mieli ci najbardziej wytrwali? Macie takie dane?
7: No w naszej historii to wiemy, że w naszym ośrodku, ale to już było dawno temu, że jedna z osób przystępowała około 30 razy do teorii. No i myślę, że ta praktyka kilkanaście razy też była. Na pewno jakiś rekord się tutaj by znalazł.
6: To co sprawia najwięcej trudności? Ta teoria czy jednak praktyka?
7: Wydaje mi się, że egzamin praktyczny. Te umiejętności, gdzie trzeba zastosować teorię, opanować pojazd, no i dynamiczną sytuację na drodze, to myślę, że to jest największą trudnością dla osób egzaminowanych.
6: A wiemy, co który jakby egzaminowany wyjeżdża z placu na drogę?
7: Tak, myślę, że to informację możemy zweryfikować. W granicach 30% osób uzyskują wynik negatywny na placu manewrowym.
6: I muszą wtedy powtarzać ten element, reszta, czyli tak dobrze myślę, tak. 60 parę procent jednak udaje się wyjechać na miasto.
7: Te osoby, które nieprawidłowo wykonają plac manewrowy, to egzamin zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu, czyli nawet jakbyśmy jakąś nieprawidłowość w mieście popełnili błąd, to i tak rozpoczynamy od placu manewrowego egzamin praktyczny.
6: A które elementy placu manewrowego są najtrudniejsze?
7: Myślę, że manewr cofania. Jest to zadanie, które nazywa się ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ta umiejętność cofania sprawia osobom największą trudność.
6: A potem jak już wyjedziemy na miasto, gdzie jeździmy? Jeździmy tylko po Szczecinie, czy też są wyjazdy dalsze?
7: Nie, egzamin odbywa się tylko w granicach administracyjnych miasta. W związku z powyższym, no, że też mamy ograniczony czas na egzamin, no to na pewno poza granicami nie możemy tego egzaminu przeprowadzać. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to najwięcej problemów, najwięcej osób uzyskuje wynik negatywny w sytuacji, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym. Najczęściej jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu ze znakami, bądź nieustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu. Są to chyba te błędy, gdzie najczęściej osoby uzyskują wynik negatywny.
6: I to są też takie błędy, które od razu dyskwalifikują? Już nie ma szans, żeby egzamin trwał dalej?
7: To są błędy, którego popełnienie jednego takiego wykroczenia automatycznie przerywa ten egzamin z wynikiem negatywnym.
6: Ale jakieś takie drobniejsze przewinienia, to jesteśmy w stanie mimo wszystko przejechać ten cały egzamin?
7: Tak, oczywiście. Egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo zostanie wykonane zadanie egzaminacyjne. Te zadania egzaminacyjne określone są w rozporządzeniu, tak? I na przykład jeżeli osoba egzaminowana nieprawidłowo zmieni pas ruchu, ale wówczas nikogo nie będzie na drodze, tak? Czyli wjedzie na pas, nie uwzględniając, nie obserwując sytuacji, nie sygnalizując, to jest jako tak zwany drobny błąd. Ale w tej sytuacji, jeżeli ona te same błędy popełni, ale wymusi na kimś pierwszeństwo przy tej zmianie, wówczas będzie egzamin przerwany. A jeżeli ona tylko nie zaobserwuje sytuacji, nie zasygnalizuje, ma szansę się poprawić przy drugiej takiej okazji, kiedy ten sam manewr w ruchu drogowym wykonuje. No, gdy jedziemy przez skrzyżowanie i nie zasygnalizujemy zmiany kierunku w lewo bądź w prawo, i jeżeli też nie dojdzie do zagrożenia, również mamy szansę na innym skrzyżowaniu się zrehabilitować.
6: A w momencie, kiedy ktoś oblał definitywnie, egzamin jest zakończony, jest szansa taka jeszcze, żeby sobie trochę pojeździć z egzaminatorem, poćwiczyć, czy od razu jest powrót natychmiastowy do bazy?
7: Jeżeli przy popełnieniu błędu nie dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to w tej sytuacji egzamin może trwać dalej. Natomiast jeżeli przy popełnieniu jakiegoś z błędów dochodzi do bezpośredniego zagrożenia, wówczas nie ma możliwości już kontynuowania tego egzaminu.
6: A jak tak pani ocenia, patrzy na zachodniopomorskich tutaj kursantów, czy te błędy, które oni popełniają, wynikają z tego, że są źle przygotowani, czy też nie mają jeszcze takiej wprawy, a może po prostu są zbyt zdenerwowani samym egzaminem?
7: Myślę, że wiele czynników się na to składa, tak? Na pewno przygotowanie, na pewno to, że osoby, o czym same nam mówią w trakcie egzaminów, przystępując do kolejnego egzaminu, nie szkolą się, tak? Bo liczą na to, że im się po prostu uda. Czyli czasami osoba przystępuje 3-4 razy, ale z informacji, które nam udziela, wiemy, że ona nawet jednej godziny nie dokupiła w międzyczasie, tak? Niestety przerwy pomiędzy egzaminami wynoszą na chwilę obecną około 3 tygodni, więc oczekując na ten egzamin, no, te umiejętności niestety nie są trenowane. Na pewno emocje też wpływają na to, jak jest osoba, jaki uzyskuje wynik. No i też sytuacja, jaka jest w ruchu drogowym, bo są godziny, gdzie w ruchu drogowym jest spokój, ale są też godziny szczytu, w których odbywa się egzamin. I w zależności od umiejętności tej osoby, no może być różnie, tak, z tym wynikiem.
6: A jak reagują inni kierowcy w Szczecinie na Elki? Jak są jakoś tacy, przymykają oko, są łagodniejsi w ruchu? No bo wiemy, że różnie to bywa, jeśli chodzi o zachowanie kierowców ogólnie na drogach.
7: Wie pani co, najczęściej w związku z tym, że my mamy pojazdy oznakowane, jest litera L, jest napis egzamin, raczej inni uczestnicy ruchu drogowego są wyrozumiali. No oczywiście zdarzają się pojedyncze sytuacje, kiedy osoba nie panuje nad emocjami, ale większość kierowców w ruchu drogowym raczej tak pozytywnie reaguje na pojazd nauki jazdy.
6: A jak długo trzeba w tej chwili mniej więcej czekać na termin egzaminu tutaj w WORD-zie?
7: No w naszym ośrodku jest to do 3 tygodnie, 21 dni. To jest takie troszeczkę dynamiczne, bo też jeżeli przychodzi jakaś zmiana przepisów, to tych osób jest u nas więcej. Wiadomo, że okres wakacyjny to i też absencja egzaminatorów jest, sezon urlopowy, więc te terminy siłą rzeczy też na pewno mogą być ciut dłuższe. Ale my staramy się tutaj jakoś tak dynamicznie reagować, żeby do 30 dni każdy zdający mógł sobie wyznaczyć termin egzaminu.
1: To była rozmowa Małgosi Mury z Violettą Mikucką, egzaminatorem nadzorującym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, i Magdaleną Ostatek, kierownikiem działu obsługi klienta szczecińskiego WORD-u. Wróćmy do Wolina i zajrzyjmy do Wolińskiej Biblioteki. Z panią dyrektor Agnieszką Peplińską-Kot rozmawiałam na temat jesiennych wydarzeń. Ula Myszki-Nisy zapraszam.
3: Z mikrofonem przez Wolin.
5: Wrzesień jest takim miesiącem, kiedy w bibliotece od nowa zaczyna być słychać śmiech dzieci, ale nie tylko. W tym roku wrzesień będzie bardzo bogaty w bibliotece w Wolinie w spotkania autorskie. 22 września o godzinie 17 będziemy gościć na spotkaniu autorskim w bibliotece w Wolinie panią Agatę Niedobraszlańską. To pisarka książek z zakresu literatury obyczajowej, romansu i fantazy. Pierwszy raz będzie tutaj u nas w bibliotece w Wolinie. Jej debiutancka powieść to Błękit i Mrok. Także już czytelników i przyjaciół biblioteki oczywiście, a także turystów zapraszam na to spotkanie. Kolejną pisarką, która odwiedzi nas również we wrześniu, to 24 września pani Anna Partyka-Dżacz. To będzie drugie spotkanie w Wolinie. Przyjedzie do nas ze swoją najnowszą powieścią Odcienie błękitu. To też pisarka powieści historycznych, ale nie tylko. Przylatuje specjalnie z Hiszpanii do nas na to spotkanie. Możemy powiedzieć, że to już taka przyjaciółka nasza biblioteczna. Raz się pojawiła, czytelnicy pokochali. Obiecaliśmy, że w momencie, kiedy wyda swoją kolejną powieść, to na pewno się tutaj spotkamy. No i pani Anna dotrzymała słowa. Także 24 września, 17 w bibliotece będzie pani Anna Partyka-Dżacz. Kolejne spotkanie to 30 września, również godzina 17, pani Anna Błaszczuk, polska pisarka, która zadebiutowała w sierpniu 26 roku, więc dosłownie chwilkę temu. Cieplutko przyjęta powieść obyczajowa pod tytułem Kiedy kończy się lato, więc jak najbardziej w temacie, tak? Na koniec września. Także zachęcam do śledzenia profilu biblioteki i strony internetowej, bo jak nam się uda to spotkanie dopiąć na ostatni guzik, to jeszcze coś dla Państwa we wrześniu będziemy mieli.
1: A jakie plany na październik?
5: Od wielu lat biblioteka prowadzi cykliczne zajęcia dla najmłodszych czytelników i mieszkańców naszej gminy. Wrzesień sobie zawsze zostawiamy jeszcze po to, żeby rodzice mogli sobie plany dopracować, wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Także od października ruszymy z naszymi zajęciami programowania Lego i literacko-plastycznymi zajęciami. One ruszą w październiku, zapisy będą od końca września. Również na naszej stronie internetowej i Facebooku wszystkie szczegóły, gdzie dzwonić, gdzie się zapisać, od kiedy, w jakim wieku dzieci. I również od października ruszamy znowu z zajęciami dla senioralnej części naszej gminy. Tak pięknie nazwana Akademia Dojrzałych Talentów. Uczestniczki same tą nazwę wymyśliły. Co piątek o godzinie 10 w bibliotece stwarzamy przestrzeń do tego, aby kobiety, mężczyzn też zapraszamy, do tej pory są to same kobiety, mogły rozwijać swoje talenty albo je odkrywać, bo często bywa tak, że przychodzą na zajęcia i twierdzą, że one absolutnie nie potrafią na przykład budować czegoś z klocków Lego lub malować farbami, a potem okazuje się, że arcydzieła tworzą. Także to są różnego rodzaju zajęcia rękodzielnicze. Panie też są dla nas ogromnym wsparciem w pracach bibliotecznych, bo mamy troszkę ograniczony skład w bibliotece na tą chwilę, więc panie często nam pomagają obklejać książki, wpisywać kody, ale to już jest taka ich dobra wola. Natomiast co piątek od 10 otwieramy przestrzeń biblioteczną dla wszystkich chętnych seniorów i seniorek, które mają ochotę w miłym towarzystwie spędzić czas, a przy okazji na przykład zrobić sobie świecę zapachową.
1: Pani dyrektor, na koniec takie pytanie bardziej osobiste.
5: Jakim bardzo energicznym, ale też bardzo wrażliwym, czego może nie słychać. I ja ze skrajności skrajność. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju psychologiczne książki. To taka moja miłość. Natomiast od pewnego czasu namiętnie czytam kryminały. I najbardziej lubię naszych polskich pisarzy, a już polskich pisarzy.
8: a już wążek. Od pewnego czasu również pan Marek Stelar jest moim ulubionym pisarzem. Natomiast ostatnio, muszę się pochwalić, dostałam przesyłkę, której od anonimowego nadawcy, nie wiem, kto mi wysłał tą książkę, i otrzymałam książkę Zmień kurs. Prawdziwa historia przemiany przywództwa. I to jest książka, którą właśnie od kilku dni czytam. Obiecuję, że szybko ją przeczytam i przekażę ją jako dar do biblioteki, więc myślę, że do końca września już będzie dostępna do wypożyczenia.

0: w bibliotece, także jak przeczytam, to oddam na półki, niech idzie w dobre ręce i niech inni ludzie czytają i może zmieniają właśnie swoje historie i jakieś tory przywództwa.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również serdecznie dziękuję.
2: O najbliższych planach Wolińskiej Biblioteki rozmawiałam z jej dyrektorką Agnieszką Peplińską-Kot. Przenosimy się do Świnoujścia i tamtejszej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Historia, fake newsy i trochę detektywistycznej pracy. To wszystko na warsztatach w ramach projektu Młodzi o Świnoujściu, edukacyjno-twórczy projekt z wykorzystaniem gry miejskiej. Warsztaty przeznaczone są dla klas szkolnych i nauczycieli. Pierwszy odbędzie się 14 września, będzie nosić tytuł Jak uczyć się historii. Kolejny dzień później to będzie warsztat o demaskowaniu fake newsów. Tym razem uczestnicy wcielą się w detektywów informacji, będą sprawdzać źródła i uczyć się krytycznego podejścia do treści. W kolejnych tygodniach młodzież będzie odkrywać historię Świnoujścia i pracować w terenie. Będą tworzone grafiki i animacje, a także mobilna gra miejska poświęcona historii Świnoujścia. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nauczyciele już powinni zapisywać swoje klasy.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Pomorze Zachodnie sprzyja wycieczkom rowerowym, także na wyspach Wolini Uznam mamy mnóstwo szlaków rowerowych. Możemy żeglować, odkrywać wspaniałą przyrodę na szlakach Wolińskiego Parku Narodowego, ale możemy też oglądać nasze piękne zachodnie Pomorze z powietrza. Jeśli taki właśnie sposób rekreacji Was interesuje, to warto wybrać się do Areoklubu Szczecińskiego. Z mikrofonem była tam Małgosia Mura. Posłuchajmy, co mieszkańcom województwa może zaproponować Areoklub.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Renata Kostkiewicz, dyrektor Aeroklubu Szczecińskiego.
5: Kiedy marzymy sobie o lataniu na Pomorzu Zachodnim, to warto się skierować właśnie do szczecińskiego aeroklubu. Co nas tutaj czeka?
4: Jeżeli chodzi o latanie na Pomorzu Zachodnim w Aeroklubie Szczecińskim, to mamy do dyspozycji wszystkie sekcje nasze lotnicze, które działają aktywnie. Jest to sekcja szybowcowa, spadochronowa, paralotniowa, samolotowa, mikrolotowa, modelarska. Mamy też właściwie w początkowym stadium sekcję śmigłowcową. Szkolimy na Robinsonach 44.
5: A proszę mi powiedzieć, zanim ktoś już będzie chciał rzeczywiście się wyszkolić, może tak po prostu do Was przyjść, popatrzeć na samoloty, na tych, którzy się wzbijają w powietrze?
4: Tak, mamy zresztą często wycieczki szkolne. Nauczyciele dzwonią, pytają, czy mogą przyjść z dziećmi, nawet przedszkolaki. I chętnie pokazujemy samoloty, otwieramy te samoloty. Mamy pięknego Antonowa drugiego, który jest, służy nam do wyrzutu skoczków, ale gdy przychodzą dzieciaki, otwieramy, robią sobie zdjęcia i są pod wrażeniem tego wielkiego dwupłatowca. Mamy też sekcję szybowcową i tutaj instruktor chętnie opowiada o szybowcach. Udostępniamy sprzęt, pokazujemy spadochrony, pokazujemy pomieszczenia, w których przebywają kandydaci na pilotów czy uczniowie, piloci.
5: To takie zorganizowane grupy, a jak ktoś tak na spacer z rodziną się chce wybrać, to też może tutaj się do Was kierować?
4: Tak, często mamy takich widzów, zwłaszcza jak lądują śmigłowce albo jakieś samoloty większe, albo jakiś weekend i rodzice zabierają dzieci na spacer, to przychodzą do aeroklubu i tutaj pokazujemy im część naszych statków powietrznych. Mogą też sobie usiąść na ławeczkach, które właśnie na taką okazję przygotowaliśmy i oglądać nadlatujące, kołujące samoloty, bo jakby przy samym hangarze i przy budynku mieszczą się te ławki, więc samolot ląduje na pasie z dala, bezpiecznie od widzów, kołuje drogą kołowania tutaj pod sam hangar i wtedy rodzice z dziećmi mogą wyraźnie oglądać statki powietrzne.

0: inspektorem Urzędu Lotnictwa i otrzymanie świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. Kurs sam obejmuje 28 godzin lotu. No wiadomo, to tak jak z prawem jazdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej godzin, to sobie po prostu korzysta i jakby lata więcej godzin. Ale program obejmuje 28.
1: Jeżeli ktoś chce się przelecieć też samolotem, robicie loty zapoznawcze dla osób takich po prostu jako pasażerowie?
0: Nasz instruktor rzeczywiście prowadzi takie loty zapoznawcze, bo umówmy się, każdy, który chce przystąpić do takiego kursu, najpierw musi zapoznać się, czy w ogóle każdy mówi, a ja nie wiem, czy ja podołam, a ja nie wiem, czy wytrzymam. Więc taki lot zapoznawczy jest bardzo uzasadniony i rzeczywiście robimy takie loty zapoznawcze. To już konkretne osoby umawiają się z instruktorem, odbywają taki lot i mamy też, jeżeli chodzi o loty zapoznawcze, to razem z sekcją skrzydłowcową wymyśliliśmy taką ofertę, bo jest wielu chętnych na szkolenie szybowcowe, ale niektórzy na przykład na początku już stwierdzą, że jednak to nie dla nich, albo chcieliby tylko spróbować i na tym poprzestać, więc mamy taką ofertę, która jest szkoleniem zapoznawczym szybowcowym. To szkolenie nie nadaje żadnych uprawnień, ale jest to takich 10 lotów po kręgu z instruktorem, który jakby podstawy pilotażu przekazuje, trochę teorii i taki kandydat na pilota podejmuje zazwyczaj decyzję. Mamy bardzo dużo chętnych, wielu chętnych, którzy korzystają z tego. Niektórzy zostają na szkolenie już do licencji szybowcowej, a niektórzy po prostu na tym poprzestają. I myślę, że to też jest dobre, bo jakby jeżeli ktoś nie jest związany z awiacją, to latanie, szybowce, samoloty, spadochrony wydają się takie bardzo odległe, czy trudne, czy wymagające, ale taki kurs krótki, który na przykład można nawet otrzymać w prezencie urodzinowym, bo ktoś sobie wymarzył, ale wie, że pilotem nie będzie, bo już na przykład nie ma na to czasu, bo jest zajęty zawodowo, to taki krótki kurs zapoznawczy da też jakąś taką chwilową przygodę z szybownictwem, bo trzeba kilka dni rzeczywiście na kwadracie szybowcowym spędzić, a szybownictwo to jest sport indywidualny, ale grupowy, bo szybowiec sam nie poleci, potrzebuje asysty, potrzebuje wyciągarki, wyciągarkowego, potrzebuje samolotu holującego, więc tutaj ta praca zespołowa na kwadracie szybowcowym jest bardzo intensywna i można powiedzieć, że to jest jakaś taka, powiedzmy, szkoła charakteru, taka podniebna szkoła charakteru. Tutaj musimy się wykazać współpracą, odpowiedzialnością.
2: Na temat oferty Aeroklubu Szczecińskiego dla mieszkańców Zachodniego Pomorza z dyrektor Renatą Kostkiewicz rozmawia Małgosia Mura. A już za chwilę o sukcesach członków naszego Aeroklubu.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Zapytam jeszcze o takie jakieś sportowe sukcesy Aeroklubu. Wasi członkowie biorą udział w zawodach?
0: Tak, nasi członkowie biorą udział w zawodach. Nawet w tamtym roku byliśmy miejscem, gdzie organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Paralotniowe. I tam rzeczywiście nasi może nie zajęli pierwszego miejsca, ale byli w czołówce. I powiem szczerze, mamy też pilotów paralotniowych, którzy są w kadrze Polski, biorą udział w zawodach w całej Europie, więc tutaj rzeczywiście ta sekcja paralotniowa, mogę powiedzieć, że od paru lat bardzo tak stępa się rozwija i mamy tu kilku rzeczywiście takich utalentowanych. Stawiamy, nie ukrywam, że stawiamy na młodych ludzi, no, którzy gdzieś tam w przyszłości będą osiągać jakieś większe sukcesy. Od tego roku również otworzyliśmy strefę akrobacji, będziemy szkolić pilotów do akrobacji samolotowej. Tutaj też liczymy na sukcesy, więc jakby rozwijamy się w tym kierunku. Bierzemy udział w takich różnych zawodach typu szybowcowe, na celność lądowania i tutaj też mamy sukcesy. Natomiast stawiamy w tym roku na akrobację samolotową, sporty paralotniowe, bo tutaj jakby widzimy największy potencjał nasz. I oczywiście jeszcze modelarze. Byliśmy też organizatorem Mistrzostw Europy. Nasi modelarze też biorą udział w zawodach i tutaj zapomniałam, bo tutaj tyle mogłabym mówić tak godzinami, ale modelarze nasi też odnoszą sukcesy w zawodach modelarskich, w różnych typach zawodów. Musiałabym po prostu zajrzeć do notatek, bo to są dość skomplikowane nazwy, ale mamy tutaj też, zresztą nasz instruktor modelarski współpracuje z Domem Kultury, tam prowadzi też modelarnię dla dzieci w wieku szkolnym i rzeczywiście tam to zainteresowanie jest dość duże, coraz większe i to też jest takie miejsce, gdzie te dzieci spędzają wspólnie czas, ucząc się czegoś pożytecznego, a nie siedzą z noskami w smartfonach. To też jest takie bardzo

0: pozytywne. Mamy też jeszcze a propos takich imprez, gdzie wychodzimy do mieszkańców, mamy też Fly Day, to jest taki dzień otwarty w aeroklubie i wtedy można polatać, rzeczywiście odbywać loty widokowe, są konkursy, są jakieś występy, robimy to razem z Radą Osiedla, więc tutaj zachęcamy nie tylko okoliczne ulice i mieszkańców tutaj, ale całe miasto. Przyjeżdżają do nas też goście z różnych odległych województw, bo wiedzą, że ten dzień jest taki, no jest już ten, nasz Fly Day jest dość popularny i mamy tutaj stałych bywalców. Jest strefa familijna, są dmuchańce, są oczywiście dla dzieci jakieś takie atrakcje, które przyciągają całe rodziny i można cały dzień spędzić wtedy w aeroklubie.
1: Wspomniała Pani o tej akrobacji. Akrobacje to będą na pewno też widowiskowe dla ludzi na ziemi.
0: Na razie spokojnie, na razie się uczymy. To dopiero zaczynamy, ale mamy już to, mamy samolot do akrobacji, co jest najważniejsze. Mamy chętnych, no i mamy strefę akrobacji, którą możemy wykorzystywać, więc uczymy się. Będzie to na pewno same ćwiczenia, będą widowiskowe, no bo to rzeczywiście fajnie się ogląda. Ale tutaj sukcesy przed nami.
1: Tak, ale to warto też podkreślić, żeby mieszkańcy się nie dziwili i nie wystraszyli, jak jakiś samolot będzie leciał w dół.
0: No, to z pewnością. Mamy też jeszcze właśnie w dół, mamy sekcję spadochronową. Chętni to nie tylko dorośli, ale też mamy współpracę z klasami mundurowymi, więc młodzież klas mundurowych przystępuje do kursu spadochronowego. Nasz instruktor jest to bardzo doświadczony instruktor, który jest również egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa. Będą jeszcze inni instruktorzy, którzy pomogą młodym adeptom sztuki spadochronowej jakby rozpocząć przygodę z adrenaliną, bo tak naprawdę spadochrony to adrenalina i przełamywanie barier. Piękny sport, ale no, wymaga pewnej odwagi. Chociaż myślę, że każda dziedzina awiacji wymaga odwagi, ale to nie tylko, bo tutaj pasjonaci latania to też osoby, które muszą mieć dużą wiedzę. Żeby zostać pilotem, trzeba jednak posiadać wiedzę z aerodynamiki, z meteorologii, trzeba umieć się komunikować w locie. To wymaga trochę poświęcenia czasu na tą naukę, ale myślę, że daje wielką satysfakcję.
1: No to chciałam jeszcze tak zapytać Panią osobiście, na czym Pani lata?
0: Ja jestem, obecnie jestem dyrektorem, ale wcześniej latałam jako szybowniczka, latam czasem samolotem, ale licencji samolotowej nie mam. Miałam licencję, która już mi wygasła, licencję szybowcową, odbyłam jeden skok spadochronowy. No właściwie latam wszystkim, co lata, ale jako tako samej licencji nie posiadam w tym momencie aktywnej.
1: Ale zapytam, co się tam czuje w górze, jak się steruje szybowcem?
0: No, jestem duchem szybownika i tak naprawdę latałam wszystkimi samolotami i śmigłowcami, które tutaj posiadamy, ale szybowce jakby dają mi taki spokój i takie poczucie, no, takie poczucie jakby połączenia się z naturą. Jest to takie przeżycie, którego nie mam lecąc samolotem, chociaż bardzo lubię lecieć samolotem i uważam, że to jest bardzo fajny sport samolotowy, jest równie ciekawy, ale szybowce, zważywszy na to, że nie ma tam silnika, że jest tylko pilot, że jest tylko pilot i szybowiec, jest ta cisza, możliwość skupienia, ale też podziwiania widoków z góry i taka satysfakcja z tego, tak trochę człowiek czuje się, jakby miał jakąś taką władzę nad tą ideą latania. Jakby trochę czuł się bardziej, że może o czymś decydować. Bo w samolot silnik, włączasz silnik, lądujesz, startujesz i wszystko wydaje się proste, tak? Obsługujesz maszynę, a tutaj obsługujesz jakby jakąś taką ideę latania. Tak mi się wydaje, gdy lecę szybowcem. Dla mnie to jest, szybowce to taki taniec z chmurami, tak bym to nazwała. I jest to takie rzeczywiście piękne. Jakbym się nad tym więcej zastanowiła, to mogłabym o tym więcej mówić, bo jakby się leci szybowcem, to tak jakby się leciało po prostu każdą komórką swojego ciała. Bardzo jest to takie bardzo odczuwalne. W samolocie też, zwłaszcza jak samolot gdzieś tam przepadnie, czy są jakieś termiczne wznoszenia, jakieś, no, albo wiatry, no to się czuje to, ale to jest zupełnie coś innego niż szybowcu.
2: O sukcesach, ofercie Aeroklubu Szczecińskiego i pasji do latania z dyrektorką Aeroklubu Renatą Kostkiewicz rozmawiała Małgosia Mura.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
11: Rugby, szermierka, zbijaka, może gra komputerowa przeniesiona na żywe boisko. Dzisiaj w programie sprawdzimy, czym jest jagger. Sport, który budzi ogromne zainteresowanie i zyskuje coraz większą popularność. Odkryjemy zasady gry, w której liczy się niesamowity refleks, strategia oraz miękka broń w dłoniach. Ale Szczecin to nie tylko tętniące życiem centrum i lewobrzeżne parki. Przeniesiemy się na drugą stronę Odry, by przyjrzeć się miejskiej kulturze i relacjom sąsiedzkim. Sprawdzimy, jak od ponad 30 lat zmienia się tamtejsza społeczność i czym Prawobrzeże różni się od reszty Szczecina. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie. A zaczynamy od podróży w głąb historii, to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Większość z nas kojarzy archeologię z wykopami na lądzie, ale nasz pierwszy gość zagląda tam, gdzie na co dzień nikt nie patrzy. Pod wodą. Zapraszam na spotkanie z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
10: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
11: Przy modernizacji toru wodnego Świnoujście Szczecin wydobyto mnóstwo niezwykłych przedmiotów. Co z tych znalezisk najbardziej zapadło panu w pamięć?
12: Cała ta historia związana z torem wodnym, z tą wielką inwestycją, no to było olbrzymie doświadczenie, olbrzymie przeżycie i nie ukrywam, dzięki dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, panu Zdanowiczowi, mogłem w tym brać udział z zespołem, tak, i nie ukrywam, nikt z nas się nie spodziewał, że tego będzie aż tyle. Nikt. Proszę mi wierzyć, w żadnych snach nie sądziłem, że tych zabytków będzie 100 ton, tak? 100 ton. To jest w ogóle niewiarygodne. To była naprawdę olbrzymia inwestycja, więc tam się bardzo dużo działo. Ten cały tor wodny pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem najpierw został zeskanowany. No, została puszczona jednostka, która zrobiła skany, czyli magnetykę całego tego toru. No i ja wtedy z dyrektorem Urzędu Morskiego rozmawiałem, jak on mi powiedział, że tam wyszło tam chyba 10 tysięcy punktów ferromagnetycznych, to powiedziałem, wow, niech 10% z tego będą zabytki, prawda? Ferromagnetyki to mówimy o rzeczach metalowych. Najpierw musiano zrobić takie skany, żeby wiedzieć, w których miejscach są właśnie różnego rodzaju rzeczy metalowe i później w każde z tych miejsc był wpuszczany nurek, czyli musiał przypłynąć statek i nurek sprawdzał, czy to jest mina, bomba, złom, wrak, zapytek, prawda? To była naprawdę ogromna praca przez wiele lat i no, tak jak powiedziałem, zaczęły się pokazywać różnego rodzaju zapytki, tak? A więc no, wiadomo, skoro tor wodny, to jednostki pływające, skoro jednostki pływające, to kotwice, tak? Pamiętam, jak zostałem dyrektorem Muzeum Oręczarskiego w Kołobrzegu, tutaj mamy jedyny w Polsce skansen morski, z którym nie była ani jednej kotwicy, więc wszędzie pisałem do wszystkich instytucji o jakieś kotwice, no a dzięki tej inwestycji wszyscy do mnie piszą o kotwice, tak? Bo podczas tej modernizacji toru wodnego ponad 100 różnego rodzaju wielkości kotwic zostało znalezionych i wydobytych i większość z nich trafiła, znaczy znajduje się u nas w Kołobrzegu, tak? Muzeum Oręczarskiego w Kołobrzegu, można je zobaczyć. Jest piękna kolekcja, naprawdę bardzo ciekawa, interesująca, różnej wielkości, różnego typu kotwice, zarówno admiralicji, jak i patentowe, różne wielkości, różne ciężary. Ale oprócz tego pojawiły się również różnego typu inne rzeczy związane z jednostkami pływającymi, a więc śruby okrętowe, tak? Różne wielkości, różnego typu lewobieżne, prawobieżne, nie wiem, stalowe, z koloru, urwane, wyszczerbione, w wyniku różnych przyczyn losowych, które trafiły do wody, tak? Więc też jest fajna kolekcja, można sobie zobaczyć tam właśnie szyby, tak, nawet jest taka śruba, która jest ewidentnie z jakiejś szybkiej jednostki pewnie wojennej, tak? Bo ma zupełnie inny kształt niż te takie wolnobieżne. No innego rodzaju różne wyposażenie jednostek pływających, które też w tej wodzie się znalazło z różnych przyczyn, albo zostało, albo wypadło, albo była jakaś eksplozja miny czy bomby, tak? I to zostało wszystko podczas tej inwestycji znalezione, wydobyte i trafiło do nas. Oprócz tego, co? W Świnoujściu, w miejscu, gdzie stał ten pancernik środkowy Lutzow, czyli ex-Deutschland, mniej więcej mamy 20-30 ton elementów z niego i mnóstwo innych rzeczy. Ciekawostką na przykład są też martwe kotwice, tak? Martwe to są takie, najprościej mówiąc, jakieś betonowe czy kamienne, które służyły do wrzucenia i one tam zostawały i była do tego na przykład przytwierdzona jakaś boja, tak, która wyznaczała akwen. I mamy fajną kolekcję właśnie martwych kotwic, od tych najstarszych kamiennych, które są tam z różnego rodzaju obejmami czy śrubami, poprzez jakieś betonowe, różne kształty, różne wielkości, betonowo-stalowe czy same stalowe. Więc jak się to wszystko złoży koło siebie, to robi po prostu wrażenie, no bo jest od razu kolekcja, tak? Widać, jak to się wszystko zmieniało na przestrzeni tych wszystkich dziesiątków lat. Oczywiście jest też kolekcja boi nitowanych, które służyły do wyznaczania czy toru wodnego, czy jakichś akwenów, czy jakichś zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. I kolejną ciekawostką, w pewnym miejscu, właśnie na Zalewie Szczecińskim, zostały trafione elementy amerykańskiego bombowca B-17G, tak? Najpierw wyszły takie różne drobne elementy, a później został wydobyty silnik ze śmigłem i karabin maszynowy, tak, Browning, który został tam też znaleziony. I to pokazało, że tam gdzieś była katastrofa samolotu. No i później ten silnik wyremontowaliśmy. Pamiętam, że go pokazaliśmy na konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, właśnie dyrektorem Urzędu Morskiego. I totalny wtedy był też szok z mojej strony, bo no, po pokazaniu tego przez media zgłosił się były dyrektor Urzędu Morskiego, pan Andrzej Borowiec, i on powiedział: a taki silnik to myśmy tam w latach 80. wydobyli, też z Zalewu Szczecińskiego, i poszedł na złom, ale wydobyliśmy go dlatego, bo on rybakom przeszkadzał, którzy tam rwali sieci, i oni nas poprosili, żebyśmy tą przeszkodę usunęli. I w tym momencie, jakby znając lokalizację tego silnika, który został wydobyty podczas tej inwestycji modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście, plus znając lokalizację tego silnika, o którym powiedział dyrektor Borowiec, no mogłem sobie wyznaczyć akwen, gdzie powinniśmy się skupić, bo tam powinna być reszta tego samolotu. No i w 2022 znaleźliśmy resztę tego samolotu. Amerykański bombowiec, który brał udział w nalocie na Police 7 października 1944 roku. To był bombowiec, który prowadził całą formację 149 innych samolotów. Celem była fabryka benzynistycznych w Policach. No, był to dość niezwykły samolot, dlatego że w tej gondoli, którą pod spodem mają te samoloty, on nie miał karabinów maszynowych, tylko miał taki. Z drugiej strony to pokazuje, jak mało wiemy, no bo mało kto sobie zdaje sprawę, że Amerykanie też zapłacili olbrzymią daninę krwi na terenie obecnej Polski, żeby zatrzymać tą trzecią rzeczę, żeby powstrzymać Hitlera, prawda? Te samoloty gdzieś spadły i one gdzieś tam leżą. I na pewno są jeszcze do znalezienia, tak? I z tego, co wiem, Amerykanie szukają tych swoich poległych. No jest to bardzo

0: trudny temat, a ten samolot ewidentnie, na który trafiliśmy, po prostu nic się na niego nie trafił, tak? No bo on leżał na śmiesznej głębokości na tym Zalewie Szczecińskim, mniej więcej po środku tego zalewu, a no, gdyby ktoś wcześniej na niego trafił, to został po nim wydobyty, tak? No bo głębokość na pewno niewielka, jak na te warunki. Mhm. Więc ciekawa akcja, ciekawy wrak, ciekawa historia, która się cały czas jeszcze toczy, a wynika z tego, że uczestniczyłem w tej olbrzymiej inwestycji, czyli modernizacja torów wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 metra. I tak jak powiedziałem, oprócz tego, że mamy mnóstwo zabytków, które pozyskaliśmy i które są w muzeum, no jest też ciekawa historia związana właśnie z tym samolotem. Ale to nie tylko to, tak, bo oprócz tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, no taką największą ciekawostką był miecz. Średniowieczny miecz z częścią pochwy, który został wydobyty podczas tej inwestycji. No i dzięki temu, że no człowiek, który go znalazł, odpowiednio się zachował, on po prostu, jak go zobaczył, jest to też archeolog, więc nie przetarł klingi tego miecza. Rozumie pani, on go po prostu wziął w ręce, wydobył i od razu go zawinięto w szmaty i mi go dano, a ja go zawiodłem do muzeum. Bo gdyby on w jakikolwiek sposób przetarł tą klingę, tak te resztki pochwy, one by odpadły, bo to jest drewniano-skórzane. I pamiętam też ten moment, kiedy w Muzeum Narodowym w Szczecinie zrobiliśmy konferencję, gdzie pokazaliśmy to, jak się do nas zaczęli odzywać różni ludzie, różne autorytety z różnych części Europy w związku z tą pochwą, bo samych mieczy średniowiecznych jest dużo, ale mieczy z pochwą to można na palcach jednej ręki policzyć. Jest to taka perełka, absolutna perełka związana z pracami na torze wodnym.
1: To dopiero początek odkrywania podwodnych tajemnic. Do rozmowy z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza, i jeszcze wrócimy. Teraz jednak sprawdzamy, co ważnego działo się na lądzie. Podsumowanie najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia przygotowała dla Was Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Na początek sport. Norweski piłkarz Fredrik Ulvestad na mocy porozumienia o darmowym transferze przeniósł się z Pogoni Szczecin do duńskiego Odense Bold Club. Ulvestad był portowcem 3 lata, z zespołem dwukrotnie awansował do finału Pucharu Polski. Kilka dni temu szczeciński klub opuścił też Karol Angielski, który związał się z cypryjskim AS Nea Salamis. Szykują się też zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Stanicki.
4: Najwięcej zmieni się na polanie sportowej. Powstanie tam m.in. boisko do siatkówki plażowej, pojawią się nowe bramki piłkarskie i piłkochwyty czy stół do gry w tekbal. Polany Goplana i Harcerska wzbogacą się o nowe wiaty.
3: Prace już się rozpoczęły, potrwają około 2 miesięcy. Tymczasem dopiero pod koniec listopada mają zakończyć się prace związane z przebudową ulicy Zbójnickiej. Wciąż obowiązuje tam ruch jednokierunkowy po drodze tymczasowej.
2: Życie w mieście.
3: Wybrano już wykonawcę budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Janickiego. Więcej o inwestycji Adrian Górny.
5: To nie tylko budowa trasy dla rowerzystów, ale także przebudowa kilku skrzyżowań, kanalizacji, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Utrudnień można się spodziewać m.in. na skrzyżowaniach ulic Klonowica i Zawadzkiego oraz Mickiewicza, Janickiego i Czorsztyńskiej.
3: Podpisanie umowy z wykonawcą we wrześniu, a inwestycja ma zakończyć się w 1 kwartale przyszłego roku. Pozostając w temacie inwestycji, ruszył nabór wniosków o miejskie dotacje na prace konserwatorskie i budowlane przy szczecińskich zabytkach. Właściciele i posiadacze obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą ubiegać się o wsparcie na przyszłoroczne inwestycje, składając wniosek do końca października.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
3: Szykują się zmiany w Lesie Arkońskim. W ramach projektu SBO na 8 polanach rozbudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna. O szczegółach Mateusz Stanicki.
4: Najwięcej zmieni się na polanie sportowej. Powstanie tam m.in. boisko do siatkówki plażowej. Pojawią się nowe bramki piłkarskie i piłkochwyty czy stół do gry w tekbal. Polany Goplana i Harcerska wzbogacą się o nowe wiaty.
3: Prace już się rozpoczęły, potrwają około 2 miesięcy. Zarząd lokali komunalnych w Szczecinie zapewnia mieszkania zastępcze osobom z ulicy Chorzej 9-11. Przypomnijmy, mieszkańcy musieli się ewakuować, bo oględziny przeprowadzone przez inspektorów nadzoru budowlanego potwierdziły, że obiekt grozi zawaleniem. Sprawą uszkodzonego bloku zajmuje się Komisja Budownictwa Rady Miasta.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Pomorze Zachodnie skrywa tajemnice, które często mamy na wyciągnięcie ręki, choć zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z ich historycznej wagi. Czasem mijamy je codziennie w drodze do pracy, innym razem do przeszłości naszego regionu, które zamiast w muzealnych gablotach niszczą zapomniane na nabrzeżach czy pod wodą. O tym, jak fascynujące i wciąż nieodkryte historie kryją się w rejonie Szczecina, Polic, Świnoujścia czy Kołobrzegu, rozmawiam z Aleksandrem Ostaszem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.
2: To warto wiedzieć o Pomorzu Zachodnim.
1: Jednym z najbardziej znanych obiektów na wodach Pomorza Zachodniego jest betonowiec na jeziorze Dąbie. Wielu mieszkańców go zna, wielu widziało z daleka, ale chyba niewielu zna jego prawdziwą historię. Co dziś wiemy o tym wraku?
0: Ten betonowiec nie jest tankowcem, tylko jest frachtowcem i to od razu widać, bo on ma ładownię. Jest to jeden z dwóch betonowców, które się znajdują na terenie naszego województwa zachodniopomorskiego. Drugi leży w morzu na wysokości Wysełki koło Grodna. I to jest właśnie ten, tam jest ten Ulrich Finzenwalde, tak? Byłem, nurkowałem zarówno jednemu, jak i drugiemu, zrobiłem karty zabytków. Ten na jeziorze Dąbie jest ładnie widoczny, bo wystaje ponad powierzchnię wody, tak? Więc można go obejrzeć, można no, nawet go zwiedzić, bo kiedyś nie wiem, jak w tej chwili tam wygląda wejście. No jest to niebezpieczne, więc zawsze próbowałem wszystkim władzom zasugerować, żeby tam ucywilizować wejście na tego betonowca i go tam zabezpieczyć. Dawno na nim nie byłem, więc nie wiem, jak to teraz wygląda. Ten drugi, który jest w morzu, na wysokości Grodnia, powiedzmy koło tam Międzyzdrojów, no to jest

0: do statków, a potrzebowali ich, żeby wozić różnego rodzaju materiały. No i budowano je w takiej stoczni, która była na piasku w Darłowie. Sam proces budowania był bardzo ciekawy. Budowano je dokładnie na plaży, z tego piasku na plaży. Siatka stalowa, którą obkładano betonem, potem następna warstwa siatki, znowu warstwa betonu, to wszystko było robione do góry dnem. I później wykopywano taki rów i wyciągano ten kadłub w morze, tam go obracano i dopiero szedł do stoczni i dopiero go w stoczni wyposażano w resztę potrzebnych osprzętu. Tak? No i jeden z takich właśnie się zachował i stoi na tym jeziorze Dąbie.
1: Czy w rejonie Szczecina, Polic, Świnoujścia są inne takie obiekty, które mieszkańcy mijają codziennie i nie wiedzą, że patrzą na kawał morskiej historii?
0: No, oczywiście, no wraki są w różnych miejscach, z różnych epok, ale nie tylko wraki. No, mamy takie miejsca, gdzie mamy, nie wiem, zatopiony las pod wodą i to, żeby niedaleko sięgać, mamy jezioro Szmaragdowe i przecież tam jest las, części drzewa, które tam są pod wodą. Tak? Mamy jezioro Pile, czyli Borna Szulimowo, tam jest również na tym jeziorze las pod wodą koło wyspy. Mamy no, wiele ciekawych akwenów na terenie województwa zachodniopomorskiego, to które no, kryją różnego rodzaju ciekawostki. Miedwie, żeby daleko nie szukać, przecież tam jest torpedownia, tajny niemiecki poligon, tam Luftwaffe, Kriegsmarine. Do tej pory tam leży wrak Kutra, to tej torpedowni, są na tym jeziorze wraki samolotów i tak dalej, i tak dalej. Kolejne jezioro, jezioro Morzycko, leży tam wrak samolotu sowieckiego Jak-9, Stolsko, tak, na granicy, tam ta siedemnastka, która leży, no jest mnóstwo tego, naprawdę bardzo dużo, a już w morzu to...
1: Stowarzyszenie jest właścicielem jachtu Maria, związanego z Ludomirem Mączką. Dlaczego ta jednostka jest tak ważna dla was i dla Polski, jest tak ważna dla was i dla polskiego żeglarstwa?
0: No musimy pamiętać o tym, że no, różnych jachtów było dużo, ale no, taki jeden, jedyny jest właśnie Maria Ludomira Mączki, czyli ten piękny drewniany, zbudowany w Gdańsku chyba w latach 70. dwumasztowy kecz, właśnie kupił, używał Ludomir Mączka. Ja kiedyś zupełnie przypadkowo w Gdańsku, będąc w jednej robocie, trafiłem na człowieka, który zbudował Marię, tak? To zupełnie przypadek, a to był szkutnik, zupełnie przypadkowe spotkanie i on mi opowiedział o tym, jak ten jacht powstał, no ale reasumując dalej, Ludomir Mączka urodził się w Lwowie w 1926 roku, zmarł w Szczecinie w 2006 roku, w latach 44-45 był żołnierzem AK, no, polski geolog, żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik, na różnych jachtach przebył, no, mówi się, że ze 170 tysięcy mil morskich, plus minus ośmiokrotnie opłynął kulę ziemską, tak? No i był związany ze Szczecinem. Przez wiele, wiele lat był związany z Aleksandrą i Andrzejem Kocewicz, kampingiem Marina w Dąbiu, tam był, żył, mieszkał i tam ten jacht też stał. Później został wydobyty i trafił do hangaru. Ludomir przed śmiercią zapisał Marię w swoim testamencie takiemu swojemu przyjacielowi z Kanady, bosowi Kornelukowi. On niestety też odszedł. I no ten jacht, no była duża szansa, że zostanie sprzedany i że wyjedzie w ogóle z Polski, ze Szczecina, tak? Więc jako stowarzyszenie stanęliśmy na głowie, żeby się ze spadkobiercami porozumieć i żeby ten jacht przywrócić zgodnie z wolą Ludomira Mączki na wodę, żeby on wrócił, żeby mógł dalej służyć szeroko rozumianej edukacji dla kolejnych pokoleń i żeby na rufie miał nazwę Szczecin. O to nam chodziło i chcieliśmy zrobić i to się udało dzięki wielu ludziom, a szczególnie Aleksandrze i Andrzejowi Kocewicz, tak, obecnie tym jachtem zajmuje się Paweł Ryżewski, też członek naszego stowarzyszenia, z taką grupą entuzjastów, którzy również na nim pływają, ale mówię to tak, dlatego, że to jest również świadczy o tym, że oni najpierw muszą dużo pracy włożyć, żeby sobie troszeczkę na nim popływać. Utrzymanie tego jachtu jest bardzo czasochłonne i kosztowne, ale no jakby zrobiliśmy to świadomie, chodziło o to, żeby ten jacht został w tym mieście Szczecin, no i to się udało, tak jak powiedziałem, dzięki naprawdę wielu ludziom, którym jestem za to bardzo wdzięczny. No i tam tą Marię można spotkać na różnego rodzaju imprezach w Szczecinie, w roku Szczecina, no pamiętajmy, że w tej Alei Żeglarzy na bulwarze Piastowskiej w Szczecinie w 2015 roku została odsłonięta rzeźba kapitana jachtowego Ludomira Mączki. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek ustanowił też nagrody żeglarskie w Szczecina i tam najwyższa z nich była ta nagroda Ludomira Mączki, więc no Maria jest związana od zawsze ze Szczecinem, no i dzięki wielu ludziom udało się spowodować to, że ten jacht został w Szczecinie jest na wodzie, pływa, jest pełnoprawny, chociaż jest to kosztowne.

0: i czasochłonne, o tak powiem, tak? Ale nie żałujemy tego absolutnie. Mamy nadzieję, że ktoś to kiedyś też dalej pociągnie, że to nie zostanie zmarnowane. Mamy nadzieję, że to nie przepadnie.
1: To był Aleksander Ostasz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza. Jak się okazuje, historia ukryta na dnie naszych akwenów wciąż potrafi zaskoczyć. A betonowiec z jeziora Dąbie to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej Regionalnych Tajemnic. Bogactwo morskich opowieści to jednak nie wszystko, co Pomorze Zachodnie i Szczecin ma do zaoferowania. Aby te wszystkie fakty, legendy i niezwykłe miejsce ożyły w wyobraźni mieszkańców oraz turystów, potrzeba kogoś, kto potrafi o nich pasjonująco opowiadać. I to jest idealny moment, aby zmienić perspektywę i spojrzeć tutaj już konkretnie na Szczecin oczami człowieka, który zna tu każdy zakamarek. Moim kolejnym gościem jest przewodnik Tomasz Wieczorek.
2: Ciekawy Szczecin.
1: Oprowadza pan po mieście już 30 lat. Jak zmieniło się przewodnictwo w czasach smartfonów, map Google czy szybkich informacji z internetu? Czy coś się zmieniło?
3: Na pewno się trochę zmieniło. Nawet czasami się w niektórych wersjach zwiedzań wykorzystuje te nowoczesne możliwości. Natomiast takie czasami humorystyczne są sytuacje, że jak się o czymś opowie, to ludzie to sprawdzają od razu w telefonach. Czasami jest to wyrazem tego, że ich to naprawdę zainteresowało. A czasami tak jakby troszkę niedowierzali i chcą sprawdzić. Więc czasami to takie jest dla mnie nawet lekko humorystyczne obserwowanie tego, ale generalnie ludzie nadal, mimo że ja przez chwilę się zastanawiałem, czy nie stracimy interesowania usługami, bo wszystko można sobie, nawet są jakieś tam audiogajdy, aplikacje, które sobie gdzieś tam skanujemy, one same nam opowiadają jak osoba, przewodnik. Ale jednak to jest rodzaj, mimo wszystko nie ma tam kontaktu bezpośredniego, nie ma tej relacji z żywym człowiekiem i nadal jednak jeszcze dużo ludzi woli kontakt z żywym człowiekiem, mimo tych wszystkich usprawnień, nowoczesności, której teraz mamy sporo.
1: Czy po tylu latach pracy ma pan jeszcze swoje ulubione miejsce w Szczecinie, do którego pan wraca tak prywatnie?
3: No przyznam, że przez to mi się też łatwiej pracuje, że ja naprawdę mogę nawet użyć stwierdzenia, kocham to miasto i widzę jego potencjał od lat i nie zajmuje mi dużo dłużej niż jedną godzinę czasu, kiedy pokazuję ludziom miasto, aby oni zrobili czasami wręcz wielkie oczy, że się zupełnie nie spodziewali, że tu jest aż tyle do zobaczenia. Często słyszę stwierdzenia, że jest piękne.
1: Czyli Szczecin jest takim miastem niedocenianym w Polsce przez turystów?
3: Tak, jak najbardziej. W ostatniej sondzie takiej ulicznej, która była w internecie, jeden chłopak, taki młody, prawdopodobnie jakiś student, powiedział takie kluczowe zdanie, że Szczecin przez to, że jest miastem takim troszeczkę nie po drodze, to z tego powodu jest dużo ludzi mało przejeżdżających czy przy okazji do Szczecina, więc jedynie jak ktoś się kieruje na Skandynawię lub na jakieś wybrzeże do nadmorskich miejscowości, no to czasami już miałem okazję przeżyć właśnie takie komentarze zwiedzających ze mną, że tyle razy jeździli przykładowo do Międzyzdrojów czy do Świnoujścia, ale nagle im wpadł pomysł, no tu zaraz przy autostradzie można zjechać do Szczecina i go zwiedzić. I wtedy sami szczerze przyznawali, że przeżyli duże zaskoczenie, że jest to aż tak imponujące miasto.
1: Kiedy ktoś po wycieczce z panem wraca do domu, co chciałby pan, żeby zapamiętał najbardziej? Piękny Szczecin, pompastyczne detale.
3: Ja uważam, że dla naszego miasta największym komplementem, który niebywale często słyszę i nawet w parę osób wcieliło te słowa w życie, to są stwierdzenia, że jak tylko damy radę, to chcemy w przyszłości zamieszkać w Szczecinie. I słyszę to tak często, że jest to moim zdaniem chyba najpiękniejszy komplement, jaki może miasto dostać.
1: A przewodnik? Co jest najbardziej satysfakcjonujące dla przewodnika?
3: No właśnie przyznam, że dla mnie właśnie takie stwierdzenia są dowodem na to, że miasto się po pierwsze samo broni, ale też, że ja je tak pokazałem, że ludziom się aż tak spodobało. Bo wiadomo, że z każdym miastem można by zrobić taką wycieczkę po miejscach, gdzie jest jakiś niezagospodarowany dobrze teren, czy jakaś nieodbudowana jeszcze i niezadbana budowla. W każdym mieście moglibyśmy taką turę zrobić, aby takie uwypuklić mankamenty, niedopracowania i tym podobne, można by tu użyć stwierdzenia. Ale naprawdę Szczecin po prostu broni się i jako przewodnik pod tym względem mam o tyle łatwiejszą pracę, że naprawdę nie muszę się wcale aż tak dużo napracować, by ludzie zobaczyli, że naprawdę to miasto jest ciekawe, bardzo różnorodne, takie nieoczywiste, jest bardzo, bardzo zróżnicowane architektonicznie i układem. Są miejsca, gdzie mamy niestety takie piętno epoki PRL-u, te jakieś bloki i to trochę uwiera, ale ogólnie miasto się dobrze pokazuje. Jak się człowiek do tego jeszcze przyłoży, aby ta opowieść fajnie się słuchała uczestnikom, no bo za każdym razem tworzy się ją na żywo, na nowo i tu na pewno nie przejdzie jakaś taka rutynowa klepanka, że tak to brzydko określę. Tu jest bardzo ważne, żeby złapać kontakt z tymi ludźmi, trochę się wsłuchać też w ich oczekiwania. Wiadomo, że przy grupie to wcale nie jest takie proste, no bo siłą rzeczy trzeba coś wybrać i zdecydować, ale im więcej się zrobi tego takiego z angielska custom, czyli takiego dostosowania do klienta, tym lepiej się to jeszcze ludziom przyjmuje i jeszcze fajniejsze wynoszą wrażenia.
1: O fascynujących kuluarach pracy z turystami i odkrywaniu Szczecina opowiadał przewodnik Tomasz Wieczorek.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Już za chwilę w programie sprawdzimy, co słychać w Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która na mapie Szczecina z powodzeniem działa już od ponad 30 lat. Zaraz potem przeniesiemy się na Jasne Błonia, żeby przyjrzeć się widowiskowym treningom drużyny Jagger Szczecin i dowiedzieć się, dlaczego ta alternatywna dyscyplina sportu przyciąga tak wielu młodych ludzi. To wszystko w najbliższych minutach, ale na początek wizyta nad wodą. Zapraszam na spotkanie ze Stanisławem Kołpaczyńskim, komandorem Szczecińskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Ślisk.
2: Sport na Pomorzu Zachodnim.
1: Klub działa od 1998 roku. Proszę opowiedzieć, jak zaczęła się jego historia.
4: Historia założenia była taka, gdy syn dorasta, miał 11 lat. Uważałem, że trzeba coś dla niego zrobić takiego, żeby spory się był. No i ponieważ moje życie to jest wodniackie, można powiedzieć, od 4 roku życia, ale to już inna historia na Mazowszu, postanowiłem założyć klub po prostu i przygotować do startu. Od 12 lat można już było wtedy uzyskać stopień sternika motorowodnego i taka była w Polsce akcja na wyścigi motorowodne dzieci od 12 do 16 lat. Były to silniki 15-konne, a jednak prędkość by dochodziła do 80 km na godzinę.
1: Macie swoją bazę przy Bulwarze Gdańskim. Jak ważna dla działalności klubu jest właśnie ta lokalizacja?
4: Ta lokalizacja jest od 1998 roku. Bardzo dobrze, bo to jest w mieście, bardzo dostępna, ponieważ 3 tramwaje koło nas się zatrzymują, 2 autobusy nad kanałem Palnickim, gdzie mamy swoją przystań i tam egzystujemy.
1: Gdzie właściwie trenują zawodnicy Ślizgu?
4: Zawodnicy Ślizgu przede wszystkim trenują na Jeziorze Domskim, jak również i na kanałach okalających sam Szczecin. Z tego względu, że Odra Zachodnia, czyli główny tor do Świnoujścia, jest raczej wyłączony z tych rzeczy, żeby były, tak jak również Wodnia Wschodnia, czyli Regalica również, ale Szczecin ma bardzo dużo kanałów, piękne jezioro, duże, małe dąbie, a szczególnie kanał Odyńca za plażą na Dziełokliczu.
1: Jakie możliwości treningowe dają szczecińskie akweny?
4: Akweny szczecińskie mają bardzo dobre warunki na to, że nie przeszkadza to urlopowiczom, plażowiczom i innym. Zagłębiamy się w takie kanały, że nie są dokuczliwe, bo nie wszyscy tolerują, żeby ciągle to było słychać te duże, głośne motory.
1: A czy są jakieś ograniczenia, ruch statków, fale, przepisy, miejsca wyłączone z szybkiego pływania?
4: Ograniczenia również, bo szczególnie jeżeli chodzi o trasę Odry Zachodniej, Wrocław, Świnoujście.

0: tych zawodników na tą chwilę mamy około 20. Jest to można rekordowa ilość w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o narty wodne, bo tylko po prostu organizujemy szkolenia, kursy i wydajemy pozwolenia na licencję holowania narciarza i innych ośrodków wodnych. Z tego względu, że w Szczecinie nie byłoby miejsca na tą chwilę, gdyż jest duży klub narciarstwa wodnego z wynikami dobrymi, nazywa się Ski Line i tutaj już po prostu nie wchodzimy w to, ale bardzo dużo mamy uprawiających narciarstwo wodne, to oczywiście aktywnie, turystycznie i wtedy ci kursanci wraz do nas przychodzą, żeby takie uprawnienia otrzymać.
1: Co poza sportem wyczynowym dzieje się w klubie?
0: No, sport wyczynowy to jest jedna działalność klubu, natomiast jesteśmy otwarci bardzo mocno na szkolenie młodzieży, natomiast również na działalność charytatywną, a szczególnie Dzień Dziecka, czy inne sprawy jak bezpieczeństwo nad wodą. Zapraszamy dzieci, szczególnie polecamy to dzieciom z domów dziecka, szczególnie z terenu. Zaprzyjaźnione są to dzieci właśnie z domu, z Łobrza, Pyrzyc, spod Nowego Kamienia Pomorskiego, no jak również po prostu i te, które dzieci są w tych środowiskowych świetlicach, również po prostu w Szczecinie. Jest to działalność oczywiście charytatywna, gdyż klub działa całkowicie w wolontariacie, nie mamy zatrudnionych w ogóle pracowników.
1: Prowadzicie również szkolenia motorowodne.
0: Szkolenia motorowodne jest to ta pasja u nas. Mogę się pochwalić, że w szkoleniu motorowodnym jestem od 1970 roku i mamy, można chyba powiedzieć, że najbardziej wykształconych zawodowych wykładowców, którzy po prostu prowadzą te szkolenia, informując kursantów o niebezpieczeństwach, jak również tam, gdzie wolno pływać. Mogę powiedzieć, że przez środek Szczecina przebiega linia wód morskich w kierunku Świnoujścia i do Szczecina wód śródlądowych, gdzie te szkolenia po prostu są odbywane i są tak bardzo ważne. Przy szkoleniu pracuje u nas 6 osób, czyli wykładowcy, instruktorzy na wodzie, egzaminatorzy, no i sama po prostu administracja.
1: Czy szczecinianin, mieszkaniec Pomorza Zachodniego, może u Was zrobić patent sternika motorowodnego?
0: Tak, można zrobić każdy jeden sternik motorowodny, który ukończył 14 lat i jest pod opieką, szczególnie właśnie u nas, ci młodzieży, która chce poprowadzić samodzielnie motorówkę. Z tym, że od 14 do 16 lat są to ograniczone, jeśli chodzi o moc silnika, bo tylko mogą po prostu być do 60 kW, czyli 81 koni mechanicznych. Po skończeniu kalendarzowo 16 lat otrzymują już pełne pozwolenia na prowadzenie sprzętu motorowodnego do 12 metrów i, co tu jest bardzo ważne, bez ograniczenia mocy silnika.
1: Historię szczecińskiego klubu motorowodnego i narciarstwa wodnego Ślisk oraz jego działalność przybliżył nam komandor Stanisław Kołpaczyński. Zostajemy w kręgu lokalnej historii, ale zmieniamy nieco rejon miasta i charakter działalności. Przenosimy się na szczecińskie Prawobrzeże, gdzie od ponad 30 lat bije kulturalne serce tej części Szczecina. Mowa o Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, która od 1994 roku organizuje warsztaty, koncerty i spotkania dla mieszkańców w każdym wieku. O tym, jak przez te 3 dekady zmieniała się okolica, z jakimi wyzwaniami mierzy się fundacja dzisiaj i co planuje na najbliższą przyszłość, rozmawiam z Anną Imbiorowicz, prezeską fundacji.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
1: Jak już powiedziałam, Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże działa od 1994 roku. Czym dziś jest fundacja?
3: Dziś fundacja jest przede wszystkim lokalnym centrum życia społecznego. Zaczynaliśmy ponad 30 lat temu, kiedy powstawały i rozbudowywały się duże osiedla Prawobrzeża i bardzo brakowało tu miejsc kultury i integracji. Dzisiaj prowadzimy zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże, kluby seniora, Centrum Rozwoju Rodziny. Organizujemy warsztaty, wycieczki i duże wydarzenia plenerowe.

0: Zakres działalności bardzo się zmienił, ale idea pozostała ta sama. Żeby Prawobrzeże nie było tylko miejscem, w którym się mieszka, ale też miejscem, w którym dobrze się żyje.
1: Czy łatwo dziś przekonać mieszkańców, żeby wyszli z domu i włączyli się w życie lokalnej społeczności?
0: Nie zawsze łatwo. Konkurujemy dzisiaj nie tylko z telewizją czy z internetem, ale też po prostu z tempem życia. Ludzie są często zmęczeni, mają za dużo obowiązków, ale widzimy też coś ciekawego. Jeżeli propozycja jest naprawdę dobra, atrakcyjna, blisko domu, to ludzie przychodzą, a jeśli poczują się dobrze, wracają. Najtrudniejsze z czasem to pierwsze wyjście z domu. Potem już często działa grupa, znajomości i zwykłe. Spotykamy się w czwartek, będziesz? I to jest właśnie siła lokalności.
1: Jaką rolę pełni Uniwersytet Trzeciego Wieku Szczecin Prawobrzeże?
0: Zdecydowanie nie jest to szkoła dla emerytów. Myślę, że to jest sposób na pozostanie ciekawym świata. W naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku są wykłady, literatura, fotografia, kultura, języki, zajęcia artystyczne czy ruchowe. W ewidencji UTW mamy ponad 500 legitymacji, a około 200 osób aktywnie uczestniczy w różnych formach działalności.
1: Czy łatwiej jest przyciągnąć dzieci, dorosłych czy seniorów?
0: Zdecydowanie najłatwiej nam dziś budować stałą społeczność seniorów. To na pewno najbardziej aktywna i najliczniejsza obecnie grupa fundacji. Trudną grupą są dorośli w wieku zawodowym, bo i praca, i dzieci, i obowiązki powodują, że mają po prostu bardzo mało czasu.
1: Jakie zajęcia cieszą się dziś największym zainteresowaniem?
0: U seniorów prym wiodą wycieczki, ale też zainteresowaniem cieszą się zajęcia ruchowe, kulturalne i zajęcia, podczas których jest czas na rozmowę i wspólne działanie. Ale hitem są zdecydowanie wycieczki. Miejsca na nie rozchodzą się, powiedziałabym, jak świeże bułeczki, nieraz w ciągu kilku kwadransów. To dowodzi, że seniorzy są dzisiaj ciekawi świata, chcą poznawać nowe miejsca, zdobywać wiedzę o regionie.
1: Czy zdarza się, że jedno spotkanie przeradza się później w cały cykl?
0: Myślę, że dosyć często tak się dzieje. Dobrym przykładem jest Klub Dobrej Książki, ale też warsztaty rękodzielnicze czy artystyczne. Mamy też warsztaty malarskie, których historia w fundacji liczy już ponad 20 lat. A jeśli ludzie po zajęciach przychodzą do nas i pytają, a kiedy następne zajęcia? No to właściwie już wtedy mamy najlepszą możliwą ewaluację projektu.
1: Proszę opowiedzieć, jak wygląda taki zwykły dzień w klubie osiedlowym?
0: Powiedziałabym, że nie ma jednego zwykłego dnia. Rano może być na przykład gimnastyka i jednocześnie spotkanie seniorów, potem jakieś warsztaty, nauka języków, po południu dzieci albo zajęcia edukacyjne, wieczorem na przykład joga, a pomiędzy tym wszystkim dzieje się rzecz najważniejsza. Ludzie się spotykają i ze sobą rozmawiają.
1: Czy klub osiedlowy może być takim miejscem, gdzie sąsiad w końcu poznaje sąsiada?
0: Powiedziałabym, że kluby osiedlowe właściwie po to istnieją. Często ktoś przychodzi pierwszy raz na gimnastykę, a kilka miesięcy później jedzie z tą samą grupą na wycieczkę, jedzie do teatru i ma do kogo zadzwonić. Z zajęć po prostu rodzi się relacja.
1: Czy pandemia zmieniła podejście ludzi do takich miejsc, do spotkań twarzą w twarz?
0: Nie prowadziliśmy na ten temat badań, więc nie chciałabym tu tworzyć statystyk, ale z codziennej pracy widzimy, że wielką wartością jest dzisiaj zwyczajne bycie z drugą osobą. Szczególnie u seniorów kontakt społeczny nie jest dodatkiem do zajęć. Bardzo często jest, powiedziałabym, najważniejszą częścią tych zajęć.
1: O działalności na szczecińskim Prawobrzeżu opowiadała Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże. Już za chwilę skupimy się na tym, co przed nami. Powiemy o najbliższych, najciekawszych planach fundacji oraz o wydarzeniach, które niebawem zorganizują dla mieszkańców.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wracamy do naszej rozmowy z szefową Fundacji Prawobrzeże Anną Imbiorowicz. Teraz jednak przejdziemy do tego, na co najbardziej czekają sami mieszkańcy. Co znajdziemy w kalendarzu planów fundacji? Jakie akcje i wydarzenia już lada moment ożywią lokalną społeczność? Posłuchajcie.
2: Co jest grane w Szczecinie?
3: Już w sobotę 12 września tradycyjnie organizujemy imprezę plenerową na osiedlu Bukowym pod tytułem Pożegnanie lata. Impreza odbędzie się przy budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na placu przy ulicy Seledynowej 109, tuż przy kortach tenisowych. To będzie taki rodzinny festyn, który jak co roku rozpoczynamy o godzinie 15, a kończymy o 21. Przewidujemy multum atrakcji dla dzieci oraz konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Gwiazdami wieczoru będą Ewa Sand, Paweł Gołecki z zespołem. Wystąpi przed mieszkańcami także lokalna kapela dębowa Dziecko naszej fundacji. Chcemy, żeby to było przede wszystkim prawdziwe osiedlowe święto i okazja do spotkania się dla całych rodzin. A patrząc trochę dalej w przyszłość, to chcielibyśmy rozwijać Centrum Rozwoju Rodziny, mocniej otwierać też fundację na młodsze pokolenia, a jednocześnie kontynuować bardzo rozbudowaną działalność dla seniorów. Zależy nam na dużej integracji pokoleń, na tym, żeby mieszkańcy coraz częściej nie tylko korzystali z naszej oferty, ale również sami ją współtworzyli. Czyli z jednej strony duże wydarzenia, które łączą całe osiedla, a z drugiej przed nami codzienna, systematyczna praca z mieszkańcami. I myślę, że właśnie te dwa kierunki chcielibyśmy dalej rozwijać. Chcemy też stworzyć fundacji stabilniejsze podstawy na kolejne lata, tak żebyśmy mogli myśleć strategicznie, a nie tylko od jednego projektu do następnego.
1: Czy Prawobrzeże potrzebuje nowych form aktywności lokalnej?
3: Myślę, że tak, ale niekoniecznie chodzi o to, żeby bez końca wymyślać nowe zajęcia. Myślę, że coraz bardziej potrzebujemy miejsc, w których mieszkaniec jest po prostu nie tylko klientem, który kupuje godzinę zajęć i potem wychodzi do domu. Potrzebujemy wolontariatu, potrzebujemy grup sąsiedzkich. Myślę, że potrzebujemy projektów tworzonych przez samych mieszkańców, działań młodzieżowych, warsztatów rodzinnych. Chcielibyśmy coraz częściej pytać ludzi nie tylko, na jakie zajęcia chcecie przyjść, ale chcielibyśmy pytać, co chcielibyście robić razem z nami.
1: Jakie tematy będą ważne w najbliższych latach? Samotność, zdrowie psychiczne, starzenie się społeczeństwa, integracja rodzin czy aktywność młodzieży?
3: Myślę, że właściwie wszystkie tematy, bo one bardzo ze sobą się łączą. Z jednej strony mamy starzejące się społeczeństwo i wszechobecny problem samotności. Z drugiej strony widzimy ogromną potrzebę wsparcia psychicznego dzieci, młodzieży i całych rodzin. Nasze Centrum Rozwoju Rodziny prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, rodzin, par i małżeństw, grupy dla rodziców i młodzieży i zainteresowanie tym wsparciem jest duże. A trzecim ważnym tematem jest młode pokolenie. Pytanie, jak wyciągnąć młodych ludzi z roli odbiorców i sprawić, by poczuli, że lokalna społeczność należy również do nich.
1: Czy fundacja chce mocniej działać w internecie, czy jednak jej siłą pozostanie spotkanie na żywo?
3: Internet jest nam oczywiście niezbędny do informacji, codziennego kontaktu, promocji, docierania do ludzi. Chcemy też rozwijać edukację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Bez wątpienia staje się to ważne dla dzieci, rodziców, ale dla seniorów także. Ale fundacja nie chciałaby przenosić życia społecznego do internetu. Naszą największą wartością pozostanie z pewnością spotkanie człowieka z człowiekiem. Internet może powiedzieć seniorowi, że jutro jest spotkanie klubu, ale na pewno nie usiądzie z nim przy kawie i właśnie tego nie chcemy zgubić.
1: Jak zachęcić młodych ludzi, żeby nie tylko korzystali z oferty, ale też współtworzyli fundację?
3: Myślę, że przede wszystkim trzeba przestać przygotowywać wszystko dla młodzieży, dawać im tylko gotowe propozycje i rozwiązania. Myślę, że trzeba zacząć część rzeczy przygotowywać po prostu z młodzieżą, angażować ich, dać im realny wpływ, Stwórzmy własny projekt, dać im kawałek przestrzeni, dać im możliwość zorganizowania wydarzenia, wolontariatu, czy na przykład poprowadzenia mediów społecznościowych. Jeśli młody człowiek dostanie gotowy program, może przyjść albo nie. A jeżeli powiemy, to też twoje miejsce, co chciałbyś tutaj zrobić? Wtedy, myślę, zaczyna się zupełnie inna relacja. I to chyba będzie jednym z najciekawszych wyzwań fundacji na najbliższe lata. Wychować nie tylko kolejnych uczestników, odbiorców, ale po prostu kolejnych ludzi, którzy będą chcieli tę lokalną społeczność tworzyć.
1: Czyli jaka ma być fundacja w przyszłości?
3: Powiedziałabym nowoczesna w sposobie działania, ale bardzo tradycyjna w jednej rzeczy. Fundacja nadal ma być miejscem, w którym człowiek spotyka człowieka. Technologia się zmienia, projekty się zmieniają, ale potrzeby prawdziwego spotkania nic nam nie zastąpi. Możemy organizować koncerty, wycieczki, setki zajęć, ale największym sukcesem jest dla mnie moment, kiedy ktoś przychodzi do nas sam, a po kilku miesiącach mówi: mam tu swoich ludzi.
1: Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, była dziś naszym gościem. A my pozostajemy w tematyce aktywnego spędzania czasu wolnego. Jeśli szukacie nowej pasji, idealnym pomysłem może być jagger. Co to za dyscyplina, jak wyglądają reguły tej widowiskowej gry i jak zacząć ćwiczyć? O tym opowie Jan Jędrzejewski, który od kilku lat prowadzi stowarzyszenie Jagger Szczecin.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Co to jest jagger?
4: Jagger jest takim dość nietypowym, w Polsce jeszcze nowym sportem, ale bardzo dynamicznie rozwijającym się. Jest to sport pochodzący z filmu z 1989 roku Salute to the Jagger. Ktoś ten film obejrzał i stwierdził, żeby sport, który w tym filmie jest przedstawiony, przenieść do rzeczywistego świata. A sam sport w takim najprostszym ujęciu jest to sport zespołowy, będący połączeniem rugby z szermierką i ze zbijakiem.
1: A jak wytłumaczyć tę grę komuś, kto pierwszy raz słyszy tę nazwę? Jakie są zasady? Co się dzieje?
4: Mamy dwie pięcioosobowe drużyny. Każda z tych drużyn ma swojego biegacza. Jego celem jest zdobywanie piłki i umieszczenie jej w bazie przeciwnika. I w ten sposób w jaggerze zdobywamy punkty. Pozostali gracze, tak zwani enforcerzy, są uzbrojeni w bezpieczną broń białą i ich celem poprzez trafianie przeciwników i wyłączanie ich w ten sposób z gry jest utorowanie biegaczowi miejsca, żeby mógł zdobyć punkt.
1: Tak jak gra komputerowa przeniesiona na boisko, tak?
4: Tak. Jagger bardzo przypomina dynamiki z gier komputerowych. W szczególności podobny jest do takich gier jak na przykład League of Legends.
1: A co mówią przechodnie, gdy widzą was na boisku? Pytają, co tu się dzieje?
4: Na początku z reguły przystają i przez chwilę obserwują, bo ta dynamika tak na pierwszy rzut oka też nie jest jakoś bardzo intuicyjnie zrozumiała, więc trzeba chwili obserwacji, zanim się zrozumie, co chodzi. Więc najpierw z reguły jest kilka minut oglądania i potem faktycznie podchodzą. I podchodzą po pierwsze zaciekawieni, żeby dopytać o zasady. Część osób chce zagrać, chce spróbować, więc też zawsze zapraszamy wszystkich chętnych, mają taką okazję. Często też pojawiają się pytania od rodziców, kiedy widzą tą grupę dorosłą grającą, czy jest też opcja, żeby dzieci również pograły. No i od września rozpoczynamy właśnie prowadzenie zajęć również dla dzieci. I tutaj będziemy mieli taką jeszcze ciekawszą niż sam jagger formułę, bo chcemy oprócz tych elementów jaggera, o których wspomniałem, wprowadzić również elementy związane z akrobatyką i zajęcia, które będziemy prowadzili, to młodzi ninja, właśnie jagger z elementami akrobatyki. I co bardzo ważne, te zajęcia dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu będą bezpłatne, więc bez ponoszenia żadnych kosztów można zapisać swoje dziecko i tutaj zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół podstawowych. Mamy kilka różnych grup, różne dni tygodnia, różne godziny, więc na pewno każdy będzie w stanie dopasować coś dla siebie.
1: To pozostańmy jeszcze w tym temacie. Co oznacza nazwa Młodzi Ninja?
4: No tutaj chcieliśmy w taki jakiś najbardziej obrazowy, taki przemawiający do wyobraźni sposób zachęcić do sportu. W tym momencie mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o aktywność sportową i samą ilość tej aktywności sportowej młodych ludzi, ale również o jej jakość. Ostatnio mieliśmy takie bardzo duże badanie w AWF, w których wzięło udział ponad 100 tysięcy uczniów, więc naprawdę gigantyczna próba. No i okazało się, że większość uczniów szkół podstawowych nie ma prawidłowych funkcji motorycznych. Więc z jednej strony mamy gigantyczny, naprawdę gigantyczny problem, który również rozprzestrzenia się na inne zagadnienia, bo brak ruchu też bardzo mocno wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Więc i mamy w tym momencie też dość sporą niechęć do tradycyjnych sportów. Tak też można to zaobserwować, że ta oferta, która jest, a jest bardzo, bardzo szeroka, jeśli chodzi o różnego rodzaju zajęcia sportowe dla młodzieży, dla dzieci, nie do końca do nich trafia. Więc chcieliśmy tutaj uderzyć właśnie z tą nazwą Młodzi Ninja do takich trochę marzeń, trochę fantazji dziecięcych, bo myślę, że większość z nas, gdzieś tam będąc dzieckiem, sobie wyobrażała, czasami biegając po podwórku z patykiem, walkę z wyimaginowanymi przeciwnikami. I to była szalenie dobra zabawa. I tutaj też naszym celem jest właśnie to, poprzez przede wszystkim dobrą zabawę, radość, zachęcić dzieci do ruchu. Bo takie nasze są założenia, jeśli chodzi o aktywność sportową, że przede wszystkim to powinna być zabawa, to musi być fun, a dopiero potem wszystkie dodatkowe rzeczy, które ze sportem są związane, takie jak dyscyplina, jak rozwój, jak wyniki, ale przede wszystkim dobra zabawa.
1: Myśli pan, że Jagger oderwie dzieci od telefonów i ekranów?
4: Tak, już to możemy zaobserwować, bo prowadziliśmy też pewne zajęcia takie troszeczkę wstępne dla dzieci i tutaj ten odbiór jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. No i jednocześnie, skoro wiemy, że działa na dzieci w jakiś sposób, to mamy mocne przekonanie, że przy takich regularnych, popołudniowych zajęciach właśnie, jakie teraz rozpoczynamy, dla wielu dzieci będzie to naprawdę wielka szansa, żeby pokochać sport i w ten świat aktywności fizycznej wejść z uśmiechem, z radością i pozostać w nim na dłużej. Też jeśli chodzi o zajęcia dla dorosłych, wielokrotnie już tutaj taki przypadek się u nas pojawia, że w jakiś sposób, często dość przypadkowy, trafia do nas osoba, która właściwie przez całe życie wcześniej sportu nie uprawiała, były jakieś lęki, były obawy, czy takie przekonanie, że sport nie jest dla mnie, bo ten sport, który dana osoba wcześniej próbowała, z czym się zetknęła, no niekoniecznie sprawiał przyjemność. A tutaj z nami wiele osób naprawdę odkryło radość do sportu właśnie poprzez Jaggera i w ten sport naprawdę mocno się wkręciła i też często rozszerza się to na inne dyscypliny, bo oprócz tego, że trenujemy Jaggera, i tu jest taka otwarta formuła, że do tego Jaggera zapraszamy wszystkich chętnych, kto tylko ma ochotę, to te osoby, które już trenują z nami Jaggera, też zapraszamy do innych treningów, organizujemy treningi biegowe, treningi kalisteniczne, trenujemy również na siłowni, więc jest to naprawdę sport, który sprawia, że ludzie naprawdę mocno mogą zmienić swoje życie.
1: Jan Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin zabrał nas w krótką podróż do świata ninja i Jaggera. A pod tą egzotyczną nazwą kryje się tak naprawdę powrót do korzeni, do prostej podwórkowej radości zbiegania, taktyki i gry zespołowej. Bo żeby aktywnie spędzić czas, wystarczy dobra paczka ludzi, otwarta głowa i chęć spróbowania czegoś nowego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
8: Witam w cotygodniowym przeglądzie najważniejszych tematów ludzkich historii i sportowych emocji z całego naszego regionu. Dzisiejsze wydanie zdominują wielkie pasje, codzienne wyzwania oraz dyscypliny, które wymagają od nas strategicznego myślenia. Sprawdzimy, czym żyją mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Ewa Pasierpiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy na wodzie, ale w wydaniu czysto edukacyjnym. Czy wielki żaglowiec może zastąpić szkolną ławkę i smartfona? Odkrywamy fenomen programu, który od lat uczy młodych ludzi samodzielności i odpowiedzialności na pokładzie. Odsłonimy też kulisy widowiskowych regat meczowych. Przekonacie się, dlaczego eksperci mówią o tej dyscyplinie szachy pod żaglami i jak ta prestiżowa rywalizacja buduje pozycję Szczecina na świecie. Zejdziemy też na ląd, by przyjrzeć się cichej, codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka. Sprawdzimy, z jakimi problemami zmagają się współczesne rodziny w mniejszych i większych gminach naszego województwa. Na koniec udowodnimy, że popularne wyjście ze znajomymi na kręgle to w rzeczywistości sport przez wielkie S. A na początek Odra Dąbie i ludzie, dla których woda to drugi dom. Wychowujemy pokolenia żeglarzy od najmłodszych lat. Wiemy jednak, że wielka samodzielność i dalekie rejsy wymagają twardych podstaw. Szczeciński program edukacji wodnej i żeglarskiej to fenomen na mapie Polski. Od lat 90. pokazuje, że żeglarstwo to nie tylko steri żagle, ale przede wszystkim genialna szkoła charakteru, odpowiedzialności i pracy zespołowej. Jak w dobie ekranów zaszczepić w dzieciach pasję do wody, jak uczyć bezpieczeństwa bez straszenia i jak mądrze szkolić tych, którzy sami będą uczyć innych. O rejsach, które zmieniają życie, o budowaniu odwagi oraz o tym, dlaczego na wodzie każda decyzja ma swoje konsekwencje. Rozmawiam z Wojciechem Kaczorem z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
7: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
8: Szczeciński program edukacji wodnej i żeglarskiej to przedsięwzięcie wyjątkowe w skali kraju, co stanowi o jego wyjątkowości. I dlaczego ten program przetrwał tyle lat?
9: No to on, jak rzeka, meandruje trochę, bo ja pamiętam początki jako... Ja zaczynałem program jako uczestnik. To w latach 90. byłem jednym tam z pierwszych uczniów objętych programem. Wręcz czasem przedstawiają mnie jako sukces programu. Okej, no można tak powiedzieć, chociaż ja pewnie z tym żeglarstwem i tak byłbym związany niezależnie od programu, bo akurat moja droga związana była z, no, głównie rodzinnie. Tak, mój tata pływał, dla mnie było to oczywiste, że moje nogi akurat na przystań same niosły. Natomiast tutaj chyba ciągle sukcesem są nauczyciele, którym się chce i tutaj trzeba im oddać hołd, bo w programie były czasy, kiedy nauczyciele mieli jakby dodatkowe godziny przeznaczone na to przez tutaj organ prowadzący, czyli gminę. Były czasy, kiedy no co prawda pieniędzy na to nie było, ale nauczyciele jakby z siłą rozpędu, bo coś, jak czymś te dzieciaki trzeba zainteresować, a warto pamiętać o tym, że taki żeglarz powinien być, to mówię, trochę mechanikiem, trochę elektrykiem, elektronikiem, powinien być ogólnie mówiąc zaradny, ale powinien przede wszystkim na przykład zrozumieć zjawiska fizyczne. I jest taka korelacja, że jeżeli ktoś dużo pływa, to mu się ta głowa otwiera na wiedzę ogólnie, na fizykę, nawet na chemię, na biologię oczywiście, no i języki obce. to jest tak zwane nauczanie pozaformalne i fajnie, jak nikt nie używa takiego trudnego słowa, ale to się dzieje. To znaczy, że młodzież nieświadomie się uczy, tak? Jeżeli musi zaznaczyć pozycję na mapie, no to on nic innego nie robi, jak realizuje jeden z elementów programu geografia, tak? I robi to po prostu nieświadomie. Trzyma kurs kompasowy, więc te kierunki świata też ma w głowie, tak? Musi nanieść pozycję na mapie, w dzienniku jachtowym zaznaczyć różne rubryki, gdzie są te zjawiska pogodowe śledzone też na bieżąco, więc on ocenia i pokrywę chmur, to jest co godzinę taki rytuał, spisujemy ciśnienie, tak, dzięki czemu wiemy, że jak ciśnienie będzie spadało, to zaraz wiatr się powinien ruszyć, wzmóc. To są takie mechanizmy, które są troszeczkę, same się dzieją, nie? I my nieświadomie oddajemy po takim rejsie człowieka po prostu mądrzejszego, takiego no, bardziej świadomego, że nawet jeżeli to właśnie nieświadomie zrobił, czyli nauczył się czegoś, chociaż nikt go nie nazywał tego lekcją, tak? Bo my jesteśmy tak, no to się często mówi, ten model pruski, uposadźmy ludzi w ławce, ich nauczmy. A tutaj skuteczność tego nauczania na wodzie jest po prostu dużo, dużo, dużo, dużo, dużo większa.
8: Czy kiedyś było łatwiej zainteresować młodych ludzi przygodą? No bo dziś wiadomo, trzeba konkurować z ekranami.
9: Tak, to jest właśnie problem, że alternatyw kiedyś było dużo mniej. Żeglarstwo wcale nie było. No, dalej, bo tu problem gdzieś tam na pewno w tej wypowiedzi mojej powinien się przewinąć problem finansowy, bo ludzie mają skojarzenia, że żeglarstwo jest sportem elitarnym, a to przez tą elitarność jakby rozumieją głównie ograniczenia finansowe. A to nie do końca tak. To znaczy elitarność owszem, natomiast wcale nie musi się wiązać z dużymi nakładami finansowymi. Jachtów jest coraz więcej i teoretycznie możliwości pływania teraz jest mnóstwo. Dużo więcej niż kiedyś, bo kiedyś tylko kluby, kiedyś tylko no, trzeba było trochę tych godzin spędzić przy sprzęcie, zanim się popłynęło, tak? Kiedyś metoda kija i marchewki polegała na tym, że najpierw dużo kija, czyli właśnie jakieś skrobanie ze starych lakierów, masztów, wioseł od DZ-y, a na końcu było troszeczkę pływania. A teraz trzeba niestety robić odwrotnie, czyli najpierw pokazać tą marchewkę, przewieźć ludzi, popływać z nimi, pokazać im tą fajność żeglarstwa, a potem dopiero zagonić trochę do prac zimowych, konserwatorskich. Nie wszyscy to wytrzymują. I jest trochę trudniej. A z drugiej strony też obserwuję, że żeglarze się nauczyli i korzystają z social mediów, wrzucają fajne filmiki, kanały żeglarskie na YouTubie, więc atrakcyjne. Żeglarstwo jest sportem wizualnie atrakcyjnym, potrafi takim być. I to też jest, pojawiają się takie mody. Nie chciałbym, żebyśmy tylko na tym bazowali, że ktoś zobaczył, nie wiem, jakiegoś TikTokera czy jakiegoś innego YouTubera, że ja też bym tak chciał, bo to ładnie wyglądało, ale no, żeby ściągnąć człowieka na przystań na te pierwsze parę godzin, na to spróbowanie, no chyba tutaj każda metoda jest dobra. Ile z tych osób potem zostaje w żeglarstwie, to jest już inny temat, bo dużo osób odpada po drodze, bo to nie jest łatwe, jak ktoś zmoknie. Ja często tak żartuję do ludzi na KEI, że jak zaczynają kurs na żeglarza, ja mówię, to weźcie się, jednak zastanówcie, może szachy są fajniejsze, bo jak ktoś gra w szachy, to mu na głowę nie musi padać, może w ciepłym siedzieć, a na wodzie bywa różnie, jest bardzo fajnie, a czasami jest tak, że człowiek się zastanawia, co ja tutaj robię, ale ci, którzy pokonają te swoje ograniczenia, wejdą na łódkę, zobaczą, wracają mocniejsi po prostu, więc konkurencji ze strony różnych innych atrakcji teraz jest sporo, natomiast wydaje mi się, że na razie jesteśmy w stanie tą konkurencję pokonać.
8: Czy sztuczna inteligencja wkroczyła już na pokład?
9: Są takie próby, no, nowe plotery potrafią wskazać trasę, to znaczy mogę poprosić urządzenie nawigacyjne, żeby mnie pokierowało, wpisuje gdzie ja, czy klikam na mapie, gdzie bym chciał dopłynąć i ono mi pokazuje najlepszą trasę. Są już do tego jeszcze wspomaganie meteorologiczne, że on mi pokaże też na tej trasie, gdzie ewentualnie jakieś zagrożenia związane z siłą wiatru się pojawią. Natomiast zawsze tam jest takie zastrzeżenie, że to jest tylko pomoc, że trzeba ręcznie sprawdzić, czy on gdzieś tam nas nie przepuścił, nazwijmy to, przez jakieś wąskie, takie bardziej niebezpieczne tereny. Nie ma tego AI jeszcze za dużo, nie? Natomiast na chwilę już w tej wersji właśnie internetowej, już obserwując te wszystkie filmiki, materiały, które ludzie wrzucają do sieci, to tam tego jest sporo. Natomiast dobry żeglarz szybko rozpozna jeszcze, który jacht jest generowany za pomocą sztucznej inteligencji, a który obrazek jest generowany, nie jest ingerowany, że tak powiem, sztuczna inteligencja w te obrazy. Ale to będzie szło na pewno. Wszędzie tego jest pełno i u nas też będzie. Natomiast zawsze ta opcja offline jest może nie atrakcyjniejsza, ale taka, którą trzeba mieć za nadrzut. Trzeba być przygotowanym na to, że akumulator się wyczerpie, urządzenie padnie po prostu i trzeba ręcznie jak 50, 100, 150, 200 lat temu dopłynąć do brzegu, do celu.
8: Wróćmy jeszcze do programu. Obejmuje on również szkolne koła edukacji morskiej. Co dzieje się w takim kole przez cały rok?
9: Tutaj program jest przygotowywany tak naprawdę przez same koła, to znaczy nauczyciel, który prowadzi koło, przygotowuje sobie taki plan pracy w oparciu tak naprawdę o swoją wiedzę, bo ja sam prowadzę tego typu koło, ja mówię zawsze, że najlepszym liceum w Szczecinie, bo 16 liceum za takie uważam, nieskromnie, a to wynika, znaczy to u mnie akurat ta łatwość wynika, że ja sam to koło prowadzę, jeżeli potrzebuję, nie wiem, uczniowie wykażą taką chęć, czy ja zasugeruję, to mamy spotkanie czy w ogóle spotkania z szantami, tak możemy wyciągnąć gitary i pograć i to też będzie fajne, to też będzie uczące, bo

0: Zachodnie. Opowie o tym Ula Myszkinis.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie powstanie nowy schron, miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu. O szczegółach ze względów bezpieczeństwa mówić nie można, tłumaczył naszemu reporterowi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
3: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś tam w podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. Wszystko na czas kryzysu będzie przygotowane.
2: Projekt jest gotowy, budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku.
1: To warto wiedzieć.
2: Wreszcie została otwarta dla ruchu Aleja Powstańców Wielkopolskich. Tylko Frysztacka nadal nieprzejezdna. Tramwajem możemy już przejechać od pętli Pomorzany do dworca Niebuszewo. Powracają linie numer 11 i 12. Z kolei na trasie linii numer 6 kursuje nowy, dwukierunkowy, częściowo niskopodłogowy Moderus Beta, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. To nie koniec dobrych wiadomości. Szczeciński Dom Sportu już otwarty po wakacyjnej przerwie. O szczegółach Adrian Górny.
4: Otwarta jest już nowa część, 30-metrowa pływalnia i hala bokserska. Nowy basen zwiększy dostępność torów pływackich. Ostatnie prace prowadzone są jeszcze w części szatniowej. Zgodnie z planem mają zakończyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.
2: Pierwszy mecz na nowej hali sportowej 12 września. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoń Szczecin zmierzą się z siódemką Miedź Legnica. Za nami wakacje, a w Szczecinie Aleja Powstańców Wielkopolskich wreszcie otwarta dla ruchu. Zakończono też prace związane z naprawą ubytku pod torowiskiem w pobliżu dworca Niebuszewo, który w ostatnich dniach uniemożliwiał kursowanie tramwajów na odcinku od ronda Giedrojcia. Powróciły też na stałe lokalizacje przystanków autobusowych. Tokarska dla linii 64, 66 i 533 oraz Narutowicza dla linii numer 70. Z dróg przenieśmy się na wodę. Na burtach nowych polskich statków pojawią się szczecińskie dzielnice. Cztery masowce zamówione właśnie przez Polską Żeglugę Morską będą nosiły nazwy Pogodno, Osów, Skolwin i Kocław, mówi rzecznik spółki Krzysztof Gogol.
5: Cztery masowce o nośności 45 tysięcy ton można zaliczyć do klasy tzw. Szczecin Max, czyli największych ze względu na zanurzenie, jakie mogą wpłynąć do szczecińskiego portu.
2: Budowa masowców rozpocznie się jeszcze w tym roku. Mają być gotowe w ciągu niecałych dwóch lat. Szczecińskie przedsiębiorstwo autobusowe Dąbie rozpoczęło testy nowego modelu Man Lions City 12. Można go zobaczyć na Prawobrzeżu. Będzie kursował na miejskich liniach do 12 września. Tymczasem do 30 września uczniowie szczecińskich szkół, aby skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, muszą wyrobić szczecińską kartę aglomeracyjną i aktywować na nowy rok szkolny. Szczegóły na Szczecin.eu.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia,
0: który przygotowała Ula Myszkinis.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
6: Choć żeglarstwo kojarzy się z piękną przygodą i wolnością, to woda bywa bezwzględna i nie wybacza błędów. Jak uczyć bezpiecznych zachowań na pokładzie bez niepotrzebnego straszenia? O tym, jak mądrze szkolić młodych żeglarzy i dlaczego każda decyzja na wodzie ma swoje konsekwencje, rozmawiałam z Wojciechem Kaczorem z Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
1: Blisko mieszkańców.
6: Porozmawiajmy teraz o bezpieczeństwie na wodzie. Od czego zaczyna się edukacja bezpieczeństwa?
7: No na pewno oswajanie z wodą i to już na etapie szkoły podstawowej. No, ubolewam nad tym, że w szkołach w Polsce no, nie ma takiego elementu, znaczy nie we wszystkich, tak, nie mamy takich warunków, żeby móc powiedzieć, że nie wiem, każdy uczeń czwartej klasy musi umieć pływać, czyli mieć ten odpowiednik dawnej karty pływackiej, tak jak karta rowerowa. No to by było super, że wpadł ktoś do wody, to wiadomo, że no oczywiście element paniki, nie wiem, pośliznął się na pomoście, tak, wpadł do wody, ale nie utonie, bo umie pływać. Nie mam takiej gwarancji, patrząc na naszą młodzież, że każdy umie pływać. Nie? U nas tego jakby systemowo nie gwarantujemy. I tu od tego trzeba zacząć, od oswajania się z wodą. Potem to całe szkolenie związane z kamizelkami ratunkowymi. Na szczęście już te kamizelki teraz najczęściej pneumatyczne, one są wygodne, nie są, znaczy wygodniejsze na pewno niż to, co było kiedyś. Czyli te tak zwane poznanie, czy takie grube kamizelki, które gdzieś tam jeszcze można spotkać, ale coraz rzadziej na szczęście. Więc kamizelka i to tłumaczenie, że kamizelka na pokładzie być musi i nie tylko na pokładzie, ale w zasadzie jak wchodzimy na marinę, na przystań, chodzimy po pomostach, to już w kamizelkach. Nauka tego, że przystań żeglarska to jest całe przedsiębiorstwo, nazwijmy to. Są na przystani miejsca bezpieczne i niebezpieczne. A niebezpieczne są te miejsca, gdzie się jachty naprawia, gdzie jachty stoją na jakichś podporach. Nie wchodzimy, nie wspinamy. Wiadomo, wiadomo,

zwłaszcza tutaj młodsza, też starsza młodzież tak samo lubi zaglądać tam, gdzie nie powinna, czyli gdzieś tam za hangary, gdzieś tam, gdzie jakieś zbiorniki z przepracowanym olejem, i tutaj trzeba przestrzegać tych zasad związanych z tym, że rodzice przywożą na zajęcia, odwożą z zajęć, że młodzież nie chodzi sama po przystani. Natomiast już w momencie, kiedy my ich przejmujemy, czyli zakładamy im kamizelki, wchodzą na jacht, to te zasady związane z poruszaniem się na jachcie, jak nie musimy stać, to siedzimy, nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów, tak, nie, no, pilnujemy i siebie, i innych, to profilaktyka, bo faktycznie na morzu, jeżeli doszłoby do sytuacji,

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.